0: a o tym aktywnym rolniku to by dużo kwestii rozwiązało, bo wtedy widać, że ktoś faktycznie zajmuje się tym rolnictwem, czerpie zyski, ale ponosi koszta i też duże ryzyko.
1: No, ale to PiS się nie zgadza i prezydent też się nie zgadza.
0: No właśnie, tu jest ten problem. No musimy sobie radzić innymi rozwiązaniami w wielu kwestiach. To tak jak pokazałem chociażby przy elektronicznej ewidencji środków ochrony i zabiegów ochrony roślin, bo udało się to w Komisji Europejskiej przeforsować.
2: Ale musicie to zrobić. Marek Sawicki mówi tak, gdybyśmy przeprowadzili rzetelną kontrolę, mielibyśmy w kasie rolniczego ubezpieczenia społecznego około 450 tysięcy ubezpieczonych, a nie 1 300 000.
0: No tak jak do dopłat, tak jak do wsparcia tych aktywnych rolników liczymy około 400, pomiędzy 400 a 500 tysięcy.
2: I naprawdę nie da się zrobić nic, żeby ci, którzy udają rolników albo zarabiają gdzie indziej po prostu, nie mieli przywilejów, które mają rolnicy?
0: Wydaje się, że to powinno być coraz łatwiejsze, bo mamy KSeF, mamy już te systemy połączone ze sobą, kompatybilne, tak żeby mieć pełną informację, chociażby kto składa wnioski o płatności obszarowe, a kto też korzysta z innych form wsparcia.
1: PSL stał się też twarzą pomocy Ukrainie, można powiedzieć. To jest aż zaskakujące, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, no może jeszcze Radosław Sikorski, bardzo mocno mówił o tym, że Ukrainę trzeba wspierać, a poza tym także w koalicji, chociaż może nie tak mocno, trwa licytacja na antyukraińskość.
0: Ministrem obrony narodowej jest szef PSL-u, tak więc wszystko, co się wiąże ze zbrojeniami, z rozmową na temat wsparcia, jest kojarzone z Polskim Stronnictwem Ludowym. My byliśmy od pierwszego dnia wybuchu wojny za tym, żeby Ukrainę wspierać. Tak samo uważamy, że ten sprzęt, który był przekazywany, nie trafiał tam bez żadnych analiz i potrzebnych rozmów, ale też dzisiaj nie może być tak, że PiS, który, tak jak to powiedział ostatnio minister obrony narodowej, przekazał 10-krotnie więcej tego sprzętu, dzisiaj udaje, że nic nie robił.
1: Przekazał 10-krotnie, bo wtedy ten sprzęt był. Myśmy trochę opróżniali swoje magazyny.
0: No dobrze,
1: w tej chwili mamy już
0: panie
1: opróżnione.
0: Panie redaktorze, tylko że też możemy spojrzeć na to, że dzisiaj zupełnie inne możliwości mamy. Tyle sprzętu zostało w ostatnich latach, miesiącach sprowadzonych do Polski, zakupionych i mamy dzisiaj nowoczesny sprzęt, a wtedy tego nie mieliśmy, więc wyzbywając się tego, co mamy, trochę mogliśmy mieć lukę. I nawet jeśli dzisiaj słyszymy, że to wszystko było przestarzałe, ale musiało być zdatne, skoro przekazywaliśmy, bo inaczej by wyszło, że my przekazywaliśmy złą w tamtym czasie, a tak nie było.
1: Mariusz Błaszczak, czyli poprzedni minister obrony narodowej, mówi, no dobra, ale jak przekazujemy patrioty, a premier mówi o tym, że jest zagrożenie wojną, no to wystawiamy się na niebezpieczeństwo.
0: Na pewno, tak jak powiedziałem, wszystko, co jest robione, jest poprzedzone analizami, uzgadniane z ekspertami. To nie są decyzje pojedynczych osób, ministrów. Tak samo ja, podejmując decyzję, staram się rozmawiać i ze środowiskiem, i ze światem nauki, z ekspertami.
1: Konfederacja i Korona Polska narzuca politykom, także koalicji, narrację. Znaczy, tłumaczycie się z tego, że pomagacie Ukrainie w sytuacji, w której pomoc Ukrainie militarna opłaca się Polsce.
0: Opłaca się Polsce, ale też Polskie Stronnictwo Ludowe też od początku było za tym, żeby stać po stronie prawdy historycznej. Upominaliśmy się o to, żeby...
1: Dlatego wam nikt nie odmawia. Dokonać... PSL rzeczywiście w ogóle nie mówiło zawsze.
0: Ale na przykład właśnie tu Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej tak dużo mówią. Hasła populistyczne, one się bardzo dobrze sprzedają, zwłaszcza budują szybko zasięgi w mediach społecznościowych.
1: Ale to po co temu ulegacie? To jest to kluczowe pytanie. PiS już uległ całkowicie, ale właśnie, a i koalicja. No,
0: jeżeli były minister zarzuca i atakuje obecnego ministra obrony narodowej, a przecież bezpieczeństwo jest tym obszarem, gdzie nie powinniśmy się kłócić, nie powinniśmy się sprzeczać, tylko iść do przodu, bo naprawdę jest mnóstwo tematów i obszarów, gdzie możemy sobie wzajemnie dokuczyć, ale ten temat bezpieczeństwa, pamięta pan redaktor na pewno debatę wokół budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Wtedy PSL był atakowany, że stoi po stronie PiS-u, wspiera PiS. PiS, przecież to nie jest potrzebne. Tak, dzisiaj mamy konkretne dane,
1: i
0: analizy i wszyscy są za i wszyscy widzą, że ten system się sprawdza.
1: Panie ministrze, znaczy, jeżeli pan chce mnie przekonać, że politycy czasem uważają, że wyborcy mają pamięć złotej rybki, to ja się całkowicie zgadzam. Tak, to znaczy politycy zmieniają stanowiska i mówią, że trwają przy swoim.
0: A najciekawsze jest to, że wielu polityków uważa, że wystarczy zmienić szyld, zmienić partię i można już zupełnie inne poglądy mieć.
1: Nawet nie trzeba zmieniać partii.
0: Nie, no ale to...
1: Jeżeli... W sprawie ukraińskiej PiS miał jedne poglądy, teraz ma drugie.
0: Panie redaktorze, oczywiście jak stare ludowe przysłowie mówi, że tylko rogacizna nie zmienia poglądów, natomiast każdy może zmienić zdanie, widząc różne rzeczy, które po drodze się wydarzyły.
1: Skoro jesteśmy przy byłych ministrach.
0: Ale nie tylko zmiana szyldu może powodować, nie powinna powodować amnezji u polityków.
1: Dobrze, my skoro jesteśmy przy byłych ministrach, to były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak chciałby powołać parlamentarny zespół do spraw zagrożeń i szans związanych z relacjami gospodarczymi z Ukrainą. Taki zespół jest tam potrzebny?
0: Ale tych zespołów parlamentarnych jest tak dużo, że jeden zespół, jeżeli poseł Kołodziejczak uważa, że rozwiąże tym jakiś problem i ten zespół wypracuje potrzebne rozwiązania, jestem jak najbardziej za
1: tym, ale nie ulega wątpliwości. To znaczy, mamy zaszłości historyczne z Ukrainą, ale mamy też pytania o to, czy jeśli Ukraina będzie w procesie wchodzenia do Unii Europejskiej, to nie straci na tym polskie rolnictwo. To jest pytanie absolutnie fundamentalne.
0: My musimy zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców, bo wiemy, że to rolnictwo wygląda zupełnie inaczej jak u nas. Tam są wielkie agroholdingi. Już też nie jest prawdą, że te produkty nie będą spełniać norm. Przecież to są już technologie, które są używane na całym świecie. Dostępność środków ochrony roślin jest jeszcze póki co większa, bo Europa wycofuje kolejne substancje czynne. W krajach trzecich one są ciągle dopuszczone, dozwolone. Gleby, które posiadają, no nie będę tutaj
1: się rozwijał
0: mocno, ale naprawdę musimy zabezpieczyć i Polskę, i Europę, bo to wejście do Unii Europejskiej Ukrainy spowodowało
1: wiele perspektywy.
0: Ale po spełnieniu określonych warunków i tutaj to o czym mówimy, no to też musi być państwo prawa, tej korupcji jest tam ciągle za dużo, ale też od strony rolniczej, no to spełnienie norm, bo dzisiaj Ukraina korzysta w jakiś sposób z jednolitego rynku europejskiego, a z drugiej strony tych europejskich norm nie spełnia, tak, związanych z dobrostanami, związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.
1: Rozumiem, że jeszcze jest pytanie o pieniądze, to znaczy o dopłaty rolnicze, bo jeżeli oni wejdą do Unii, to trzeba będzie dopłacać, no bo będą w ramach wspólnego rynku. No i tak jak kiedyś francuscy rolnicy protestowali przeciwko Polakom, tak teraz my będziemy protestować przeciwko Ukrainie.
0: Większość krajów stanie się płatnikiem netto wtedy, więc to jest to wyzwanie, o którym rozmawiamy na forum unijnym.
1: Panie ministrze, Mercosur w praktyce, wszyscy strasznie się bali, miała być masakra absolutna. Rolnicy mieli, no po prostu polskie mięso miało tracić. Nie wygląda na to,
0: panie redaktorze,
1: było tak źle.
0: Obserwujemy to co się dzieje.
1: No właśnie, co się dzieje.
0: Nie ma w tej chwili żadnych zwiększonych ruchów, jeśli chodzi o import produktów z krajów Mercosur. To oczywiście dane pełne miałem przekazane.
1: Czyli
0: za
1: nie ma
0: maj.
1: Wypierania na tym
0: czekam
1: etapie.
0: Czekam na dane za czerwiec. Natomiast robimy wszystko, żeby przekonywać polskich konsumentów do tego, żeby sięgać po produkty z logiem produkt polski. To oznacza, że to powstało tu, lokalnie, nie przyjechało z tego kraju.
1: Jest wypieranie, czy nie ma? Bo była taka obawa.
0: Póki co nie ma. Ja tak jak mówiłem dużo wcześniej, że miałem wrażenie, kiedy wchodziliśmy do Unii, to ci sami politycy mówili, że jak wejdziemy, to będzie koniec polskiego rolnictwa, koniec suwerenności Polski. Tak samo dzisiaj często słyszymy, że to już Mercosur miał wszystko, całe rolnictwo u nas wykończyć, zabić. Jest wiele wyzwań i problemów w rolnictwie, tak jak zresztą zawsze było. Bo nie jest tak, że tych problemów nie ma.
3: Tak mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski. Całej rozmowy, którą poprowadził Tomasz Terlikowski, możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził nowe prawa pasażerów lotniczych. To pierwsza od lat tak duża reforma unijnych przepisów i finał trwających aż 13 lat negocjacji z krajami Unii. Na linii Bruksela i nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Boginą. Witamy, Kasiu, serdecznie. Wytłumacz, jakie nowe prawa zyskają podróżni?
2: No jeszcze zanim powiem o tych nowych prawach, to trzeba powiedzieć, że Parlamentowi Europejskiemu udało się utrzymać najważniejszą zasadę, czyli te rekompensaty będą już przysługiwać po 3 godzinach opóźnienia lotu i one będą tak jak obecnie, tam od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Natomiast te nowości to na przykład linie lotnicze będą musiały same informować pasażera o prawie do odszkodowania. W ciągu 96 godzin od zakończenia podróży wyślą nam taką informację mailem, jak złożyć wniosek, a później będą miały maksymalnie 14 dni na wypłatę pieniędzy odszkodowania.
1: Czyli pasażer nie musi wychodzić z tą inicjatywą, tak?
2: Właśnie i nie musi szukać. Nieraz te informacje były gdzieś specjalnie tak głęboko na tych stronach internetowych chowane i w zasadzie trudno było do tego dotrzeć. Trzeba było nieraz się zwrócić do specjalnych firm, które za nas to załatwiały. Teraz będziemy mogli to robić sami.
1: Czyli to będzie jawnie i bezpośrednio, tak?
2: Tak. Z takich ważnych rzeczy tutaj na przykład chwalą się eurodeputowani PiS-u Kosma Złotowski. To fakt, że to on bardzo za tym optował, że będą takie, można to nazwać wzmocnieniem praw rodzin, że linie lotnicze nie będą mogły rozdzielać rodziców i dzieci albo pobierać opłat za to, że będą siedziały te dzieci obok rodziców. I także znika praktyka anulowania biletu powrotnego, jeżeli pasażer na przykład nie wykorzystał tego pierwszego odcinka podróży.
1: To też ważne, tak.
2: Tak, jest cała lista jeszcze takich drobniejszych udogodnień, nowości. No wymienię na przykład, tak po kolei mam tutaj całą tą listę, ale na przykład, że ceny bagażu podręcznego będą figurowały jako domyślne. Nie będziemy się o tym dowiadywać na samym końcu, prawda? Wtedy znamy to, że ta cena biletu nagle wzrasta, bo tutaj jest bagaż taki, siaki i potem wszystko...
1: Tak, nieprzyjemna niespodzianka.
2: Właśnie. Będzie na przykład możliwość przewozu wózka aż do drzwi samolotu. Będą dodatkowe prawa dla osób niepełnosprawnych. Będzie też bezpłatny wydruk karty pokładowej i nie będzie tak, że na przykład będą uznawane tylko karty elektroniczne i te papierowe również. Nie będzie jakichś dodatkowych opłat za jakąś literówkę w nazwisku. Będzie także prawo do przewozu instrumentów muzycznych. No naprawdę jest to...
1: Cały wachlarz, tak.
2: Cały wachlarz spraw i takich udogodnień z punktu widzenia praw pasażera.
1: Powiedzmy jeszcze o tych kulisach tych negocjacji. Dlaczego to tak długo trwało? No przypomnę, 13 lat, prawda, negocjacji z krajami Unii. Dlaczego te rozmowy były tak trudne?
2: Tak, no chodzi o interesy. Kraje członkowskie, trzeba powiedzieć tak przede wszystkim, że rzeczywiście Parlament Europejski tutaj reprezentował twardo w całości. Oni to przegłosowali, to stanowisko, nie wiem, tam jakąś miażdżącą większością głosów. Mieli taki mocny mandat i Parlament Europejski stanął po stronie pasażerów. Na równi z wszystkimi konsumenckimi organizacjami pozarządowymi. To Parlament Europejski właśnie wynegocjował te korzystne warunki, natomiast kraje członkowskie lobbowały bardziej po stronie linii lotniczych i stąd te trudności, stąd te trudne negocjacje, broniły swoich przewoźników.
1: Czyli taki konflikt, klasyczny konflikt interesów, tak?
2: Tak, tak. I na przykład, trzeba powiedzieć tak, że na przykład jak była prezydencja polska, to tutaj Polska też reprezentowała interesy tych linii lotniczych, bo zaproponowała, że te odszkodowania będą dopiero po 4 godzinach opóźnienia. I na to absolutnie nie zgodził się Parlament Europejski. W ogóle groził rozwaleniem czy wywaleniem całego kompromisu, żeby w ogóle nie było, żeby zostało tak, jak jest. I tutaj kraje członkowskie musiały się ugiąć i zostały te 3 godziny. I utrzymane zostały tak samo te obecne stawki stawki odszkodowań, które też chciano zmniejszyć, rozmyć i tak dalej.
1: Bardzo dziękujemy serdecznie. Informacje proste z Brukseli natychmiast podajemy i komentujemy, wyjaśniamy, naświetlamy sprawę. Dziennikarka RMF FM z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Odkryłam wówczas nowy, fascynujący świat. I całkowicie w niego wsiąkłam. Robiłam coraz trudniejsze drogi i miałam poczucie bezmiaru możliwości, które stoją przede mną. Każdy kolejny opanowany stopień trudności wiązał się z satysfakcją, dodawał pewności siebie i dawał poczucie przesuwania swoich granic, redefiniowania tego, co jest dla mnie możliwe. Bardzo się wkręciłam we wspinanie w skałkach. Zimą chodziłam na ściankę, ale zwykle była ona złem koniecznym i z pierwszymi oznakami wiosny wracałam w skały. W Tatry trafiłam po 4-5 latach wspinania sportowego. Radziłam sobie już z całkiem trudnymi drogami sportowymi, więc kiedy dotarłam w góry, nie przechodziłam typowej ścieżki debiutanta. Początki na łatwych drogach, praktyki i stopniowo coraz trudniejsze drogi. Moimi pierwszymi górskimi przejściami były drogi niedostępne dla początkującego wspinacza. Porównując je do trudności dróg sportowych, jakie wtedy robiłam, te w Tatrach były dużo łatwiejsze. Ale na standardy górskie stanowiły bardzo dobre przejścia, na przykład Saduś. Jednak ludziom, którzy wyrośli ze środowiska górskiego, sprawiały problemy. To od razu zbudowało moją pozycję. Pewnie dlatego nigdy nie spotkałam się z tym, by ktoś traktował mnie w pobłażliwy czy protekcjonalny sposób. Skałki były super, ale w pewnym momencie zrobiły się monotonne. Zaczął mnie nudzić powtarzający się schemat. Na początku każda droga była ekscytująca, każdy wyjazd niesamowity, ale stopniowo wkradała się rutyna. Czułam, że brakuje mi czegoś nowego. Uważałam, że wspinanie w górach to głównie chodzenie po trawie i kruszyźnie, w ogóle bez sensu. Ale zgadałam się z moim znajomym Bułą, Grzegorzem Gołowczykiem, który miał takie samo zaplecze wspinaczkowe co ja, a był wtedy na dobrym poziomie sportowym, że moglibyśmy wspólnie zaatakować cel na najbardziej wysuniętej na północ skałce krakowskiej, czyli na Mnichu, bo tak się o nim żartobliwie mówi. Drogi bardzo przypominają wspinanie skałkowe, są bezpieczne i mają nieskomplikowaną logistykę. Ale były dla nas dużą przygodą i odpowiednim wyzwaniem w tamtym czasie. Pierwszą z nich był Saduś. I mimo, że technicznie przypominał skałki, to po raz pierwszy pojawiła się taka przestrzeń. Ekspozycja na początku była trochę onieśmielająca. Dodatkowo wszelkie operacje linowe związane ze wspinaniem wielowyciągowym były wtedy dla mnie zupełnie nowe. Buła ogarniał trochę lepiej, ale nie można powiedzieć, żebyśmy czuli się tam pewnie. To było chwilami przytłaczające, ale odpowiednio dopasowane do naszych możliwości. Wspinając się po Sadusiu, zdałam sobie sprawę z istnienia zupełnie innego poziomu zaangażowania w tym sporcie. Wspinanie po tej w zasadzie skałkowej drodze zapamiętałam jako prawdziwą, pełną kryzysów, batalię o każdy wyciąg. Zajęło nam to cały dzień,

0: w RMF FM. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Pasjonująca opowieść Agaty Komosy Styczeń.
1: Zdarzały się momenty, gdy nie widziałam możliwości poprowadzenia kolejnego wyciągu, bo byłam totalnie wykończona. W skałkach, będąc w podobnym stanie, przez myśl by mi nie przeszło spróbować jeszcze raz. Tu jednak pojawiała się dodatkowa motywacja. Żeby zrobić drogę, należało przejść każdy wyciąg. Gdyby to się nie udało, cały wysiłek poszedłby na marne. Więc choć głowa podpowiadała mi, że to nie ma prawa się udać, ja jednak próbowałam jeszcze raz. I wtedy działa się magia. Szłam wyżej. Ledwo utrzymywałam każdy chwyt, wklejałam się w zacięcia, cudem znajdowałam mikrostopieńki ratujące mnie w ostatniej chwili przed odpadnięciem. To nie było ładne przejście, ale skuteczne. Nigdy wcześniej nie zbliżyłam się tak bardzo do tego, co uważałam za granice swoich możliwości. Nagle znajdowałam siłę, bo musiałam ją znaleźć. To było niesamowite uczucie radości i wyczerpania, pomieszane z niedowierzaniem. Doświadczyłam tego uczucia jeszcze wiele razy, wspinając się w górach. We wspinaniu sportowym rzadko się to zdarza. A mnie urzeka znajdowanie czegoś poza swoją granicą. To jest niesamowite i magiczne. Czasem nawet wzruszające. Pierwszy raz poczułam coś takiego właśnie na Sadusiu. Ale nie tylko sam moment wspinaczki zapadł mi w pamięć. Bardzo żywe jest we mnie wspomnienie chwili, gdy późno w nocy wróciliśmy na tabor. Rzuciłam plecak i totalnie wykończona położyłam się na drewnianym podejście. Dotarła do mnie niesamowita cisza. Głęboka i niczym nie zakłócona, której nigdy wcześniej nie czułam. Patrzyłam w gwiazdy i nie miałam siły, by się ruszyć. Znajdowałam się w jakiejś dziwnej nowej przestrzeni, nie do końca z tego świata. Intensywność momentów wspinania po Sadusiu i tych chwil, gdy leżałam w ciszy na podeście, była niezwykła. Wspinanie w górach potrafi dostarczyć czegoś więcej niż wyłącznie satysfakcji ze zrobienia drogi. Oczywiście czasem zdarzają się niebezpieczne sytuacje, które zmuszają do przemyśleń. Po co ja to robię? Czy chcę to robić dalej? I na ile to jest warte ryzyka? Ale równolegle pojawiają się myśli: dam radę, bo muszę dać radę. Nie ma takiej opcji, że siądę, poddam się i będę czekać do rana. To zupełnie nie wchodzi w grę. Nieważne, jak bardzo byłoby źle, jak bardzo jest się zmęczonym, głodnym, niewyspanym, spragnionym, trzeba dać radę. Takie chwile nie należą do najprzyjemniejszych, ale myślę, że wzmacniają.
0: Za moment w RMF FM Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, czyli kobieca historia podboju Tatr.

Dwa lata po przejściu Sadusia, które uznaję za początek mojego wspinania w górach, umówiłam się na wspinanie w Tatrach z Gosią Grabską. Dość spontanicznie zdecydowałyśmy, że pójdziemy na filar Kazalnicy. Przyjechałam na tabor późnym wieczorem, a następnego ranka po prostu poszłyśmy i zrobiłyśmy tę drogę. Szło gładko, bo byłyśmy zespołem, który się znakomicie uzupełniał. Nie odważyłabym się iść na Kazalnicę z kimś, kto, podobnie jak ja, jest przede wszystkim wspinaczem sportowym. Ściana wydawała mi się trudna logistycznie. Gosia zaś miała już duże górskie doświadczenie. Filar jest wyceniony na 9+, więc niewiele, patrząc na poziom dzisiejszego sportowego wspinania. Zastanawiało mnie jednak, dlaczego ma tak podejrzanie mało przejść. Co więcej, wtedy nie miał żadnego przejścia kobiecego. Tu muszę zaznaczyć, że nigdy nie przywiązywałam wagi do tego, czy wspinam się w zespole mieszanym czy kobiecym. Czasem nawet mnie trochę bawił ten podział, ale środowisko wspinaczkowe jest łase na takie smaczki i zawsze, gdy można coś nazwać pierwszym, korzysta z tej okazji. I tak też zrobiłyśmy. Wyruszyłyśmy o takiej porze, by znaleźć się pod ścianą, gdy zacznie jaśnieć. Na prowadzeniu zmieniałyśmy się cały czas, aż do Wielkiego Okapu. Tam oddałam pierwszą próbę. Mimo, że się nie śpieszyłyśmy, szło nam bardzo sprawnie. Miła odmiana, ponieważ byłam przyzwyczajona do tego, że w górach trzeba się wspinać bardzo szybko. A z Gosią szło się bardziej na luzie. Ale też bez rozprężenia, które nie jest dobre na dłuższych drogach. W pierwszej próbie przejścia kluczowego wyciągu w okapie spadłam na samej końcówce. Zabrakło mi naprawdę niewiele. Zjechałam, odpoczęłam 15 minut, wstawiłam się jeszcze raz i się udało. Kluczowy wyciąg nie wydał mi się trudny i trochę było mi szkoda, że spaliłam pierwszą próbę. Zabawne, że zrobiłyśmy z Gosią dopiero pierwsze kobiece przejście. Bo w moim odczuciu przewieszone zacięcie jest bardzo techniczne i wymaga dobrego rozciągnięcia, a nie zwykłej męskiej siły. Kolejne wyciągi są już dość łatwe, ale jest tam więcej górskich atrakcji. Trochę kluczą, więc można się zgubić, a asekuracja jest trade'owa lub ze starych haków. Doświadczenie Gosi pozwoliło nam jednak szybko i bezboleśnie przemknąć przez tę część. Gdy kończyłyśmy drogę, było już całkiem ciemno, ale bardzo ciepło. Pamiętam, że podjadałam jagody z krzaczków, kiedy szłyśmy już łatwym terenem. Nikt się nie spodziewał, łącznie z nami, że od tak zrobimy filar, więc znajomi na taborze zaczęli się martwić, że tak długo nas nie ma. Kiedy Gosia powiedziała przez telefon, że już jesteśmy na świeczniku i zrobiłyśmy drogę klasycznie, myśleli, że sobie z nich robimy żarty. Jednak góry to nie tylko trud wspinania, duma z sukcesów i mistyczne przeżycia, o których czyta się w książkach. Zwykle nie mówi się o tej drugiej, bardzo ludzkiej stronie medalu. Jakoś trzeba w ścianie radzić sobie z własną fizjologią.

Na początku trochę się tym przejmowałam, może nawet bardziej niż trochę. Nie było to dla mnie komfortowe, by gdzieś na stanowisku obok partnera czy partnerki wspinaczkowej zrobić siku. Zazwyczaj należało załatwić co trzeba przed startem, albo później wykorzystać jakąś półkę czy załom skalny, gdzie można było się schować. Dzisiaj już zupełnie nie mam z tym problemu. Przejścia na LKP-ie nauczyły mnie, że to normalna ludzka potrzeba i absolutnie nie ma się czego wstydzić. Rozumiem jednak bardzo dobrze, że dla niektórych, szczególnie dziewczyn, może to być bardzo krępujące, zwłaszcza jeśli wspinają się z partnerem, a nie z partnerką. Być może także dlatego wspinanie wpisuje się w definicję męskiego sportu. Poza siłą fizyczną trzeba się wykazywać brakiem wrażliwości na warunki. I zgodzę się z tym, że w tym sporcie trzeba mieć dużo męskiej energii. Jest ona konieczna, gdy robi się trudne przejścia. Chociaż nie mam poczucia, że jako wspinaczka gubię swoją kobiecość. Kobiecością nie są pomalowane paznokcie. To ja definiuję swój sposób bycia kobiecą. I wcale nie muszę wpisywać się w stereotypowy dyskurs chodzenia w pełnym makijażu, słodyczy i delikatności. Na pewno wspinanie wymaga twardości. I wizerunek osoby silnej, która da sobie radę ze wszystkim, był kiedyś moim problemem. Taka osobowość jest dla innych onieśmielająca. Musiałam też nauczyć się patrzeć na siebie nie tylko jak na sportowca, lecz także jak na kobietę. Rozgraniczam te dwie role, ale mam świadomość, że one się we mnie łączą. Może być w tym fajna miękkość i życzliwa kobieca rywalizacja. Sama nieczęsto wspinałam się z kobietami. Dopiero od niedawna widzę realną wartość wspinania się z dziewczynami i uczenia się zupełnie innego współistnienia, zupełnie innej relacji. Jest to rodzaj rywalizacji, ale bardziej wspierającej. Wiem, że faceci potrafią być podli wobec wspinających się dziewczyn, przezywać je ze względu na urodę. Ja tego nie doświadczyłam. Miałam szczęście spotkać na swojej drodze fajne osoby. Ale w relacjach wspinaczkowych nie postrzegałam siebie jako kobiety. W górach ludzi widzę jako zespół, przyjaciół, a nie konkretną płeć. Myślę, że tutaj kluczowe jest poczucie własnej wartości. Przede wszystkim wśród panów, którzy lekceważą dziewczyny lepsze od nich. Jeśli ktoś nazwałby mnie koniem, jak to się zdarzyło choćby w przypadku Czerwińskiej i Palmowskiej, to miałabym pewność, że nie chcę się z nim zadawać. Wydaje mi się, że dziś jestem już na tyle pewna siebie, że wrzuciłabym delikwenta do worka buców i więcej się z nim nie zadawała. Ale wiem, że jeśli dziewczyna jest nieśmiała w swoich próbach wejścia w środowisko górskie, to coś takiego może bardzo ją zniechęcić. W środowisku wspinaczkowym panuje stereotyp, że dziewczyny mają słabszą psychikę. A ponieważ jest on silny, one same w to wierzą. Jednak ludzie, z którymi ja się wspinałam, zawsze byli moimi dobrymi znajomymi i traktowali mnie jako równorzędnego partnera. Pewnie dlatego sport wpłynął także na moją osobowość. Gdy zaczynałam się wspinać, byłam bardzo nieśmiała. W szkole często czułam się nieswojo i trochę nie na swoim miejscu. Nie rozumiałam rówieśników, przeżywałam życie w swojej głowie, przez co to zewnętrzne trochę na tym kulało. Miałam niezbyt wysokie poczucie własnej wartości i często towarzyszyło mi wrażenie, że jestem gorsza od innych. Widziałam świat w szarych barwach i nie bardzo miałam pomysł na to, kim chcę być i jak ma wyglądać moje życie. We wspinaniu momentalnie trafiłam na środowisko, które totalnie mi pasowało. Nagle okazało się, że nic mnie nie tłamsi, a towarzystwo dodaje mi skrzydeł.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny 3, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płoszkiewicz, zapraszam. Jakie zmiany mogą pojawić się w propozycjach rządu, by poprawić sytuację w służbie zdrowia? Fakty zaczniemy od ustaleń dziennikarza RMF FM w tej sprawie. Państwa kandydujące do Unii Europejskiej nie powinny oczekiwać szybkiej akcesji, tak stwierdził prezydent Serbii. W tym wydaniu mamy też dla Was wakacyjne nocne atrakcje w Wielkopolsce. Górny limit czasu pracy lekarzy i maksymalna część budżetu, jakie szpitale mogą przeznaczyć na wynagrodzenia. Takie zmiany, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, mają pojawić się w propozycjach rządu, jak poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. Dziś pakiet reform mają zaprezentować Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Co jeszcze ma być w tych propozycjach?
1: Między innymi obowiązkowa ewidencja czasu pracy wszystkich lekarzy w Polsce, także tych, którzy pracują w oparciu o kontrakt. Jedna z propozycji, na którą, jak ustaliłem, jest wstępna zgoda, to wyznaczenie też górnego limitu budżetu, jaki szpital czy przychodnia mogą przeznaczać na wynagrodzenia, na przykład na poziomie 70%. Teraz w wielu szpitalach pensje pochłaniają jeszcze większą część budżetu. Zmiany mają dotyczyć też centralnej rejestracji, czyli nowej bazy danych o wolnych terminach do lekarzy specjalistów w całej Polsce. Aktualny plan zakłada, że rejestracja będzie w pełni działać za ponad 3 lata. Zmiany, które mają być ogłoszone, mają przynieść dodatkowe elementy w ramach centralnej rejestracji jeszcze w tym roku.
0: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Nie powinniśmy oczekiwać cudów ani poważnego rozszerzenia Unii Europejskiej w najbliższych latach, powiedział prezydent Serbii Vučić podczas konferencji państw kandydujących do Unii Europejskiej w Belgradzie. Serbski przywódca podkreślił, że dla Bałkanów Zachodnich nie ma lepszej drogi niż integracja z Europą, choć region wciąż zmaga się ze skutkami konfliktów z lat 90. Dodał również, że Serbia nigdy nie sprzeciwiała się szybszym postępom Ukrainy na drodze do integracji, oceniając, że Kijów może wnieść istotny wkład w rozwój Europy. Przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk wezwał z kolei Unię Europejską do przyspieszenia procesu rozszerzenia, argumentując, że będzie to odpowiedź na agresywną politykę Rosji. W całej Unii Europejskiej od wczoraj obowiązują nowe wymogi dla samochodów. Każde, podkreślmy, nowe auto musi mieć dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Każdy nowy samochód sprzedany w Unii Europejskiej musi mieć 4 dodatkowe systemy bezpieczeństwa. To bardziej zaawansowane automatyczne hamowanie awaryjne, system wykrywający rozproszenie lub senność kierowcy, ulepszony asystent utrzymania pasa ruchu oraz rozwiązania lepiej chroniące pieszych i rowerzystów. Bez tych systemów auto nie zostanie zarejestrowane. Bruksela liczy, że nowe przepisy ograniczą liczbę wypadków. Natomiast kierowcy zwracają uwagę, że część elektronicznych asystentów bywa zbyt natarczywa lub wręcz fałszywie alarmuje. Dlatego producenci będą musieli te systemy jeszcze dopracować.
0: Słuchacie faktów w RMF FM, w nich teraz Kraków. Część ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu pozostaje zamknięta do końca sierpnia. Niedostępne dla zwiedzających są m.in. kurza stopka, gabinet włoski i holenderski. Powodem decyzji są intensywne opady deszczu i wcześniejsze upały, które spowodowały wzrost wilgotności zagrażającym zabytkom.
3: Jest pewien zakres uznawany ogólnie za bezpieczny dla ogółu kolekcji muzealnej i jeśli te parametry zostaną przekroczone przez dłuższy okres czasu, nasze higroskopijne zabytki mogą odpowiadać na to poprzez rozszerzanie się, kurczenie. To może prowadzić do zniszczeń, pęknięć, co wymaga potem interwencji konserwatorskiej. Sytuacja, której chcielibyśmy uniknąć.
4: Ale na razie nic się nie zniszczyło?
3: Nie, oczywiście, że nie. Po to jesteśmy, żeby o to dbać i reagować zawczasu.
0: Z Magdaleną Soboń z działu prewencji Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Gdzie wybrać się w wakacje po zmroku? W faktach RMF FM rozpoczęliśmy nasz letni cykl z najciekawszymi miejscami do zwiedzenia nocą. Co tydzień będziemy z Wami tam, gdzie warto wybrać się wtedy, gdy zrobi się już całkowicie ciemno. Pierwszą atrakcją było widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje pod Poznaniem.
6: Widowisko Orzeł i Krzyż doskonale znane poznaniakom i mieszkańcom okolicznych miejscowości. W radiu RMF FM odwiedzamy atrakcje, które z których można korzystać wieczorami, z których można korzystać nocą. No właśnie, widowisko Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje to jest ta atrakcja, która się idealnie wpisuje w taki pomysł?
7: No ja myślę, że nie ma chyba atrakcji, która się bardziej idealnie wpisuje w ten pomysł, dlatego że nasze widowisko jest widowiskiem nocnym. W naszym widowisku grają światła, grają gra pirotechnika, grają mappingi, gra fontanna, która też jest podświetlana i to wszystko zagrać może tylko i wyłącznie nocą. My nie ma tych widowisk za dnia, my robimy je w nocy. Za dnia można odwiedzić nasz park, ale w nocy idealne miejsce, żeby przyjechać i zobaczyć coś powalającego, to jest nasze widowisko.
8: To jeszcze chętnie dodam, że oprócz tego wszystkiego, oprócz techniki, którą wymienił nasz reżyser, pomaga nam przyroda i natura. Często pięknym elementem scenografii jest księżyc, zachodzące słońce, no i piękne ciemne chmury.
7: No, a jak to wszystko, te wszystkie drzewa okoliczne, które tutaj są, bo my tak naprawdę gramy w parku, te wszystkie okoliczne drzewa, jak oświetlimy naszymi światłami, a jest ponad 200 źródeł światła, także mamy czym oświetlać to wszystko, co jest dookoła, no to wygląda to wspaniale, naprawdę.
6: Widowisko Orzeł i Krzyż, co to takiego dla tych, którzy nie wiedzą, nie byli, a mogą przyjechać, zobaczyć, dowiedzieć się czegoś więcej?
7: A to jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w półtorej godziny, także to jest bardzo długo, żeby zobaczyć całą historię Polski.
6: 1000 lat w półtorej godziny, to się da wszystko tak ładnie skoordynować, żeby wszystkie te najważniejsze wydarzenia z historii Polski pokazać?
7: Pokazujemy te, które zostały wybrane przez autora naszego scenariusza, profesora Jacka Kowalskiego. Natomiast no, mamy świadomość tego, że nie pokazujemy wszystkiego, bo nie da się w półtorej godziny wszystkiego pokazać, ale staramy się pokazać te rzeczy, które były w naszej historii przełomowe, kluczowe, najważniejsze.
6: Kilka gdybyśmy mieli wymienić, trochę zachęcając może słuchaczy do tego, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby odwiedzić, żeby przypomnieć sobie, zrobić sobie mimo wakacji taką małą lekcję historii?
7: To mimo wszystko zacznę od legend, bo zobaczycie Państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie Państwo, jak wybucha później pirotechnicznie, zobaczycie Państwo Lecha Czecha i Rusa, chrzest Polski, zobaczycie morderstwo świętego Stanisława, ale co ważne, zobaczycie Grunwald w zupełnie odświeżonej formie. Także jeśli ktoś u nas już kiedyś był, to i tak zapraszamy, bo można zobaczyć coś nowego. Zobaczycie Państwo u nas Odsiecz Wiedeńską, zobaczycie 4 pory roku, w której to scenie pokazujemy nasze tradycje i kulturę polską. No, dużo tych rzeczy się dzieje. Bitwa Warszawska, Powstanie Wielkopolskie, wszakże jesteśmy na terenie Wielkopolski.
6: I w to wszystko wpisuje się właśnie ten pomysł, ten koncept tego, że jest gra świateł, jest pirotechnika, jest ogień.
7: Tak, zaczynamy o 21:30 właśnie dlatego, żeby było ciemno, żeby to wszystko, czym gramy, było widoczne.
6: Z takich może trochę technicznych rzeczy, jak to wygląda, gdzie są goście, gdzie jest widownia, w jaki sposób to się wszystko tutaj odbywa?
8: Jesteśmy przy Puszczy Zielonka, mamy odkrytą trybunę, także atmosfera, temperatura, to też ma wszystko taki pozytywny wpływ na naszych gości. Nawet piękny zapach powietrza, który jest od Puszczy Zielonki płynie. Także mamy 2200 miejsc. Soboty, prawie wszystkie soboty są już wyprzedane. Zostały naprawdę pojedyncze miejsca, także trzeba się spieszyć z zakupem biletów. Piątki, z tego co wiem, są luźniejsze. Gramy do 25 lipca w każdy piątek i sobotę. Także to bardzo ważne, żeby sobie kupić wcześniej bilet, dlatego że te ostatnie weekendy właśnie one się o wiele szybciej wyprzedają niż te nasze początkowe. No też wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć o takim najważniejszym aspekcie tego naszego widowiska, że on jest organizowany siłami wolontariuszy. To znaczy, że widowisko jest oparte na pracy, entuzjazmie, pasji wolontariuszy i to nie tylko jest gra aktorska, ale to też jest też pomoc przy usadzaniu gości na trybunie, pomoc w obsłudze parkingów. No i nasi goście, którzy już nas wcześniej odwiedzili, zawsze podkreślają, że to jest niesamowite, w jaki sposób to jest zorganizowane, w jaki sposób ta pomoc wolontariuszy wpływa na całokształt przedsięwzięcia.
6: Spoglądam tak ukradkiem na trybunę, z której się siedzi. Na razie przekonamy się wieczorem, jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie, że siedząc tam w tle szumiące drzewa, już jest ciemno, to samo miejsce robi taką niesamowitą atmosferę.
7: No robi. To jest takie miejsce, w którym my bardzo chętnie wracamy, my, którzy pracujemy nad tym widowiskiem i też słyszymy od widzów, że rozmach, że przestrzeń, którą widzi się przed sobą, jak się wchodzi na scenę i zaraz jak się wchodzi na trybunę i zaraz po tym, jak odpalamy te wszystkie nasze lampy, jak to wszystko można, nie można tego wszystkiego ogarnąć jednym rzutem oka. Trzeba tak naprawdę siedzieć, być skupionym, z zapartym tchem ogląda się i okoliczności przyrody, ale też to, co jest wystawiane przez naszych wolontariuszy, to jak oni grają. Czasami na scenie jest jednocześnie 250 osób.
6: A co mówią widzowie już po?
7: A to mi jest głupio mówić o tym.
8: Widzowie przede wszystkim nam dziękują za to, co robimy, że jest to tak niezwykłe przedsięwzięcie, że nie byli sobie w stanie wyobrazić ogromu tego przedsięwzięcia i tej niezwykłości, której doświadczyli na scenie. To ja naprawdę słyszę tylko i wyłącznie słowa podziękowania, słowa wzruszenia. Często goście wychodzą ze łzami w oczach. Mówią, że tu wrócą, że przyjadą ze swoimi rodzinami. Często jak nauczyciele przyjeżdżają, czy jacyś włodarze, czy władze samorządowe na przykład z różnych innych województw, to wszyscy mówią, że muszą tutaj sprowadzić swoich uczniów. Autokary całe powinny do nas przyjeżdżać, bo to jest tak istotne i ważne, że ta historia, o której my opowiadamy, nie jest nudną historią, tylko że to jest żywa opowieść.
7: Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, ważna dla naszych widzów. Można do nas dojechać albo samochodem, jest duży parking, wszyscy zostaną zaopiekowani przez naszych wolontariuszy z uśmiechem od samego wjazdu na parking. Można też do nas dojechać pociągiem. Można z Poznania pociągiem 25 minut i jest się w Parku Dzieje. I promocyjny bilet można kupić za okazaniem biletu na widowisko. Jest niższa cena.
6: Czyli atrakcja z jednej strony dla niektórych, nawet przejażdżka pociągiem i do tego oczywiście widowisko.
7: Tak. Zapraszamy.
9: Mówili Marta Mleczko, dyrektor Parku Dzieje i Filip Klepacki, reżyser widowiska. A rozmawiał z nimi nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Pierwsza kawa z RMF FM.
11: Ale wystartowali, powoli. Nocna zmiana dopija, a kto niedawno wstał, ten pierwszą kawę z RMF FM może odhaczyć. Maciek Rybak, cześć, witajcie, 12 minut po trzeciej. Startujemy w tę środę, 8 lipca.

0: Jak tam wasze samochody? Gotowe na wakacyjny wyjazd? Tu RMF FM, tu między innymi sprawdzamy motoryzacyjne nowości. Z tym tematem Tomasz Terlikowski.
1: Od 7 lipca kierowców w całej Unii Europejskiej czeka prawdziwa rewolucja. Bez nowych systemów bezpieczeństwa żaden nowy samochód nie wjedzie na drogę, pisze portal Autoświat. Jak podkreśla, Bruksela dokręca śrubę, nakazując m.in. bardziej zaawansowane hamowanie awaryjne i monitoring uwagi kierowcy. Czy auta naprawdę staną się dzięki temu bezpieczniejsze, czy tylko bardziej irytujące? Pytają autorzy portalu Autoświat. Jak to określiła Rzeczpospolita? Tym razem drugie doniesienie. Nowe auta w Unii Europejskiej dostaną kolejny zestaw elektronicznych aniołów stróżów. I niech, a chodzi tu o skuteczniejsze automatyczne hamowanie awaryjne, ostrzeganie przed rozproszeniem kierowcy i aktywne utrzymanie pasa ruchu. Porozmawiam o tym teraz z moim gościem, którym jest inspektor dr Mariusz Sokołowski, były wieloletni rzecznik komendanta głównego policji. Witam, panie doktorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, wyjaśnijmy w szczegółach, o jakie kwestie, jakie zmiany w kwestii bezpieczeństwa chodzi?
2: Przede wszystkim chodzi o to, żeby samochód nowy, każdy nowy samochód wyprodukowany w Unii Europejskiej był wyposażony w pewne systemy wspomagające kierowcę, czyli przede wszystkim jest to system antykolizyjny. Przy odpowiedniej prędkości samochód, widząc przeszkodę przed sobą, będzie automatycznie hamował. Po drugie, jest to system, który ma pomóc kierowcy, by trzymał się własnego pasa jazdy. Najczęściej objawia to się w samochodzie w taki sposób, że jeżeli kierowca przekracza linię, która wyznacza pas jego jazdy, wtedy w kierownicy następuje pewne drganie albo też sygnał dźwiękowy następuje, tak aby upomnieć kierowcę, by trzymał się właśnie tego pasa. Mówimy tutaj także o rozwiązaniu, które ma sprawić, że to samochód automatycznie będzie analizował zachowanie kierowcy, czy jest on przemęczony, czy nie jest przemęczony, i jest to poprzez kamerę zamieszczoną w środku. Jeżeli takie zachowanie na podstawie ruchu gałek ocznych, na podstawie tego, jak kierowca zachowuje się, jak jego dłonie zachowują się na kierownicy, jeżeli na tej podstawie samochód stwierdzi, że kierowca jest przemęczony, będzie tutaj sygnalizował możliwość zatrzymania się, picia kawy. No i ostatnie takie usprawnienie to jest system rozpoznawania pieszych czy też rowerzystów przez auto, tak aby dochodziło w mniejszej liczbie do wypadków pomiędzy samochodami a tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, czyli pieszymi i rowerzystami.
1: No dobrze, ale co to oznacza dla branży motoryzacyjnej? Coś się dla nich zmienia?
2: Z pewnością tak, chociaż zależy od rodzaju samochodu, bo pamiętajmy, że wiele aut, już szczególnie tych aut premium, już było od wielu lat wyposażonych w tego typu systemy wspomagające właśnie kierowcę. Teraz będzie to dotyczyło już każdego samochodu, nawet tego najtańszego. Ten system będzie musiał być zamontowany. Pytanie, czy to się przełoży na cenę auta, czy też nie, no tu przy tej konkurencyjności pojazdów, które sprzedaży pojazdów w naszym kraju, myślę, że tutaj nie będzie, że nie będzie to problemem, i myślę, że przy tych samych cenach będziemy mieli lepiej wyposażony samochód, który będzie sam dbał bardziej o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo na drodze to jest kilka elementów. To jest kierowca, droga i pojazd. I tutaj mamy dwa z tych elementów, które będą wspomagane, bo i kierowcę będzie to wspierało, no i pojazd też będzie lepiej wyposażony. A wszystko po to, by przy tych możliwościach dzisiaj technicznych kierowcę wspierać, wspomagać w czasami braku rozwagi. Czyli coś nie zauważę, zagapię się, to sam pojazd ma korygować pewne błędy. Oczywiście powiedzmy sobie wyraźnie, że on nie skoryguje wszystkich błędów, to jest jedno, a po drugie, przy określonej prędkości nawet te systemy elektroniczne niekoniecznie dadzą nam taki rezultat, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo ta prędkość nie wypacza błędów.
1: Dobrze, czy coś się zmieni dla kierowców? Takich zwykłych. Bo rozumiem, że to są tylko nowe samochody, muszą mieć ten system. Więc tak, jak kupujemy nowy samochód, to musimy go mieć. Jak jeździmy starym, to nic się nie zmienia.
2: Tak jest. To będzie dotyczyło nowego samochodu. Każdego nowego samochodu, który po 7 lipca będzie wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej, każdy nowy samochód musi taki system mieć. Jeśli ktoś jeździ starszym samochodem, który takiego systemu nie ma, to ten samochód tych systemów nie będzie miał, no bo no raczej nie mało prawdopodobne, żeby ktoś dodatkowo wyposażał takie auto w takie systemy. Zbyt dużo pracy, zbyt skomplikowane. Natomiast każdy nowy samochód takie systemy będzie musiał mieć. No i to jest rozwiązanie, które jest przyszłościowym rozwiązaniem, czyli wspieramy kierowców i idziemy w tym kierunku, że za kilka lat wszystkie auta będą z tego typu systemów korzystać.
1: Bardzo dziękuję. Inspektor dr Mariusz Sokołowski, były wieloletni rzecznik Komendanta Głównego Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w radiu RMF24.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

nakręcamy. Nakręcamy kolejne kilometry w trasie, no i dobrą energię. Sophie Ellis Bextor. Pierwsza kawa z RMF FM. Nowy program codziennie od 3 do 6. To jest jedyny taki radiowy budzik dla tych, którzy już w drodze i tych, którzy jeszcze nie poszli spać. Za 29 minut będzie godzina 4. Tu obok najlepszej muzyki mamy też najświeższe newsy. Staliście przed chwilą? Przespaliście mundialowe spotkania wieczoru? Za chwilę sprawdzimy, co się wydarzyło. No i dziś wyjątkowy dzień na mundialu. Dlaczego? Zostańcie z RMF FM.

0: RMF FM. Material Lover.
1: Podoba ci się ten kawałek?
2: Jak najbardziej, no do pierwszej kawy.
1: Karol Płaczkiewicz z Newsroomu RMF FM. Ty nie śpisz, jesteś na bieżąco. No nie to co ja i część naszych słuchaczy. A właśnie, Mundial, tu działy się ciekawe rzeczy, opowiadaj.
2: Działy się, przed pierwszą poznaliśmy ostatnią parę ćwierćfinałową. Szwajcaria, która po karnych wygrała z Kolumbią, uzupełniła to grono i zagra z Argentyną.
1: No proszę.
2: Argentyną, która z piekła do nieba w rywalizacji z Egiptem tak właściwie, bo z wyniku 0-2 udało się wyrwać ekipie Leo Messi jego 3-2.
1: Czyli jeszcze nie będzie pożegnania kolejnej legendy.
2: Jeszcze czekamy.
1: Sprawdziło się to słynne powiedzenie, dopóki piłka w grze.
2: A właśnie, dopóki piłka w grze, ale dziś bierzemy oddech, dzień bez meczów, do gry wracamy w czwartek o 22:00 Francja-Maroko i tu może być bardzo ciekawie.
1: Za to nieciekawie jest na polskim wybrzeżu. Tu mi słuchacze dają znać, że coraz mocniej wieje.
2: Zgadza się, zbieram aktualne ostrzeżenia, więcej o nich w faktach o 16:00 zapraszam.
1: Które już za 16 minut.

Ale przyjemnie tak sobie pośpiewać. Pektus w RMF FM, jeden moment. No właśnie, ile jeszcze do godziny czwartej? Równe 10 minut. A pośpiewać można jadąc do pracy na czwartą RMF. Zawsze z wami. I pierwsza kawa. No właśnie, zróbmy taką mapę Polski, gdzie już pierwsza kawa w tę środę wypita. SMS 3322. No jestem ciekaw, kogo będzie najwięcej.

0: No właśnie nie do końca wszystko ok. Pierwsza kawa z RMF FM, a u nas w barku radiowym Ekspres. Coś kawy nie chce robić. To ja idę z nim walczyć, a wy posłuchajcie faktów. Na zegarze za chwilę godzina czwarta. Fakty w RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rozkaz Donalda Trumpa o przeprowadzaniu ataków na Iran został wydany z Turcji. Donosi o tym portal Axios. Po roku od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicy z Niemcami sprawdziliśmy, jakie są ich efekty. W tych faktach także ostrzeżenia przed silnym wiatrem i śniegiem w Tatrach. Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia podczas wizyty w Turcji, gdzie odbywa się szczyt NATO. Takie informacje podaje serwis Axios. Amerykańskie siły rozpoczęły późnym wieczorem serię ataków na Iran. Według przedstawiciela władz USA, cytowanego przez Wall Street Journal, skala uderzeń jest kilkukrotnie większa niż poprzednich działań po zawarciu wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Ta odpowiedź jest bezpośrednią konsekwencją ataków Iranu na niewinne statki przepływające przez cieśninę Ormuz, przekazał przedstawiciel administracji USA. Według amerykańskich źródeł celem były m.in. irańskie systemy obrony powietrznej, instalacje nadbrzeżne, bazy dronów i infrastruktura portowa. Iran poinformował o eksplozjach na południu kraju, m.in. w porcie Sirik, gdzie znajduje się baza Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Waszyngton twierdzi, że działania są odpowiedzią na ataki na 3 statki handlowe w cieśninie Ormuz. Debata o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii przekształciła się w dyskusję o pamięci historycznej i zbrodni wołyńskiej. Polscy eurodeputowani byli wyjątkowo zgodni. Przekonywali, że Ukraina powinna zmierzyć się z trudną historią i zrezygnować z gloryfikowania sprawców zbrodni. Co konkretnie mówili europosłowie?
2: W tą debacie nadali europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki i eurodeputowany PiSu Michał Dworczyk, którzy wypowiedzieli się w imieniu swoich frakcji. Halicki podkreślał, że Ukraina, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej, musi respektować europejskie wartości.
3: Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo.
2: Z kolei Dworczyk przekonywał, że integracja z Unią wymaga także prawdy historycznej.
4: Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy. Wręcz odwrotnie, jest jej fundamentem.
2: Dworczyk wezwał Ukrainę do potępienia ideologii UPA oraz umożliwienia pełnych ekshumacji i godnego pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej.
1: O czym donosiła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Blisko 500 000 samochodów wjeżdżających do Polski sprawdziła Straż Graniczna z województw lubuskiego i dolnośląskiego. Minął rok od wprowadzenia wyrywkowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Jak to wygląda na przejściu w Świecku czy Słubicach, opisze nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Nadodrzański oddział Straży Granicznej skontrolował już blisko 1 000 000 osób przekraczających granice w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Strażnicy zatrzymali 270 nielegalnych migrantów z Afganistanu, Gruzji i Uzbekistanu. To jednak nie jedyne przypadki łamania prawa na granicy z Niemcami.
6: Funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Świecku jadącego z Niemiec ciężarowego mana z naczepą, wypakowany kontrabandą. Kierował nim 44-letni Białorusin. Zabezpieczono blisko 6200 litrów alkoholu bez wymaganych znaków akcyzy.
5: Mówi kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej.
7: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w północnej części kraju. W Pomorskiem to już alerty trzeciego najwyższego stopnia. W Tatrach możliwy natomiast nawet śnieg. Najbliższe dni będą bardziej przypominać październik niż lipiec, mówi szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski. Turystom najbardziej we znaki da się niska temperatura i silny wiatr.
8: W Tatrach nawet do 100 km na godzinę, zwłaszcza w środę. No i sporo chłodzenie. Taki chłodny front przejdzie nad nami w nocy z wtorku na środę. Temperatura w Tatrach spadnie około 10 stopni. Na tych najwyższych wierzchołkach w środę i czwartek, czyli mówię o Rysach i Gerlachu, może być bliska zeru. Jeżeli dodamy do tego wiatr bardzo silny, to odczuwalna spadnie poniżej minus 10 stopni. No być może w środę pojawią się jakieś symboliczne opady śniegu na tych samych właśnie wierzchołkach najwyższych. Natomiast no to też nie jest niczym nadzwyczajnym, bo w XX wieku niemal co roku te nasze szczyty tatrzańskie się zabielały w lipcu.
1: Informował i przypominał synoptyk Paweł Parzuchowski. Szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl. Już niemal 2/3 Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji w planowaniu podróży. Tak wynika z badań firmy Visa. AI stanowi dla nas nie tylko źródło urlopowych inspiracji, ale coraz częściej to także wirtualny przewodnik i agent turystyczny. Czy biura podróży w dobie sztucznej inteligencji są nam jeszcze potrzebne? Na co uważać podczas planowania wakacji ze wsparciem popularnych aplikacji? O tym w rozmowie z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
9: Skoro mamy sztuczną inteligencję, planery podróży, a sztuczna inteligencja teoretycznie ma dostęp do naprawdę niezliczonych źródeł wiedzy i danych i informacji, to po co nam biura podróży jeszcze?
10: Biura podróży są potrzebne, bo to właśnie ten aspekt ludzki. No i to czasami mamy też takie dyskusje, a czy te punkty stacjonarne są potrzebne? Ja zawsze mówię, no jeżeli kolejne biura otwierają punkty stacjonarne, a co roku otwierają się nowe, to znaczy, że one są potrzebne. To znaczy, że to jest rzeczywiście to, czego oczekuje klient. I oczywiście możemy mieć szereg rekomendacji z takich wyników wyszukiwania w takim czy innym czasie, ale powinniśmy zweryfikować to wszystko. I bardzo często ta weryfikacja i tak skieruje nas do biura podróży, bo ta oferta gdzieś musi być, czyli musimy ją od kogoś kupić. Czy to jest platforma online oferująca taką czy inną ofertę? Czy to jest konkretne biuro podróży? To jest już wynik tego wyszukiwania i tutaj trudno powiedzieć, co się pojawi. Tak? Te wyniki wyszukiwania będą różne. Ale potem rozmowa bardzo często z konsultantem, z agentem podróży daje nam tą pewność, że to, co żeśmy wybrali, jest rzeczywiście dla nas i rzeczywiście jest najlepsze. Mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja potrafi, mówi się, halucynować, tak? No, tworzyć swoją rzeczywistość, a my powinniśmy za każdym razem to zweryfikować. I to biuro podróży jest tym dowodem na to, że ta oferta jest, że ten obiekt istnieje, że to jest możliwe do zrealizowania. I myślę, że to jest ten czynnik ludzki, który potrafi też właśnie, co mam powiedzieć, siądziemy, zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że my nie chcemy jechać do Grecji, a my chcemy pojechać gdzie indziej. I to ma znaczenie, czasami to wyczucie. Też doświadczenia tych osób, które pracują w takich miejscach, które widzą obiekty, czytają rekomendacje, mają informację zwrotną od klientów, są bardzo ważne, dlatego że oni wtedy mogą zdefiniować, co jest nieco lepsze, a co jest nieco gorsze.
9: Pytanie, czy nie dojdzie w pewnym momencie do jakiegoś takiego przybudowania listy najchętniej wybieranych kierunków. Mam tu na myśli, że wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje, to jest jej duża wada, ale też inną wadą jest to, że opiera się na algorytmach, na pozycjonowaniu informacji, które znajdzie w sieci. Więc jeśli załóżmy, jakiś kraj, jakieś miasto, jakaś wyspa chciałaby wypromować się, to wystarczy, że przysiądzie dobrze do pozycjonowania się w sieci i nagle różnego rodzaju czaty będą proponować. To jest wyspa dla ciebie, gdy będzie pytany przez turystów. Czy tu jest zagrożenie jakieś, a może nawet szansa, bo przecież wiele kierunków jest już tak zatłoczonych, że może powinniśmy właśnie odkrywać zupełnie inne miejsca, żeby te tłumy rozproszyć niejako na świecie, prawda?
10: Tak, to myślę, że to na tą sytuację trzeba spojrzeć jako szansę, jako zagrożenie. Z tym mieliśmy już do czynienia, bo tak naprawdę, kiedy na sile przybierało znaczenie stron internetowych, jeszcze bez sztucznej inteligencji, ale wyników wyszukiwania, to była podobna sytuacja. Czyli my musimy popatrzeć, jak są konstruowane informacje, jaki mają format, czy one są czytelne dla tych agentów sztucznej inteligencji, czy nie. I to jest też jeden taki z nurtów, o którym się dużo dyskutuje w turystyce, właśnie jak budować tą informację, żeby z jednej strony była ona atrakcyjna dla odbiorcy, dla turysty, dla osoby, która poszukuje informacji, a z drugiej strony rzeczywiście pojawia się w tych wynikach wyszukiwania różnego rodzaju czatów, bo o tym, że one mają wpływ na to, że strony są rzadziej odwiedzane, to już jest absolutnie potwierdzone. Z drugiej strony bez tych stron nie byłoby wyników wyszukiwania, więc mamy tutaj pewne sprzężenie zwrotne. Niestety jest taka lekka obawa, że informacji o tych miejscach, o których jest już dzisiaj dużo i będzie więcej i jeszcze pojawią się dobrze ustrukturyzowane, one będą dominować. To jest też ta kompetencja cyfrowa, ale społeczna jako taka, czyli jeśli uczymy się, jak zadawać pytania, to właśnie musimy bardzo dokładnie doprecyzowywać, o co nam chodzi. Jeśli poszukujemy czegoś poza głównym szlakiem, coś, co jest niestandardowe, to też warto opisać, o co nam chodzi. Jakie będą wyniki? No nie wiemy, nie wiemy, bo trochę każdy z nas pewnie zada to pytanie inaczej, więc będzie nam trudno powiedzieć, że mamy taki możliwość porównania jeden do jednego, aczkolwiek my tutaj zaczynamy trochę takie testy, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Więc jest to pewna obawa, ale też na dzisiaj dokonanie rezerwacji wprost z modeli tych językowych, tych czatów, chyba jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I tak musimy trafić do gestora albo obiektu, albo atrakcji turystycznej, albo do biura podróży, albo do informacji turystycznej. I tam bardzo często nam się pojawiają jakieś opcje, więc pewnie dla tych, którzy poszukują czegoś niestandardowego i są tego świadomi, co jest pewnym standardem, to jest zawsze to taki dystans i weryfikacja, czy te wyniki rzeczywiście odpowiadają temu, czego oczekuję.
9: Jakie te zagrożenia ze sztucznej inteligencji mogą płynąć? To znaczy, na co zwracać uwagę? Czy to przy planowaniu, czy przy wyszukiwaniu noclegów, może lotów, jeśli gdzieś dalej się wybieramy? Na co szczególną uwagę powinniśmy zwrócić?
10: Myślę, że jak kupujemy usługi online, czyli korzystając z tych różnych narzędzi dostępnych, trzeba wykazać taką samą ostrożność, jak kupujemy każdą inną rzecz online. A ja bym powiedziała, że nawet większą, ponieważ kupujemy usługi. Kupujemy coś, co sobie wyobrażamy i co dopiero będziemy mogli sprawdzić w momencie, kiedy tam dojedziemy. To jest jedna rzecz, więc ja zawsze z taką dozą dystansu i ostrożności podchodzę do tego. Druga rzecz, sprawdźmy, u kogo kupujemy. Jaka jest ostateczna cena, jakie są warunki anulacji czy odstąpienia od umowy i kto za tym stoi, czyli jaka firma, czy to jest biuro podróży, czy OTA. I sprawdźmy te podmioty zewnętrznie, czasami po prostu nie korzystając z linku w czacie, ale wchodząc do wyszukiwarki, wpisując tą nazwę i sprawdzając, czy dany podmiot istnieje, czy nie. Czyli taka ostrożność, która absolutnie jest zalecana przy wszelkich zakupach online. Mam bardzo dużo kampanii, czy to społecznych, czy też prowadzonych przez konkretne podmioty, łącznie z bankami, które pokazują, gdzie te zagrożenia występują. I na pewno zawsze warto jest sięgać do tych oficjalnych rejestrów mówiących o tym, kto jest biurem podróży, czy posiada odpowiednie rejestracje, czy ten podmiot funkcjonuje. Także zawsze warto na to zwrócić uwagę i na pewno z pewną dozą dystansu patrzeć na te wszystkie piękne opowieści i piękne teksty, które otrzymujemy w ramach różnych opisów i zweryfikować, bo to jest bardzo ważne.
1: Z Anną Cichońską z Departamentu Planowania i Rozwoju Polskiej Organizacji Turystycznej rozmawiał Igor Skrzypek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pierwsza kawa z RMF FM, nowy program, w którym jesteśmy z wami od samego świtu, dokładnie, nawet wcześniej. A o 4:25 wschód słońca, w środę 8 lipca, taki dzień w kalendarzu. Ale do tej 4:25 jeszcze chwila, bo teraz 4:13, Maciek Rybak, mówię dzień dobry wszystkim tym, którzy nie mogą spać albo już nie śpią i gram najlepszą muzykę. Modern Talking.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mapa Polski w kształcie kawy. Taką tworzymy wspólnie w RMF FM. Pytałem was, gdzie już pierwsza środowa kawa wypita. Cały czas możecie dopisywać swoje miejscowości SMS-em pod 3322. Mogilno, pojezie gnieźnieńskie. Kapucina na dobry początek dnia, napisał słuchacz Wojtek. W Mielcu pijemy już trzecią kawusię. Dziewczyny z piekarni pozdrawiają. No, nocna zmiano, wam też kibicujemy. Które miejscowości jeszcze z pierwszą kawą? Nowe Miasteczko, Opole, Wieczny Elbląg, Drzewica. Co tu jeszcze? Hulaszyw na Podlasiu i wiele, wiele więcej miejscowości, które cały czas przychodzą. Stukam się z wami kubkiem z kawą i rozkręcamy tę środę. 4:24 i mówimy bye bye nocy. Zaczynamy poranek w RMF FM.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: tam znać.
1: I dzień dobry, mówimy z Sanach kolejnym z was, którzy właśnie wstali z łóżka. Maciek Rybak, chodźcie na pierwszą kawę z RMF FM, a do kawy podrzucam aktualny radar pogodowy. Miejscami pada na południowym wschodzie kraju, mocniej na przykład na północ od Rzeszowa. Deszcze i wichury również od Gdańska po Olsztyn. Chciałbym powiedzieć, żebyście wzięli parasol ze sobą, ale wychodząc z domu może się okazać, że to ostatni raz, gdy go zobaczycie. Za 25 minut piąta, za chwilę też najświeższe informacje o wichurach w RMF FM.

0: Mysłowic w RMF FM. 19 minut i będzie godzina 5. Pierwsza kawa z RMF FM i już wczoraj o tej porze ostrzegaliśmy i słusznie, przed trudną pogodą miejscami sytuacja jest niebezpieczna.
1: Zgadza się, synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem, który w najbliższych godzinach najmocniej uderzy w pasie nadmorskim. W porywach może osiągać nawet 120 km na godzinę.
0: Oj, no by te prognozy się niestety nie sprawdziły.
1: Niestety, jeżeli planowaliście oglądać dzisiaj wschód słońca na Molo w Gdańsku, to musicie te plany przełożyć, bo przez te właśnie trudne warunki Molo w Brzeźnie jest zamknięte do odwołania.
0: No i z tego, co widzę, Karol, utrudnienia też w komunikacji.
1: I nie chodzi tu o tylko utrudnioną jazdę do pracy przez deszcz i spadające gałęzie. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.
0: Karol Płaczkiewicz z aktualnymi informacjami w RMF FM na północy kraju. Uważajcie szczególnie dziś o poranku na tę niebezpieczną pogodę.

Pierwsza kawa z RMF FM, nowy przedporanny program, taki na rozruch, na przykład przed pracą o 5:00, no właśnie, kto jedzie, kto właśnie w drodze na pełną, no to jeszcze 12 minut wam zostało, spokojnie na pewno zdążycie, a żeby się nieco pobudzić, może trochę pośpiewamy z Munikiem, chłopaki nie płaczą?

0: Za chwilę wybije godzina piąta. Czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Dzień dobry. Trwa szczyt NATO w Ankarze. Wczoraj podpisano ważne dla bezpieczeństwa Polski porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do patriotów. Później tematy skażonej ołowiem wody w kranach w Kujawsko-Pomorskim. Mieszkańcy korzystali z niej przez blisko 2 miesiące. Ulubione gry graczy odchodzą w niepamięć. Wydawcy zamykają serwery, a fani są bezsilni. Jesteśmy liderem militarnym i gospodarczym wschodniej flanki NATO. Ogłosił to wczoraj w Ankarze podczas szczytu Paktu Północnoatlantyckiego wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z prezydentem Karolem Nawrockim i szefem MSZ Radosławem Sikorskim reprezentują nasz kraj w Turcji. Co ważnego dla Polski padło wczoraj w Ankarze, powie nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO Michał Radkowski.
2: To, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku, minister obrony miał to uzgodnić podczas rozmowy ze swoim holenderskim odpowiednikiem. Jako sukces wicepremier uznał też podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a także Holandią właśnie, Niemcami i Szwecją o budowie w Europie centrum serwisowania pocisków PAK-3 do wyrzutni Patriot.
3: To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym. Skuteczność oddziaływania potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. To jest to serwisowanie.
2: Tłumaczył wicepremier i wyjaśniał, że obie te sprawy to efekt sojuszniczej Solidarności. Władysław Kosiniak-Kamysz wspominał też wielokrotnie o Ukrainie, mówił, że jej wspieranie jest w interesie Polski. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień o przekazaniu sprzętu sąsiadom. Z Ankary Michał Radkowski.
4: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Przez niemal 2 miesiące mieszkańcy Żołędowa w województwie kujawsko-pomorskim mogli korzystać z wody skażonej ołowiem. Przekroczenie norm wykazały rutynowe badania, jednak informacja o zagrożeniu dotarła do gminy z opóźnieniem. Sygnał o tym otrzymaliśmy od naszych słuchaczy na gorącą linię RMF FM. Jak do tego doszło, ustalał nasz reporter Michał Krasoń.
5: Jak usłyszałem od wójta gminy Osielsko, próbki pobrano 5 maja. Na wyniki rozszerzonych ekspertyz trzeba było czekać aż do 25 maja, a 2 dni później trafiły one do sanepidu. Wójt twierdzi, że właśnie wtedy przeoczono informację o przekroczeniu poziomu ołowiu. Nie wiadomo, co dokładnie zawiodło. Wyjaśni to teraz powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Dopiero na początku tego miesiąca gmina wyłączyła ujęcie z eksploatacji. Sieć przepłukano, a mieszkańcy korzystają teraz z wody z innych ujęć. Urząd zamierza zakwestionować wyniki majowych badań. Według wójta próbkę pobrano nie z bieżącej wody, ale z przyłącza, w którym przez kilka miesięcy woda zalegała. Jego zdaniem mogło to wpłynąć na wynik badania.
1: Wczoraj sanepid pobrał ponownie próbki. Jeśli nie wykażą one przekroczeń, ujęcie w Żołędowie zostanie ponownie uruchomione. 200 osób straci pracę. W walcowni metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach w Śląskiem będą zwolnienia grupowe. Jaki jest powód redukcji zatrudnienia?
6: Trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Jak powiedziała mi rzeczniczka grupy Boryszew, do której należy zakład w Czechowicach-Dziedzicach, zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i potrwają do końca listopada. Teraz walcownia zatrudnia 447 osób, pracę straci 200. Trwają konsultacje ze związkowcami dotyczące warunków zwolnień. Rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca. Walcownia Dziedzice zajmuje się przetwórstwem mosiądzu.
1: Te fakty zebrała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. Coraz więcej gier komputerowych przestaje działać. Wydawcy wycofują wsparcie techniczne, przez co produkcje tracą funkcjonalność. Gracze protestują, jednak na razie ich głosy nie przynoszą efektów. Czy miłośnicy gier mają szansę na zmiany?
7: Gracze rozkręcili inicjatywę w tej sprawie Stop Killing Games. Petycja pod nią ponad 1 300 000 podpisów trafiła do unijnych władz, ale Komisja Europejska odrzuciła apel.
8: Nawet jeżeli inicjatywa dojdzie do ściany, to często możemy liczyć również na inicjatywy lokalne. Jakiś czas temu zostały wprowadzone nowe przepisy w stanie Kalifornia. Powstał już pewien kompromis.
7: Zauważa Wojtek Wójcicki z redakcji CD Action. Jak wyjaśnia, problem dotyczy przede wszystkim tytułów uzależnionych od sieci.
8: Sama inicjatywa sugeruje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest, aby każda gra, która właśnie jest uzależniona od serwerów, od wsparcia wydawcy, miała taki plan wygaszania.
7: Wydawcy argumentują jednak, że to narazi ich na dodatkowe wydatki. Gracze podkreślają z kolei, że kupili dostęp do wartości intelektualnej i pytają więc, dlaczego z czasem mają go tracić.
1: O czym donosił reporter RMF FM Igor Skrzypek. I tu kończymy te fakty. Na kolejne punktualnie o 6:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Wyryńskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Śnieg w Tatrach, on może dziś poruszyć, ale inny temat pogodowy zdominuje ten poranek. Wichury i ulewy na północy kraju, miejscami nawet burze. Już teraz wieje i pada nad Zatoką Gdańską. Najsilniejsze porywy wiatru możliwe na Półwyspie Helskim. A na celowniku tej niebezpiecznej pogody Warmia i Mazury oraz Suwalszczyzna. I w Suwałkach dziś maksymalnie 13 stopni, najcieplej 22 będzie we Wrocławiu.
9: Pierwsza kawa z RMF FM.
0: O czym będziecie rozmawiać dziś z rodziną lub współpracownikami właśnie przy pierwszej kawie z RMF FM, to wkrótce sprawdzimy w tym nowym programie. Maciek Rybak, dzień dobry, środa, 8 lipca, 5 minut po 5 i najlepsza muzyka.

jest najlepsza muzyka i pierwsza kawa w RMF-ie. Dzień dobry. Zanim przegląd tego, co przyniesie nam ta środa, to śnieg w Tatrach. Dobrze słyszeliście w prognozie pogody o 5:00. Wysoko w górach może dziś przypruszyć. No taki mamy ten lipiec. Do tego miejscami naprawdę wietrzny. Szukamy plusów w RMF-ie mimo wszystko. No to jest taki poranek, w którym kawa obowiązkowo, a fryzura opcjonalnie.

0: Najlepsza muzyka. My wiemy w RMF-ie, jak obudzić o 5.26. No i w RMF-ie przy pierwszej kawie jesteście na bieżąco z tematami, które są istotne w ten środowy poranek.
1: Mocno wieje na Pomorzu. Taki stan może się utrzymywać. Tę sytuację będzie śledził nasz trójmiejski reporter. Możecie też dzwonić na gorącą linię RMF FM 600 700 800, jeśli macie cenne informacje dla innych kierowców w ten wieczny poranek.
0: A skoro jesteśmy przy kierowcach, Karol, co z cenami paliw?
1: O, temat, który w okresie wakacyjnym jest równie istotny co aura.
0: Oj, tak.
1: Około 2 zł różnicy za litr paliwa można zauważyć na stacjach benzynowych w rejonie pogranicza polsko-niemieckiego. W Polsce prawie 7 zł za litr diesla i 6,80 za litr benzyny.
0: No i niech zgadnę, nasi zachodni sąsiedzi chętnie wyjeżdżają na paliwowe wakacje.
1: Zgadłeś i ten temat wróci w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego 8:02 będzie minister energii Miłosz Motyka. A oprócz tych tematów dziś u nas wakacyjny cykl Pyszne bo Polskie, a w nim zaskakujące smaki gór świętokrzyskich.
0: No to proszę bardzo, do pierwszej kawy może jakieś śniadanie. Karol Płaczkiewicz, dziękuję.
1: Dzięki
0: za
1: bardzo, do
0: dzisiejszy
1: usłyszenia.
0: Dyżur w faktach. Jesteście na bieżąco z RMF FM, no ale też mamy fajne nowości teraz. Igo.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

ciśnienie spada, poranek z cyklu Potrzebna Energia, mówicie Macie. Lady Gaga. To jest najlepsza muzyka w RMF-ie na 26 minut przed 6:00.

0: Tylko 9 stopni w Elblągu, ale też tam wiatr i deszcz, najcieplej w Tarnowie, 17. Taki mamy pogodowy początek środy. Z RMF FM pierwsza kawa, albo od razu dwie. 3 to jednak ryzykowne tak na raz. Jeszcze człowiek przez przypadek normę miesiąca wyrobi już 8 lipca. No nie no, bądźmy mili dla koleżanek i kolegów dziś w pracy.
1: Reklama.
2: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo. Albo cię uniesie, albo cię poniesie.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Tu trwa
4: lato na bogato.
5: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
6: Może jest we Włocławku.
7: Może w Kętach.
8: A może w Jaworznie.
9: To niemożliwe. Naprawdę?
10: A ty?
11: Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
13: Szlij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
15: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
0: A za 21 minut będzie 6.

0: Słyszycie z RMF FM 12, nawet 11 minut i będzie godzina 6.
1: Ale co tak spokojnie, jak tak się budzicie, to tak to się nie obudzą.
0: No bo to trzeba zagrać coś, no to mam nadzieję.
1: Wstawać!
0: No właśnie od tego jest wstawaj, szkoda lata.
1: Wstawaj, szkoda lata! Jedziemy z tym nowym dniem, co to dzisiaj mamy? Środę mamy.
0: 8 lipca.
1: Patrzę na pierwsze strony gazet.
0: No i co tam jest, dawaj.
1: No właśnie patrzę, że nie ma żadnych tragedii. Normalnie no. Takie tam jakieś aktorskie historie.
0: No fajne takie.
1: No proszę bardzo.
0: Do kawy w sam
1: raz. Polska armia rośnie w siłę.
0: Jest
1: Dygan,
0: moc.
1: Dygan zamieszkała w leśnej chatce. Dobra, to nic się nie dzieje złego. Spokojnie.
0: Żeby nie zdmuchnęło
1: dobra,
0: tej chatki dziś.
1: Jesteśmy.

0: Britney Spears. Razem z nią dotarliśmy do godziny 6, a punktualnie o 6 oczywiście czas na fakty. Temat dla nas Tomasz Weryński.
1: Nowe porozumienie na szczycie NATO ważne dla polskiej armii. Chodzi o utworzenie w Europie centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot. W Turcji jest specjalny wysłannik RMF FM. Poza tym amerykańskie uderzenia na Iran to odpowiedź na ataki na statki w cieśninie Ormus. Dziś Ministerstwo Zdrowia pokaże plan reform. Związki zawodowe zapowiadają protest przed resortem. Na początek faktów. Polska z nowymi umowami zbrojeniowymi po pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze. Podpisane zostało m.in. porozumienie dotyczące utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot. W porannych faktach teraz stolica Turcji, Michał Radkowski, nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO. Michale, co daje Polsce to porozumienie?
2: No, dzięki niemu będzie można łatwiej i szybciej produkować i serwisować pociski, które są kluczowym elementem nie tylko polskiej, ale europejskiej obrony powietrznej. Przypomnę, że pociski są amerykańskie i są używane do systemów przeciwlotniczych Patriot. Takich samych używa też Ukraina, broniąc się przed rosyjskimi nalotami. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał wczoraj, że porozumienie w tej sprawie zawarliśmy nieprzypadkowo ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją.
3: To są te same państwa, które wsparły Ukrainę w najtrudniejszym momencie. To pokazuje, że solidarność, można powiedzieć wdzięczność sojuszników, objawia się w sposób transferu technologii i pozyskiwania zdolności.
2: Minister ogłosił też, że holenderskie baterie Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku. Wicepremier w trakcie szczytu spotkał się m.in. z premierem Kanady w sprawie jej udziału w europejskim programie SAFE, a także rozmawiał m.in. o zakupie przez ten kraj polskich dronów i wspólnej produkcji trotylu.
1: W Ankarze jest też prezydent USA. Podczas szczytu Donald Trump zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia. W nocy czasu polskiego dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o rozpoczęciu uderzeń w odpowiedzi na zaatakowane statków w cieśninie Ormus. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry. Siły dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych rozpoczęły serię zdecydowanych uderzeń na Iran, aby nałożyć na Iran wysokie koszty za zaatakowanie komercyjnych statków obsadzonych przez niewinnych cywilów na międzynarodowym szlaku wodnym, napisało dowództwo w komunikacie. Komentatorzy zwracają uwagę, że czas może nie być przypadkowy. Dziś Trump będzie o Iranie rozmawiał z sojusznikami z NATO. Wiadomo, że zaatakowano irańskie systemy obrony przeciwlotniczej, systemy monitorowania wybrzeża, wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze, stanowiska przeciwokrętowych, pocisków manewrujących, bazy wykorzystywane do uruchamiania dronów oraz obiekty infrastruktury portowej. Anonimowy amerykański urzędnik powiedział stacji CNN, że trwające ataki są karą i szybko się nie zakończą. Według źródeł dziennika Wall Street Journal amerykańskie okręty wojenne pozostają w gotowości, aby ponownie rozpocząć blokadę irańskich portów, jeśli zdecyduje się ją przywrócić prezydent Donald Trump.
1: A do tej sprawy w faktach będziemy wracać. Dziś Ministerstwo Zdrowia i NFZ mają zaprezentować pakiet reform, a przed prezentacją, przed gmachem resortu zdrowia pojawić się mają przedstawiciele związków zawodowych działających w ochronie zdrowia. Wczoraj domagali się spotkania z minister Jolantą Sobierańską-Grędą podczas spotkania zespołu trójstronnego w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Minister jednak nie pojawiła się. Co na to związkowcy? O tym nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
5: To lekceważące i nie tak powinien wyglądać dialog społeczny. Ocenili związkowcy.
6: Tylko główny szef resortu może te informacje przekazywać, no to my chcemy tej rozmowy z głównym szefem.
5: Mówiła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Główny szef resortu nie dotarł. Ministerstwo zaproponowało za to nową datę spotkania.
7: Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda może się spotkać z zespołem trójstronnym do spraw ochrony zdrowia 16 lipca.
5: Przekazała rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska, ale strona społeczna nie przyjęła tego terminu.
1: Faza 1/8 finału mundialu już za nami. W grze o Mistrzostwo Świata zostało 8 reprezentacji. Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Argentyna i Szwajcaria. Ostatnie dwie przepustki do ćwierćfinału wywalczyli Argentyńczycy po szalonym zwycięstwie nad Egiptem. No i Szwajcarzy, którzy dopiero w rzutach karnych pokonali Kolumbię. Środa będzie pierwszym od początku fazy pucharowej dniem bez meczów. Ćwierćfinały ruszają jutro. Słuchajcie porannych faktów w środę, 8 lipca. Gościem Tomasza Trylikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM będzie minister energii Miłosz Motyka. Zapraszamy oczywiście 8:02. No a skoro dziś środa, to jedziemy w Polskę z naszym wakacyjnym cyklem Pyszne, bo polskie. W faktach RMF FM słyszymy się za pół godziny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Dzisiaj dzień taki, bym powiedział, że w tym tygodniu na razie nasz faworyt. Bo patrzę na godzinę 10-11, wtedy deszcz jeszcze na Podkarpaciu, na Warmii i Mazurach. Natomiast później już tego deszczu będzie coraz mniej. No Warmia i Mazury dzisiaj najbardziej deszczowa. Poza tym patrzę, no będą przebłyski słońca nawet i temperatura tak w okolicach 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Czyli tak, spalić się nie spalicie.
10: Nie, zmarznąć nie zmarzniecie, tak naprawdę.
0: A i nawet zmoknąć nie zmokniecie, chyba że jesteście na Warmii i Mazurach. Piękne rejony.
10: Nie wystawicie głowę na zewnątrz bez parasola, bez kaptura.

0: Katy Perry w RMF FM na pobudkę 12 minut po godzinie 6. Tu RMF FM, tu wstawa i szkoda lata. I uprzedzę was z jedną informacją, bo teraz mi się wyświetliło, że w piątek będzie dzień kebaba. Więc przygotujmy się.
1: Ale katolikom dzień kebaba to będzie nie po drodze, bo piątek i mięso.
0: A to, no jak? Spokojnie, to w wielu tych kebabach są takie rzeczy zmielone, że to nie jeden biskup by dał dyspensę. Potrzebujecie jeszcze czegoś na rozbudzenie? Jeszcze kawa nie zrobiona? Bardzo proszę. Talk to you. Wiem, że szalejecie za tym numerem. Też mam dodane w polubiony. No to dajcie głośniej.

0: Taylor Swift, czyli taka świeżo upieczona żona.
1: Koleżanka, małżonka.
0: Normalnie. Ciekawe, czy na jej weselu to leciały takie hity jak Blank Space, czy raczej tradycyjnie Złote obrączki,
1: złote obrączki, róże, szabada.
0: Ja obstawiam Złote obrączki.
1: Tak.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
11: Tu Dawid Podsiadło.
12: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19:00 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
14: Super.
15: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
16: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
20: Została nam już tylko apteczka.
19: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
20: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
19: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
21: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
19: Tak. Krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
21: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
22: Adamet. Z pasji do rozwoju.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
25: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Po reklamie.
26: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
27: Ponad 400 harcerzy wczoraj wieczorem musiało opuścić obozy, w których spędzali wakacje. Wszystko przez potężne wichury na Pomorzu. Prewencyjną ewakuację przeprowadzono w Krynicy Morskiej i Mrzeszynie. Do odwołania zamknięty jest molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego IMGW wydało alert 3. najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać prędkość do 80 km na godzinę, w porywach do 120. Ostrzeżenie 2. stopnia obowiązuje natomiast w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku oraz powiatach słupskim i wejherowskim. Minął rok od wprowadzenia przez polskich pograniczników wyrywkowych kontroli na przejściach do Niemiec i z Litwą. Efekt? Prawie 4 miliony skontrolowanych osób. Strażnicy graniczni wykryli m.in. próby nielegalnej migracji, pomocnictwo w tym procederze i udaremnili próby przemytu lub kradzieży.
28: W ramach prowadzonej w Gubinie tymczasowej kontroli granicznej udaremniono próbę ominięcia punktu kontrolnego i zatrzymano 30-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Kierowca i jego pasażer jadą spod prąd próbowali ominąć punkt kontrolny w Gubinie. Z innych zdarzeń, w połowie maja patrol mobilny funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze Babimoście zatrzymał przemytnika, który pomagał 5 nielegalnym migrantom z Afganistanu i Pakistanu.
27: No a to tylko niektóre z wielu akcji, zaznacza kapitan Paweł Biskupik z NATO-Drzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
29: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentantki Polski grają.

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Mistrzostw świata. Kolejnym ich rywalem będzie Argentyna, która wróciła wczoraj z egipskiego piekła i nadal marzy o obronie tytułu. Mistrzowie świata przegrywali do 79 minuty z Egiptem już 0-2. Potem rozpoczął się jeden z najbardziej spektakularnych powrotów tego mundialu. Argentyna zdobyła 3 bramki, wygrała 3-2. Wynik ustalił w 93 minucie Enzo Fernandez. Kibice oszaleli z radości nie tylko na stadionie, ale także na ulicach, m.in. Buenos Aires. Argentyna zagra w ćwierćfinale mistrzostw, podobnie jak Francja, Maroko, Norwegia, Anglia, Hiszpania, Belgia, no i wspomniana Szwajcaria. Dziś na mundialu przerwa, o awans do półfinałów reprezentacje ponownie powalczą od jutra.
2: A co w pogodzie? Profesjonalnie o tym wam powiem Magda Karwat-Marek.
3: No to jeszcze nie jest ten dzień, w którym pogoda stanie się jakoś bardzo lepsza. Według prognoz nadal będą deszcze, burze i taka raczej jesienna aura, co widzimy pewnie za oknem. Na burze albo intensywny deszcz rano narażone są szczególnie województwa małopolskie i podkarpackie, a po południu warmińsko-mazurskie. Ale najlepsza jest w tym wszystkim temperatura, średnio nawet aż 10 stopni niższa niż zwykle o tej porze.
2: Co wy na to, żebym zagrał teraz Obejmuję noce, BZ, Liwka, Jonatan?
4: Bez tak, względu coś, na to, co... Coś mówiłeś, Jacku?
2: Bez względu na to, co odpowiecie, już za późno, bo już zagrałem.

0: Jenniferka. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight w RMF FM. A przed chwilą...
1: Czekając na wieczór dzisiejszy.
0: Przed chwilą mi się wyświetliły zdjęcia Jennifer Lopez.
1: Tak?
0: Jak normalnie była w Paryżu i mam nawet nagłówek tutaj. Jennifer Lopez świeci okazałym dekoltem na imprezie w Paryżu.
1: A co, włączyli w Paryżu światło? Miała dekolt na baterię? Co?
0: Dosyć tak, tych tak. żartów. Ale nie, to jest w sumie całkiem dobry pomysł, bo jak nie masz z kim iść na imprezę, to zawsze możesz iść z dekoltem.
1: No niby tak, zwracasz na siebie uwagę, wszyscy o nim mówią, tym dekolcie, i jest stosunkowo łatwy do ogarnięcia.
0: Mało tego, i głupot nie robi w trakcie imprezy, także polecamy bez względu na płeć.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
9: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
12: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Robię remont w wakacje, więc...
15: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
16: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
14: Na www.rmf.fm dokończ zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
3: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
4: RMF FM. Lato.
5: RMF FM.

0: jeden z najnowszych przebojów, tak naprawdę. 7 minut i będzie godzina 7, punktualnie o 7 fakty. Ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo gwiazda M jak miłość, Hanna Turnau, przyjechała do Krakowa i poinformowała miasto i świat, to czytam w prasie, że zapłaciła za jagodziankę 29 zł.
1: No cóż, no w Krakowie jest taniej niż w Warszawie, no, prawda? Poza tym zapewne była to jagodzianka kraftowa,
0: tak,
1: myślę.
0: Czyli nie sprowadzana z Chin. No. Takie tu mamy rzeczy w Krakowie.
1: Takie tanie.
0: No i co? I za 29 zł. Jak za darmo.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Reklama.
5: Coś dużego wpadło.
6: Kupon.
7: W Polomarkecie.
8: Do Polopo.
9: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
12: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor. Właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
13: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
14: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
13: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
14: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
13: W poniedziałek po 15:00 w RMF FM.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda

0: dziewczyn włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pieniądze, nie tak łatwo je ogarnąć.
3: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
4: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
5: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
1: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
6: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Po reklamie.
9: Tomasz Wyryński ponownie w studiu faktów RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
10: Dziś najważniejszy dzień szczytu NATO w Ankarze. Przywódcy państw sojuszu zasiądą do rozmów w ramach Rady Północnoatlantyckiej. Poranne problemy na torach w Świętokrzyskiem. Pociągi nie kursują między Skarżyskiem Kamiennym a Suchedniowem. W Tatrach załamanie pogody, możliwe nawet opady śniegu. W faktach również nasza wakacyjna akcja Pyszne po Polskie, nasz żółto-niebieski konwój już w trasie. Na początek Ankara i drugi dzień szczytu NATO. Dziś początek posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów. To kluczowy punkt spotkania w Turcji. Fakty otwiera specjalny wysłannik RMF FM na szczyt, Michał Radkowski. Witamy, Michale.
11: Witam, dzień dobry.
10: Czego możemy się dziś spodziewać?
11: Konkretów. Drugi dzień na szczycie NATO de facto jest tym, w którym zapadają najważniejsze decyzje. Wieczorem mieliśmy 3 kolacje uroczystą z szefami państw i rządów oraz 2 robocze. Jedna na szczeblu ministrów obrony, a druga na szczeblu szefów dyplomacji. Tam zapewne były już prowadzone jakieś rozmowy, ale kluczowe jest dzisiejsze posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To kilkugodzinne rozmowy prowadzone w gronie szefów państw i rządów. Po ich zakończeniu tradycyjnie powstaje deklaracja końcowa, a jej zapisy zaprezentuje na konferencji dla dziennikarzy sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Po zakończeniu szczytu podsumuje tu w Ankarze także prezydent Karol Nawrocki, to o czym się mówiło. Najwięcej mówi się natomiast o tym, że przywódcy potwierdzą dziś jedność w obrębie sojuszu, ale też zatwierdzą to, czego od dawna domagał się prezydent Trump, żeby Europa wzięła za swoje bezpieczeństwo większą odpowiedzialność. Ukraina z kolei usłyszy, że może wciąż liczyć na wsparcie finansowe i militarne. Ankara, Michał Radkowski.
10: Wstrzymany ruch pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów w Świętokrzyskiem. O poranku prowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. Składy PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. Powodem utrudnień jest drzewo, które przewróciło się na trakcję. Załamanie pogody w Tatrach. Pada deszcz i jest chłodno. Prognozy przewidują nawet opady śniegu. W faktach Zakopane, tam jest Maciej Połachicki. Maćku, czy na szczytach rzeczywiście zrobiło się biało?
12: Jeszcze nie, ale temperatura systematycznie spada. W tej chwili termometry na Kasprowym Wierchu pokazują 5 stopni, a na Łomnicy w Słowackich Tatrach zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Pada deszcz i panuje gęsta mgła, która ogranicza widzialność do zaledwie kilku metrów. Według prognozy ma się jeszcze bardziej ochładzać. W ciągu dnia temperatura na naszych Rysach czy Łomnicy ma spaść do zera, a nawet nieco poniżej zera i tak utrzyma się aż do jutra. Trzeba więc przygotować się na to, że na najwyżej położonych szlakach będzie biało i bardzo ślisko.
10: Mimo końca rządowego programu CPN, Niemcy chwalą sobie ceny paliwa w Polsce. No widać to szczególnie w rejonie polsko-niemieckiego pogranicza. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, sprawdzałeś różnice po polskiej i niemieckiej stronie Odry. Jak to wygląda w szczegółach?
13: Około 2 zł różnicy w cenie za litr diesla lub bezołowiowej 95 i to na korzyść Polski. Pracownicy stacji benzynowych mówią, że weekendowe promocje na polskich stacjach przyciągają głównie naszych rodaków. Po niemieckiej stronie nie ma takich rozwiązań. Nasi sąsiedzi i tak wolą tankować swoje auta w Polsce.
14: Einmal im Monat.
13: Tankuję raz w miesiącu, pełen bak i kanister. Tu jest po prostu taniej i to dużo taniej, około 40-50 centów. To robi różnicę, zwłaszcza jeśli mieszka się blisko granicy. Usłyszałem na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach.
10: Miłosz Motyka, minister energii, będzie po godzinie 8 gościem Tomasza Trylikowskiego w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o prognozy na przyszłość, jeśli chodzi o ceny paliw dla Polski. Góry Świętokrzyskie to dzisiaj kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie. Odkrywamy najciekawsze lokalne smaki i odwiedzamy miejsca, które polecaliście nam wy. Żółto-niebieski konwój od rana jest w trasie. W nim nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witamy serdecznie.
14: Dzień dobry.
15: Witamy was o poranku.
10: Jaki jest plan na najbliższe godziny?
15: My jedziemy coraz wyżej. Nasz cel to o poranku Grzbiet Krajeński.
16: Tutaj żadnego śniegu na razie nie widać. To jest zachodnia część pasma Łysogóry na wysokości 420 metrów nad poziomem morza. Działa tam zajazd na widoku.
15: No zrobi się jeszcze trochę cieplej, będzie fajniej. Napisaliście do nas, że to miejsce słynie z regionalnej kuchni.
16: Zajrzymy wobec tego tam na świętokrzyskie śniadanie. Ciekawe, co będzie na talerzu, a potem jedziemy dalej do rzemieślniczej tortowni.
15: Do miejscowości Parcele, do naszej słuchaczki Beaty, która przygotowuje słodką niespodziankę tylko na bazie lokalnych produktów.
16: A potem w menu mamy jeszcze dwie pozycje. Pierwsza to zalewajka świętokrzyska.
15: A druga to, uwaga, byki świętokrzyskie, czyli takie specjalne, ogromne kluski.
16: 15 centymetrów ma podobno jeden taki byk. Sprawdzimy to w Bodzentynie.
15: A na razie przed nami panorama Gór Świętokrzyskich.
16: I przed nami dla was dużo kulinarnych inspiracji.
10: No pięknie to brzmi i smacznie. Z Magdą i Michałem będziemy łączyć się w kolejnych
15: polecamy
10: faktach.
15: Polecamy się gorąco.
10: Czekamy też na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Wakacyjna prognoza pogody i Magic.
17: Ten śnieg w górach, o którym słyszeliśmy w faktach, jest trochę zaskakujący, no ale faktycznie dzisiaj poprawy pogody na pewno nie będzie. Raczej szykujmy się na temperaturę nawet 10 stopni niższą niż zwykle w lipcu o tej porze. Najzimniej będzie na północy kraju, tam tak 15-17 stopni, reszta kraju średnio 18-20. No i szczególnie uważajmy dzisiaj na wiatr. Na wybrzeżu może osiągać nawet 120 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: A 120 na godzinę to ci normalnie może zwiać gofra.
17: Mandat może dostać,
18: no,
17: ten wiatr.
18: A jak mocno trzymasz gofra, to śmietanę z gofra ci
9: dokładnie
18: dzieje.
9: A właśnie, paragony grozy. Czy trafiliście na jakieś takie najdroższa rzecz świata wakacyjna? Dajcie znać, może, nie wiem, ceny lodów was zszokowały, kawy, parkingów, atrakcji turystycznej. Dajcie znać, 3322 12 2 miliony.

0: Ty Gnielato, Kuba i Kuba w RMF FM, 16 minut po godzinie 7. Kto da więcej, czyli paragony grozy we Wstawaj Szkoda Lata. Podsyłacie rekordy. Tutaj ustka. Dwa razy dorsz z frytkami, dwa razy sola dla dzieci z frytkami, cztery lemoniady, 614 zł. Dokładnie tak samo bym powiedział.
1: I do końca turnusu jedziesz na paprykarzu szczecińskim, nie?
0: To. Kamień pomorski, porcja dorsza, frytki plus surówka, zapłaciłem 220 zł.
1: To nie bierz takich dużych porcji.
0: Polecam Cezary. Właśnie polecam czy nie polecam Cezary? Wczoraj w Busku za dwa magnesiki zapłaciłam 45 zł. Grażyna.
1: Ale ja zjadłeś magnesika?
0: Zależy, czy byłeś z frytkami. Dobra, to jeszcze telefon odbiorę. 12,2 miliony, halo?
2: Dzień dobry.
0: Cześć.
2: Chciałam ogłosić paragon grozy. Spędzałam wakacje w zeszłym tygodniu na Mazurach. Aha. Można sobie wykupić ognisko z drewnem za 80 zł. Więc na kempingu, żeby płacić za ognisko, za palenisko z drewnem, trochę jest absurdalne.
0: Uważam, że kiełbasa powinna być w cenie.
3: Wstawaj, wstawaj, szkoda lata w RMF. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: chciałem poinformować, że skakanie po innych osobach nie jest w porządku. To tak tylko. Odnosząc się do Happy Set, telefony 12,2 miliony, halo?
1: Chciałbym zgłosić, że kierunek Katowice, trasa 86 na wysokości Będzina, płonęło auto, trasa zablokowana.
0: Więcej informacji dla kierowców, między innymi. Już za chwilę, punktualnie o 7.30 w Faktach RMF FM.
2: Reklama. Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
3: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
2: To razem 600 zł zaoszczędzone. Mm?
4: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1900.

0: Dieta.
1: Tu Dawid Podsiadło.
2: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
8: Citroen. Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po reklamie.
11: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
12: O poranku problemy z przejazdem na S7 na wysokości Gdyni. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Bezprecedensowa sytuacja polityczna we Francji. Tak wielu komentatorów podsumowuje decyzję szefowej skrajnej prawicy Marine Le Pen. Ogłosiła ona start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich mimo wyroku skazującego za malwersację unijnych funduszy. Informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
13: Marine Le Pen, która należy do grona faworytów przyszłorocznych wyborów prezydenckich, wyjaśniła, że odwoła się do sądu kasacyjnego, czyli francuskiego odpowiednika Sądu Najwyższego, co sprawi, że wczorajszy wyrok sądu apelacyjnego nie będzie prawomocny. Ten ostatni skazał ją między innymi na 3 lata więzienia, w tym rok bez zawieszenia. Sąd kasacyjny ogłosił jednak, że wyda orzeczenie w tej sprawie do końca tego roku i wielu specjalistów zauważa, że jeżeli organ ten utrzyma w mocy wyrok sądu apelacyjnego, to Le Pen będzie musiała w styczniu albo kontynuować kampanię wyborczą, prawdopodobnie nosząc elektroniczną bransoletkę, albo ze startu w kwietniowo-majowych wyborach zrezygnować.
12: Minister energii Miłosz Motyka będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Wśród pytań m.in. te o ceny paliw w Polsce. Zapraszamy 8:02 w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Cicho teraz, bo Magda chciała wam coś powiedzieć.
15: No dostałam SMS-a pod 3322 o treści 62862 i ja wiem, co to znaczy.
16: Podaję kod!
15: Tak, kiedyś mieliśmy taką zabawę z kodami pocztowymi i ten akurat był z Iwanowic w Wielkopolsce. I dzisiaj w Wielkopolsce, ale też na przykład na Dolnym Śląsku maksymalnie 20-21 stopni. I co ciekawe, w tej okolicy dziś

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: nie ma miejsca jak dom. Jeśli chcielibyście sobie sprawić dom, to jest to do zrobienia, nawet bez kredytu. Nagroda główna dzisiaj to okrągły, piękny milion złotych. I na dobry początek tej środy mamy coś, czego jeszcze we Wstawaj Szkoda Lata dla was nie mieliśmy, czyli taki wakacyjny bonus zagadka. Bo tak, milion złotych dzisiaj do zgarnięcia i teraz wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut dostaną 1200 szans w dzisiejszym losowaniu, ale żeby wam się pomóc rozbudzić o poranku, może jeszcze jesteście przed kawą, może dopiero po pierwszej kawie, może jesteście po nocy.
1: Kawę.
0: Więc uwaga, jeśli poprawnie odpowiecie na naszą zagadkę i wyślecie dobre hasło pod 7474, to dostaniecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2400 szans. Czy jesteście gotowi?
1: Ja tak.
0: Ja też. Pytanie, czy wy jesteście gotowi, kochani słuchacze? Uwaga! Podajemy zagadkę. Ona... Odpowiedź ma 6 liter.
1: Tak, zaczyna się na N. N jak Natalia.
0: A kończy się na T jak...
1: Trawnik.
0: Albo traktor.
1: Mhm.
0: Podajemy zagadkę. Jeśli napiszecie dobrą odpowiedź pod 7474, dostajecie dwa razy więcej szans w losowaniu, czyli 2400.
1: Jakieś podpowiedzi?
0: Zabiera się go na biwak.
1: Mhm.
0: Co jeszcze możemy powiedzieć? Śpi się w nim pod gwiazdami.
1: O, i żeby go rozłożyć, trzeba mieć śledzie.
0: Wiecie, co to jest? Wysyłacie odpowiedź pod 7474 i zgarniacie aż 2400 szans na milion złotych. Wejdźcie do gry. Dajcie odpowiedź pod 7474. Stawaj, szkoda lata. RMF FM.

0: Ważna informacja dla wszystkich fanów piłki nożnej. Dzisiaj pierwszy dzień od miesiąca, w którym nie ma żadnego meczu na mundialu. Więc będzie z telewizora zionęło pustką, tak tylko ostrzegamy.
1: No jak będziecie widzieć takich smutnych ludzi na ulicach, mężczyzn, którzy się snują, to już wiecie, dlaczego się snują.
0: Tak, albo kobiety też mogą się snuć, tak. Jeśli są fankami piłkarskimi. Ale to jest idealny moment na to, żeby na przykład pranie wreszcie zrobić po tym miesiącu siedzenia przed telewizorem, w mieszkaniu posprzątać,
1: żonę zobaczyć.
0: Znaczy, albo zobaczyć, czy dalej macie żonę.
2: Reklama.
3: Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Zaczynasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Tato, tylko nie samochodem.
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
11: Super.
12: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
13: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
18: Coś dużego wpadło.
19: Kupon.
20: W Polomarkecie.
21: Do Polopo.
22: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
23: Polomarket. Mój ulubiony.
24: Po reklamie.
25: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Dzień dobry.

0: projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
3: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
1: Co tydzień inny.
4: Wow, for cars? Ale dolar so wot, tyle to nawet nie ma moim miejsc w swoim garage.
5: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
1: Lato na bogato.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenie dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
10: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
9: Wyrazisty.
10: Będzie jak w kawiarni.
11: Sprawdź nowości od Siemens dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ600 i Siemens EQ500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Jest punktualnie 8. Czas poznać najważniejsze fakty. Te w jednym miejscu zebrał dla nas Tomasz Beryński.
16: Prezydent Karol Nawrocki przemawia właśnie na konferencji prasowej na szczycie NATO w Turcji, o tym na początek. Potem w faktach pytanie o obsadzenie ambasadora Polski w Kanadzie. Najnowsze ustalenia ma nasz korespondent. Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Trylikowskiego dziś minister energii Miłosz Motyka. Na początek faktów Ankara, gdzie dziś drugi dzień szczytu NATO. Przed chwilą prezydent Karol Nawrocki mówił o najważniejszych zagadnieniach, z którymi Polska przyjechała do Turcji.
17: Trzy zasadnicze kwestie, strategiczne kwestie: budowanie solidarności Sojuszu Północnoatlantyckiego, więzi transatlantyckich, wskazanie Federacji Rosyjskiej jako głównego zagrożenia.
16: Tyle prezydent. W Ankarze jest też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W kolejnych faktach połączymy się również z naszym specjalnym wysłannikiem na szczyt NATO. Kanada kolejnym krajem bez polskiego ambasadora. No, jak dowiedział się korespondent RMF FM, placówka w Ottawie może być kolejną, o której obsadzenie będzie toczył się spór na linii MSZ Pałac Prezydencki. O poranku na linii Waszyngton i Paweł Żuchowski. Pawle, co udało Ci się ustalić?
18: Dzień dobry. Do Polski wrócił właśnie ambasador Witold Dzielski, który stanowisko w Kanadzie objął 28 kwietnia 2022 roku. Jego kadencja minęła. Otrzymałem też potwierdzenie z rządu Kanady, że kraj ten wydał zgodę na powołanie na stanowisko polskiego ambasadora w Kanadzie byłego posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Liska. Stosowne dokumenty zostały przesłane do Polski. Nic nie wskazuje jednak na to, by nominację Liska podpisał prezydent Karol Nawrocki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, poproszony przeze mnie o komentarz do sprawy, napisał, że zgodnie z konstytucją ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Dzieje się to na wniosek ministra spraw zagranicznych. Jednak dodał, że szef MSZ Radosław Sikorski nie potrafi znaleźć języka współpracy. Do czasu powrotu do praktyki współpracy zgodnej z konstytucją RP trudno jest spodziewać się przełomu w tej sprawie. Napisał, co chyba jasno brzmi, że Lisek nie ma co liczyć na podpis. Więcej o tej sprawie pisze na www.rmf24.pl.
16: Około 2 zł. Tyle średnio wynosi różnica w cenie paliwa za litr na stacjach w rejonie pogranicza polsko-niemieckiego. W Polsce to prawie 7 zł za diesla i 6,80 za litr benzyny. W Niemczech to już prawie 9 zł za litr. Nic więc dziwnego, że Niemcy bardzo chętnie tankują w Polsce.
19: Einmal im Monat? Alle vier Wochen?
20: Tankuję tu raz w miesiącu, tak mniej więcej co
2: za 4 tygodnie i dlaczego akurat tu? Po prostu jest dużo taniej, mieszkam niedaleko, a taki wyjazd na stację nie jest problemem, a można zaoszczędzić kilkadziesiąt centów na litrze.
16: Usłyszał na jednej ze stacji benzynowych w Słubicach w województwie lubuskim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
19: Najważniejsza rozmowa poranka w RMF FM.
16: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy.
20: Witam, a moim gościem jest Miłosz Motyka, minister energetyki PSL. Panie ministrze, CPN może wrócić?
21: Dzień dobry, panie redaktorze. Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
20: No tak,
21: największego
20: ale teraz są kryzysu. Wakacje, tak. Ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no, już są prawie 7-złotowe. Eksperci mówią, że przebiją te 7 złotych.
21: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na to, ze względu na działania Rosji.
20: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
21: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
20: Czyli rozumiem, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
21: Wszystkie
20: odbudowują
21: państwa,
20: swoje.
21: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów, na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że no, oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
20: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane. No,
21: to kilka tygodni temu wypuszczone. Natomiast oczywiście jest tak, że duży rynek, to jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
20: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
21: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ale ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
20: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki,
21: rynek,
20: które oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
21: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
20: Dobrze, a pytanie, czym przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
21: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
20: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
21: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc tak, takie procedury są. Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać. I tutaj współpracujemy i z wojskiem, i ze służbami.
20: Dobrze, tu postawimy kropkę, żegnamy się z waszami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
16: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem energii Miłoszem Motyką trwa w sieci. Zapraszamy też na fakty o 8.30.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: W wykonaniu Magic pogoda zdrowia doda.
23: No piękny wierszyk, Olo, piękny.
22: A, troszeczkę na Lidl poleciałem.
23: A ja mam kolejny tajemny kod. Jest to kod pocztowy 11500. To jest Giżycko, przyszedł od was pod 3322, województwo warmińsko-mazurskie. No akurat tam jest naprawdę dzisiaj bardzo intensywna pogoda. Już teraz od rana pada, szczególnie w okolicach Bartoszyc, ale w Giżycku też, i mogą być po południu burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Wy nie wiecie, ale Jacek mnie tu próbował rozśmieszyć.
24: Wcale nie, to są
23: ale ja się nie dałam.
24: Próbował ją rozśmiać.
23: Nie
24: 9 minut
23: się.
24: Po 8, ważne informacje dla wszystkich kawoszy będę miał za moment.
22: Bo?
24: No, czy będzie dużo kawy, czy mało. Aha. I czy będzie droga czytania. Już o tym za moment powiemy, ale na wcześniej Sunrise Avenue. We Wstawaj Szkoda Lata. We ain't nothing but fighting, shouting tears.

0: Robi McDonald's. Kwadrans po godzinie 8. Mam ważną informację dla wszystkich kawoszy. Szykują się rekordowe zbiory kawy w Brazylii. Kilkadziesiąt procent większe niż w zeszłym roku. No. Tak czytam na zagranicznym portalu.
1: No przyda się.
0: No przyda się.
1: Przyda się na pierwszy poniedziałek po urlopie.
0: A kto w trakcie kawy? Dajcie głośniej, to Kygo Khalid i Save My Love we wstawie.

0: Every Breath You Take. Zastanawialiśmy się tutaj z Olbratowskim, o czym jest ta piosenka. Olbratowski mówi, że to jest o Okęciu, tak?
1: No bo jest o Okęciu 3.
0: Tak, to jest... Nie? Najsłynniejsza piosenka o polskim lotnisku. 23 minuty po godzinie 8. Teraz Polska lokalna, bo jest akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Krakowa, który trzymał w piwnicy 148 pytonów.
1: Tak, i pisało na pasku w telewizji gdzieś tam, że się znęcał nad nimi. No. I on może się mścił na wężach za to, co w raju odwalił wąż.
0: Tak, Ewa i Adam, pamiętamy.
1: Tak, wężu.

0: zbliżamy się do godziny 8.30, punktualnie o 8.30. Fakty i fakty sportowe. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
7: Wielki telewizor. O, mają taki?
6: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł. Taniej o 6 stówek.
7: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, autoglas nie.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoto 49 za kilogram, a pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
16: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
21: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 8.30.
22: Czy wróci rządowy program CPN, czyli ceny paliwa niżej? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra energii Miłosza Motykę.
23: Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czas, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe.
22: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Ten krok był konieczny, tak sekretarz generalny NATO Mark Rutte komentuje amerykański atak na Iran. Rozkaz został wydany przez Donalda Trumpa, który jest na szczycie w Ankarze. Amerykański prezydent uznał, że to jedyna słuszna odpowiedź na zaatakowanie przez Iran statków handlowych w cieśninie Ormuz, donosi nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Donald Trump miał odbyć w Ankarze naradę z sekretarzem obrony Pittem Hegsethem i sekretarzem stanu Marco Rubio. Do spotkania dołączyli też minister finansów oraz m.in. przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. I choć Trump kilka dni temu mówił, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku, zatwierdził plan uderzenia na Iran i wydał rozkaz jego przeprowadzenia ze szczytu NATO. Wśród komentarzy są takie, że Trump chciał zademonstrować swoją siłę podczas spotkania z przywódcami państw NATO, których krytykuje za to, że nie pomogli w operacji przeciwko Iranowi.
22: Na faktach za pół godziny połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem, który jest w stolicy Turcji, Ankarze. W wieku 100 lat zmarł powstaniec warszawski Adam Borowski, pseudonim Nikita, żołnierz oddziału osłonowego wojskowych zakładów wydawniczych. Informacje o jego śmierci przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku, pracował jako radca prawny w Stoczni Północnej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. W nich zaczyna

0: szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.
1: Strzela gole. Ty wygrywasz po 5 godzinach i 15 minutach. Chciałbym grać 90 minut jak on, no ale sami rozumiecie, skwitował Djokovic. Na Wimbledonie poznaliśmy komplet półfinalistów turnieju mężczyzn. Djoko pokonał Felixa Orze Aliasima i o finał zagra z broniącym tytułu Jannikiem Sinnerem. Drugi półfinał mężczyzn tworzą Aleksander Zwieriew i Taylor Fritz. W półfinale kobiet Coco Gauff zmierzy się z Karoliną Muchową, z kolei o finał Amanda Anisimowa powalczy z Mirrą Andrijewą. Po ponad 100 latach kombinacja norweska znika z programu zimowych igrzysk olimpijskich. Pojawią się za to inne konkurencje, wśród nich m.in. freeride. Taka zmiana to nie tylko szansa na rozwój dyscypliny, ale też na medal, zaznacza nasza reprezentantka we freeride narciarskim Zuzanna Witych.
2: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
1: Zimowe igrzyska w 2030 roku odbędą się we Francji.
3: Wakacyjna prognoza pogody i Magda Karwat-Marek.
4: Dobra, bawimy się jeszcze w tę pogodową zabawę chwilę z kodami pocztowymi, bo są kolejne i przyszły SMS-ami pod 3322 i mam tutaj taki numer 88400, bo po prostu chciałbym na ryby jechać, ale ty nie wiesz, jaka to jest gmina, a ja wiem, to jest gmina Żnin, województwo kujawsko-pomorskie. 20 stopni nie powinno padać, ale będzie wiatr, więc chyba z tymi rybami trzeba poczekać.
3: Żnin, cudowne. Tam jest piękny kościół. I Muzeum Ziemi Połuckiej.
5: A, wiesz, ta.
3: No, wspaniałe.
5: Koronki, te rzeczy.

0: Gra i trąbi Blondie i Maria w RMF FM, 18 minut i będzie godzina 9. I proszę bardzo, i proszę teraz taka chwila, proszę się uśmiechnąć do koleżanki z pracy, do kolegi z pracy, pomachać
1: do może, szefa, do kierowcy
0: na czerwonym świetle, pięknie powiedzieć dzień dobry tutaj, jeśli jesteście akurat na urlopie i jesteście w sklepie, proszę powiedzieć pani kasjerce albo panu kasjerowi dzień dobry, dużo życzliwości. I słuchajcie, jeśli chodzi o kasę, jeśli jesteście na przykład na zakupach albo na wakacjach, to 1 000 000 złotych pewnie by wam się przydał. I my właśnie ten 1 000 000 złotych dzisiaj w wakacyjnych sejfach mamy.
1: Pietruszka zdrożała.
0: No to nie przejmujesz się ceną pietruszki, jak masz 1 000 000 złotych na koncie.
1: Nie, człowieku.
0: I uwaga, tylko w lipcu i tylko w RMF FM co tydzień do wygrania auto. I pierwsza taka okazja już w najbliższy piątek. I wtedy ktoś na pewno wygra. 80 tysięcy to będzie minimum. Ponad 1 000 000 złotych lub odjedzie nowiutką Toyotą Aygo X, kompaktowym, miejskim, nowoczesnym crossoverem z napędem hybrydowym. I powtórzę, na pewno. I wchodząc do gry właśnie teraz, gracie w 2 piątkowych finałach, między innymi o Toyotę Aygo i w dzisiejszym finale o nawet 1 000 000 złotych, czyli 2 razy więcej, nawet 3 razy więcej emocji. I uwaga, przez 7 minut jeszcze mamy prezent od nas, od Wstawaj Szkoda Lata. Przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1013 szans.
1: 1013.
0: To jest ładne,
1: ale żeś to wymyślił.
0: Bo 13 jest, my udowadniamy, że 13 może być szczęśliwa, a nie pechowa. Czyli 1013 szans jednym SMS-em. 2 SMS-y to 2026 szans. Ale tylko, no już przepraszam, przez 6 minut. Więc jak wchodzić do gry, to właśnie teraz hasło RMF wyślijcie pod 7474. Chyba że wam wygodniej, to www.rmf.fm, tam też czekają specjalne bonusy.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie $8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
20: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
21: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
22: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
25: Po reklamie.
26: Przez całe lato RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Co jest dobre?
1: Ed Sheeran nowy.
0: A, tak. To był Ed Sheeran, popatrz.
1: No i Martin Garrix. Repeat it.
0: Powtórz.
1: Genialne. 8 minut i będzie 9. Przeglądam portale plotkarskie.
0: Po co?
1: Tak z ciekawości, żebyście słuchacze, żeby tego nie musieli robić.
0: Też tak robię.
1: I tutaj jest duży nagłówek. Anna i Robert Lewandowscy relaksują się na wakacjach.
0: No kto bogatemu zabroni?
1: No tak, no po tym poznać milionerów, nie? Relaks zamiast remontu. No nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić.
2: Wstawaj, szkoła lata w RMFFM.

0: RMF FM.
1: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
2: Kto przyjmuje wyzwanie?
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
4: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
5: i wielką potańcówkę.
1: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
2: Kolejny finał już 19 lipca.
6: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
9: Marian?
10: Mm?
9: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Coś dużego wpadło.
12: Kupon!
13: W Polomarkecie.
14: Do Polopo.
15: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
16: Polomarket. Mój ulubiony.
17: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
18: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
19: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Jak wyprzedaż, to w euro!
21: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
22: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
23: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
21: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.
24: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to właśnie fakty w RMF FM przed wami. Jest 9 przy mikrofonie Tomasz Weryński.
25: A na początek Ankara i kulisy szczytu NATO. Polski prezydent ujawnia, że rozmawiał z Donaldem Trumpem. Posłuchajcie, co usłyszał Karol Nawrocki od prezydenta USA. W tych faktach również o prezydenckich wyborach w Krakowie. Nowe informacje ma reporter RMF FM. W naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo Polskie odwiedzamy dziś Góry Świętokrzyskie. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, powiedział przed rozpoczęciem Rady Północnoatlantyckiej w Ankarze Karol Nawrocki. Polski prezydent przyznał, że rozmawiał wczoraj krótko z Donaldem Trumpem. W faktach ponownie stolica Turcji i nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Witamy, Michale. Wiadomo, o czym rozmawiali obaj prezydenci?
26: No, z tego, co mówił Karol Nawrocki, wynika, że rozmawiali o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce i zacytuję prezydenta, ta sprawa wygląda bardzo dobrze. W swoim krótkim przemówieniu Karol Nawrocki mówił, że budowanie relacji transatlantyckich jest jednym z kluczowych celów tego szczytu.
27: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą.
26: Prezydent przekazał, że rozmawiał też z Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że mimo ostatnich napięć między Polską a Ukrainą trzeba rozmawiać z sąsiadami i podkreślił, że to Rosja wciąż pozostaje głównym i wspólnym wrogiem nie tylko naszych dwóch państw, ale całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ankara, Michał Radkowski.
25: Dziękujemy, Michale. A my pytamy, co może przynieść szczyt NATO? O tym już za chwilę w radiu internetowym RMF24 porozmawiamy z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Nawet w listopadzie możliwa jest ewentualna druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy dokładnie mieszkańcy pójdą do urn, aby wybrać następcę odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Reporter RMF FM Maciej Sołtys ze mną w studiu. Witam.
0: Dzień dobry.
25: Maćku, początkowo pojawiał się termin wyborów w sierpniu. Skąd więc takie opóźnienie?
0: Postanowienie w sprawie ostatniego protestu wyborczego nie jest jeszcze prawomocne. Jeśli wpłynie zażalenie, najpierw rozpoznaje sąd apelacyjny, a to może się stać nawet po 20 sierpnia. Dopiero wtedy zaczną biec terminy na ogłoszenie przedterminowych wyborów. Kodeks wyborczy mówi tu o 90 dniach od referendum, ale jest też drugi przepis, podkreśla sędzia Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie.
3: Który w przypadku skarg do sądów administracyjnych przewiduje, że wybory rozpisuje się w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Ja bym powiedział, że trzeba będzie te wybory przeprowadzić w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego.
0: No a to oznaczałoby, że wybory prezydenckie w Krakowie mogą się odbyć nawet na przełomie października i listopada.
4: Wakacje z RMF FM.
25: Pyszne, bo polskie. Dziś z naszą akcją jesteśmy w Świętokrzyskiem. Odwiedzamy miejsca, które polecili nam nasi słuchacze. No i tak właśnie trafiliśmy do rodzinnego zajazdu w Krajnie. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witam
5: Dzień
25: was
5: dobry,
25: serdecznie.
5: Dzień dobry, jesteśmy.
25: Dzień dobry. Co to za miejsce, powiedzcie?
5: Miejsce przepiękne i to miejsce, w którym trochę wieje, pewnie to słyszycie. To jest jeden z najwyżej położonych zajazdów w górach świętokrzyskich. Na wysokości 420 metrów nad poziomem morza, zajazd na widoku. Tutaj lokalne smaki serwuje mama właściciela.
12: Artur, dzień dobry.
13: Witam Państwa.
5: Gości witają owce.
12: Jesteśmy obok zagrody owiec, obok także Joanna, właścicielka tego miejsca. Czy można głaskać owce? Można podejść?
5: Oczywiście, jak najbardziej. Mamy owieczki, które dają się głaskać, także jak najbardziej.
12: Można się odstresować pewnie w ten sposób. Jak wołacie na owce, jak chcecie je przywołać tutaj?
13: No ja to albo klaskam, już mnie słyszą, albo Baziu, Baziu się mówi.
12: Baziu, Baziu?
13: Baziu, Baziu.
12: Możemy zdradzić, Magdo, że Magda ma za sobą w ramach akcji Pyszne
5: Szanowni
12: Polskie.
5: Państwo, pochwalę się. Karmiłam nadzieję. Moja nadzieja jest nakarmiona. Nadzieja to jest taka mała owieczka, tak? Którą karmi się butelką. A co owce tutaj u was jedzą?
12: Po śniadaniu już są?
5: Są po śniadaniu, oczywiście. Przede wszystkim jedzą roślinki, zioła. Mleczyk na polu, jakąś koniczynkę. Także sama natura.
12: Zostawmy owce na chwilę i przejdźmy do tych ludzkich naszych smaków. Jesteśmy w Górach Świętokrzyskich. Jakie tu są smaki? Co proponujecie?
5: Otaczają nas Lasy Świętokrzyskie, w których jest pełno borowików. Bardzo aromatycznych. Zbieramy je, które później serwujemy gościom na talerz.
12: A to już chyba sezon na borowiki, Arturze?
13: Jak najbardziej, tak. W otulinie parku tutaj są takie miejsca, że kosą można je kosić.
12: Będziemy dzisiaj nie tylko kosić, ale też smakować wspólnie i o tym opowiadać.
5: Także jeżeli jesteście w okolicy, zapraszamy was na wspólne śniadanie z widokiem na Góry Świętokrzyskie, a o najciekawszych świętokrzyskich smakach, Michale, no co będziemy opowiadać przez cały dzień?
12: I będziemy was tu zapraszać.
25: Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy Góry Świętokrzyskie. No a kolejne fakty RMF FM już o 10:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
28: Jeśli chcecie poznać wakacyjną prognozę pogody, to proszę bardzo, Magda Karwat-Marek.
29: I chyba sporo naszych słuchaczy wybiera się do Ustronia Morskiego, bo kolejny SMS przyszedł pod 3322 z pytaniem o pogodę właśnie w tym mieście w przyszłym tygodniu. I mam chyba dla wszystkich naszych słuchaczy na urlopach dobre wiadomości, bo przyszły tydzień na razie zapowiada się cieplejszy o co najmniej kilka stopni. Zobaczymy, czy te prognozy się sprawdzą, a dzisiaj w Ustroniu do 18 stopni bez deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Bez względu na pogodę. Bez względu na to, czy u was leje, czy właśnie zaczęliście pracę, czy właśnie jesteście na urlopie i coś tam z nieba kapie.
1: Czy jedziecie na przykład pojazdem jakimś?
24: Dajcie głośniej RMF FM i będzie lepiej. Zobaczycie. Belinda Carlisle na początek tej godziny. 6 minut po 9. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Albratowski.
24: Dzień dobry.

0: Odkochaj i Marisa w RMF FM. Dobra, do walentynek jeszcze trochę, więc można śpiewać Odkochaj, odkochaj. Tu wstawaj szkoda lata w RMF FM. I trochę polityki, bo tutaj mam tytuł z prasy. Co trzeci Polak chce partii Morawieckiego. Tak wyszło w badaniach.
1: O, to czekaj, poczekaj, ja nie chcę żadnej partii.
0: Ja też nie chcę żadnej partii.
1: Czyli Magda chce, Medzik chce.
0: No ktoś musi, to jest matematyka.

0: Przyszedł do nas SMS od słuchacza pod 3322 o treści test.
1: O, więc informujemy, doszedł.
0: Tak.
1: Test można zaliczyć jako udany.
0: Polecamy się, 3322, tam można zawsze do nas pisać. Nie tylko w sprawie testów.
2: Reklama.
3: Coś dużego wpadło.
4: Kupon.
5: W Polomarkecie.
6: Do Polopo.
7: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
6: Ale chyba nie włosów.
5: Akurat włosy wypadają mi garściami.
6: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
5: Ale łysienia u ciebie nie widać.
6: No właśnie.
5: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Oliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
3: No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam.

0: 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: Roxy i White. Chciałam ciebie więcej w RMF FM. 20 minut do godziny 10. Tak brzmi kasa w wakacyjnych smerfach.
1: Tych wakacyjnych sejfach.
2: Wakacyjne smerfy?
1: Ale mogą być też wakacyjne smerfy dzisiaj. W którym z sejfów papa smerf schował 1 000 000 złotych?
0: To już pytanie do was. Zastanówcie się, jeśli do was zadzwonimy i powiemy, wybierz numer sejfu, to wybierz ten właściwy. Ten, w którym będzie okrągły milion.
1: I uwaga, uwaga, uwaga. Proszę o brawa, bo ogłaszamy właśnie w tym momencie szczęśliwe numerki.
2: No.
1: Bo tak, 5 dni gry mamy w tym tygodniu. To będzie piątka. I to jest pierwszy numer. 5. I te wakacje mają 9 tygodni. I to będzie 9, więc jeśli macie 5 i 9 w numerze telefonu, to macie teraz najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1100 losów. Ale jeśli macie 5 i 9 w numerze telefonu, to podwajamy i macie 2200 szans. Tak, i lepszej okazji te osoby już dzisiaj nie będą miały. 2200 szans jednym SMS-em. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji. No to co? No to zagrajcie o milion. RMF ślecie pod 7474.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło Ekstra Łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5-litrowych butelek. Kaufland.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
7: Lub ponad milion.
8: Lub miejską Toyotę Aygo X.
9: Wow, na bogato.
10: Lato na bogato.
11: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
12: Wbij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Nietypowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech, zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg. Taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Jak wyprzedaż, to w euro!
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Po reklamie.
17: Lato bez końca, tylko z RMF FM.

0: reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
4: I to po raz 9.
5: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
6: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
7: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
5: Dziękujemy.
6: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
5: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
6: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
5: RMF FM to Wasz numer 1. I takie są fakty.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
12: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz zlady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tomasz Weryński ponownie w studiu faktów RMF FM na zegarach 10:00. Czas na fakty.
3: Reforma ochrony zdrowia gotowa. Ministerstwo Zdrowia i NFZ po południu odkryją dziś karty. Co w takim wypadku ze stanowiskiem szefowej resortu? O tym nasz dziennikarz. Ewakuowano obozy harcerskie na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. To efekt nawałnic, które przeszły nad północną Polską. A na koniec sprawdzimy, co jest specjalnością kulinarną Gór Świętokrzyskich. Jesteśmy tam z wakacyjną akcją RMF FM. Pyszne, bo polskie. Około 13:00 poznać mamy szczegóły rządowego planu w sprawie reformy ochrony zdrowia. Nad zmianami na szybko od kilku dni pracowało Ministerstwo Zdrowia oraz przedstawiciele NFZ-u. Na linii Sejm i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy,
4: Dzień
3: Kacprze.
4: Dobry.
3: Czy to oznacza, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda nie zostanie zdymisjonowana?
4: Z wypowiedzi premiera wynika, że pozostanie na stanowisku.
5: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozów ofiarnych. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilno obowiązek przygotowania rozwiązań.
4: Podkreślał Donald Tusk. Koalicjanci zaznaczają, że co prawda decyzje personalne należą do szefa rządu, jednak z niektórych wypowiedzi jasno wynika, że spodziewali się innego scenariusza.
6: Ja panią minister w Sejmie widziałem może 2-3 razy, widziałem na komisji finansów ani razu. No to tak nie odnajdzie się tego nastroju społecznego, który jest potrzebny.
4: Mówił poseł Lewicy Tomasz Trela. Według słów Donalda Tuska reforma powinna objąć nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali.
3: A sprawa w faktach na pewno dziś będzie wracać. Dziś nad ranem ewakuowano obóz harcerski we Fromborku w Warmińsko-Mazurskim po przejściu gwałtownej burzy. Część namiotów została uszkodzona, a przewrócone drzewo spadło na budynek gospodarczy. Nikomu nic się nie stało, mówił RMF FM młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
7: Po godzinie 3:00 nad ranem kierownik obozu harcerskiego Husiec Bartoszyc stacjonującego we Fromborskiej harcerskiej bazie obozowej w związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi podjął decyzję o przeniesieniu uczestników z namiotów do stałej infrastruktury bazy.
3: Strażacy zdecydowali o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku. Jak informowaliśmy już w faktach RMF FM, w związku z wichurą ewakuowano też obozy harcerskie na Pomorzu. Ostatecznie do bezpiecznych miejsc przeniesiono uczestników 15 obozów, a strażacy interweniowali 51 razy. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów podstawówek i w przedszkolach. Jeszcze dziś może trafić na biurko prezydenta. W piątek uchwalone przez Sejm przepisy jednogłośnie poparła Senacka Komisja Edukacji. Dziś ma się nimi zająć Senat. Ponad 81% wszystkich tegorocznych absolwentów zdało maturę. Te najnowsze dane opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W jej siedzibie jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Tak, dzień dobry.
3: Magdo, najlepiej egzamin poszedł licealistom?
8: Zdecydowanie. Ich wynik to prawie 86%, a prawo to poprawki ma niespełna co dziesiąty. Trochę słabiej wypadli absolwenci techników. Maturę zdało niewiele, ponad 70% i prawie co piąty może poprawiać maturę w sierpniu. A ze mną jest dyrektor CKE, pan Robert Zakrzewski. Panie dyrektorze, jak poradzili sobie uczniowie z tych podstawowych, obowiązkowych przedmiotów?
9: Równie dobrze jak w poprzednich latach. I tak język polski odsetek sukcesu to 94%, matematyka 86%, język angielski 95%.
8: Jeżeli uczniowie mają prawo do poprawki, to dokumenty trzeba złożyć do 15 lipca, to pisemne oświadczenie albo do dyrektora szkoły, albo do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sprzed Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Magdalena Greinert.
1: Polskie smaki w faktach RMF FM.
3: 420 metrów nad poziomem morza we wsi Krajno w Górach Świętokrzyskich znajduje się rodzinny zajazd na widoku, do którego zaprosili nas słuchacze RMF FM. Pora na kolejne niesamowite smaki i spotkania w ramach naszej akcji Pyszne, bo polskie. Na miejscu cały czas Magdalena Wojtań i Michał Dobrołowicz. Witamy
8: tak,
3: ponownie.
8: Dzień dobry
3: ponownie.
8: Dzień dobry.
3: Powiedzcie, co jest specjalnością tego miejsca?
10: To jest zdecydowanie jagnięcina, to potwierdzają nasi słuchacze, właściciele tego miejsca, Joanna i Artur. jest tutaj napis przy wjeździe. Zapraszamy na jagnięcinę. Jaki jest sekret tej waszej jagnięciny?
11: No ogólnie przygotowanie jagnięciny zaczyna się od oddzielenia tłuszczu od mięsa.
10: Gdy to jest gotowe, to co dalej?
11: Później należy zamarynować takie mięsko. Tak naprawdę nie potrzebuje dużo przypraw. Podstawy: czosnek, tymianek, sól, pieprz i to wszystko.
10: To jest nieoczywisty gatunek mięsa. Tę waszą jagnięcinę co wyróżnia?
11: No na pewno niepowtarzalny smak. Nie ma takiego drugiego mięsa w takim aromacie jak ta jagnięcinka nasza.
10: O tym napisali nam nasi słuchacze. Skąd przyjeżdżają do was goście? Z jak daleka?
12: Witam państwa serdecznie. No, zdarza się, że nawet do 100 kilometrów mamy telefony, czy jest dostępna.
10: To gdzieś tam już Małopolska?
12: Zgadza się. Małopolska, tutaj w stronę Warszawy też, Skarżysko.
13: I to też mówiłeś, że tutaj macie dużo sportowców, bo dojazd do was na rowerze to też jest niezły trening. Jesteście wysoko.
12: Jesteśmy wysoko w połowie szlaku czerwonego, tak więc każdy tu chce naładować baterie sobie i ktoś troszkę dba o swoje zdrowie, stawia na jak dzięcinkę.
10: A ja tu przynoszę specjalną niespodziankę, którą wręcza wam Magda. Proszę bardzo.
13: Proszę, to jest certyfikat pyszności RMF FM dla was. Pyszne, bo polskie to jest taka przepiękna, oczywiście żółto-niebieska naklejka do powieszenia na szybę. Niech będzie z wami, niech zaprasza gości, niech zaprasza turystów. Bardzo wam dziękujemy za przepyszne śniadanie, chociaż troszeczkę obiadowe.
10: I gratulujemy w imieniu naszych słuchaczy. Brawo!
11: Super, bardzo dziękujemy, było nam niezmiernie miło.
13: Nam również, a my już teraz pakujemy manatki, jak to się mówi.
10: I słuchajcie, nasz wóz satelitarny.
13: Jedziemy na coś słodkiego. Zaprosiła nas pani Beata z miejscowości Parcele. Wy mówicie, że znacie panią Beatę. Fajna dziewczyna.
11: Bardzo fajna.
13: Jedziemy.
10: Dobre torty.
13: Torty.
11: Przepyszne.
10: To wszystko sprawdzimy.
3: Polecamy Instagram rmf24.pl, no i relacje z naszej akcji Pyszne po polskie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dzisiaj zdecydowanie chłodniejszy dzień, choć nie wszędzie. No taka 20 to jest taki maks mniej więcej w całym kraju, ale najchłodniejsze miejsca w Polsce to, tak jak już mówiliśmy, dzisiaj warmińsko-mazurskie, tam 13 stopni to taka normalna dzisiaj temperatura.
14: Gadasz, nie robimy hydration break.
4: Hydration break? No. Not now. No i tam też urwanie chmury będzie padać. Tak patrzę, od Olsztyna przez Łomżę po Białystok. A na pozostałym obszarze Polski naszej pięknej, no praktycznie bez opadów.
15: I na pewno bardzo dużo wiatru, także uważajcie na siebie. Będziemy sprawdzać te alerty na bieżąco i mało tego, będzie taki alert mundialowy jeszcze w tej godzinie. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. Byle do lata. No to gramy. 10:07.

0: powie.
1: Tyle to lata w RMF FM, 16 po 10. Ja wiem, że maturzyści mają swoje najdłuższe wakacje w życiu i pewnie śpią, ale halo! Halo, halo! Są już wyniki matur, już od półtorej godziny. I ja wiem, że maturzyści mogli zaspać, ale założę się, że rodzice od rana czekają jak na szpilkach.

0: I tak wakacje nie gramy, ale Kiara w RMF FM za nami i aż sama sobie się dziwię, że to oglądam, ale uwaga, mam dla was raport z mundialu, naprawdę się wkręciłam. No to tak, wczorajsze mecze, Szwajcaria-Kolumbia, najnudniejszy mecz i wiem co mówię, bo czasami zerkam na Ekstraklasę, ale spotkanie Argentyna-Egipt. O jacie, ale to był hit. Prawie wywalili Messiego z mundialu. Tak ten Egipt grał na początku i te niepozorne zespoły potrafią naprawdę zaskoczyć, więc tak mi przyszło do głowy, że nie wiem, no może Polska też miałaby szansę?
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Niektórzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Kamper spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
20: Po reklamie.
21: Z RMF FM najlepiej.

szukasz wakacji, które dzieci zapamiętają na długo? W Mercure Szczyrk Resort czeka na nie podróż dookoła świata. Wyprawa w czasie, olimpijskie wyzwania i kosmiczne przygody. Animacje, warsztaty, nagrody, baseny i mnóstwo rodzinnych atrakcji. Wszystko w sercu Beskidów. Mercure Szczyrk Resort. Wakacje pełne przygód dla dzieci i relaksu dla rodziców. Sprawdź ofertę na mercureszczyrk.pl.

0: robimy wam klimat w RMF FM. A tak, RMF FM się wygrywa!
1: Dziękuję, dziękuję, dziękuję! 100 razy dziękuję! W ogóle to jestem tak zaskoczony, że naprawdę no nie wiem co powiedzieć.
0: To był Jasiek, jego 100 tysięcy złotych, a teraz pora na was, bo koniec ze słuchaniem jak wygrywają inni. Warto spróbować. Dziś w sejfach nie 100 tysięcy złotych jak u Jaśka, a nawet 1 000 000 do wygrania. I właśnie... To jest super godzina w RMF FM. A to oznacza, że takiej super godziny jeszcze dla was w tym tygodniu nie mieliśmy. I to oznacza gigantyczny bonus. 1350 szans. Każdym SMS-em RMF pod 7474. I być może właśnie z kimś z was słyszymy się dziś w finale, ale to trzeba zadecydować właśnie w tym momencie. www.rmf.fm, tam też wchodzicie do gry. I SMS RMF pod 7474.

0: Teorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
0: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Słyszysz?

0: Tu trwa Lato na Bogato i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku,
2: może w Kętach, a może w Jaworznie.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: A ty?
4: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
5: Ślij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
8: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
10: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
19: Byle do Lata w RMF FM. Nie pracować.

Jeszcze przypominam, że uwaga, trwa super godzina. Super godzina na wejście do gry i takiej w tym tygodniu nie było, a gracie o 1 000 000 złotych. Warto właśnie w tym momencie wejść do gry, bo dostajecie 1350 szans. SMS RMF pod 74.

0: A teraz uwaga kierowcy A4. Są utrudnienia, to między Opolem południe i zachód. W kierunku Wrocławia trasa jest utrudniona. Szczegóły w faktach RMF FM już za moment.
1: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Ale tato, tylko nie samochodem.
10: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
13: Gotowi na weekend? No to jazda!
12: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
13: Dobra mordeczki, wszyscy

0: O, mo Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Coś dużego wpadło.
3: Kupon
4: w Polomarkecie.
5: Do Polopo.
6: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
1: Po reklamie.
8: Ważne informacje nadchodzą z zagranicy. Jest godzina 11. To są najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Beryński.
9: Donald Trump zrywa porozumienie z Iranem i wymianę handlową z Hiszpanią. Na początek mocne słowa amerykańskiego prezydenta podczas szczytu NATO w Turcji. Silny wiatr na północy Polski, na Mierzei Wiślanej w porywach nawet do 90 km na godzinę. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, no i hip-hopowy debiut znanego aktora z serialu Peaky Blinders. Porozumienie pokojowe z Iranem przestaje obowiązywać, oświadczył na szczycie NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump. Po atakach z obu stron, do których doszło minionej nocy, amerykański przywódca nazwał Irańczyków chorymi ludźmi i dodał, że nie chce mieć już z nimi nic wspólnego. Donald Trump nie szczędził też krytyki pod adresem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem bardzo zły na NATO. Dokładamy do sojuszu o wiele za dużo pieniędzy. Miliardy dolarów za dużo. To jest nie fair, mówił prezydent USA na wspólnej konferencji prasowej z szefem NATO Markiem Rutte. Nazywając Hiszpanię okropnym sojusznikiem, Trump poinformował, że nakazał sekretarzowi skarbu wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z tym krajem. W Ankarze jest specjalny wysłannik RMF FM, połączymy się z nim w kolejnych faktach. Porywy wiatru na Mierzei Wiślanej sięgają teraz 90 km na godzinę, a w nocy było to nawet 120 km na godzinę. Strażacy mają pełne ręce roboty, co chwilę spływają do nich kolejne zgłoszenia. W Krynicy Morskiej jest teraz nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak wygląda teraz miasto.
10: W całym mieście słychać pracujące piły spalinowe, na ulicach i chodnikach leżą połamane gałęzie, a strażacy co chwilę dostają kolejne zgłoszenia.
11: Każde zdarzenie, wie pan, to jest inne. No, są różne drzewa, teraz tak deszcz popadał, klony są ciężkie. Trochę dostały wiatru i też się łamią, nie?
10: Mówi Zenon Grejkowski, prezes OSP z Krynicy Morskiej. Najtrudniejsza akcja trwa przy apartamentowcu, na który przewróciło się całe drzewo. Do jego usunięcia potrzebny był dźwig i podnośnik.
11: Nie można tego drzewa po prostu ściąć, położyć na ziemi i wtedy go usuwać, nie? Trzeba, mówię, bez dźwigu by się nie obeszło.
12: 8 lat tutaj jestem. Jeszcze takiego wiatru jeszcze nie widziałem.
13: Bardzo wiało przez całą noc. Idziemy zobaczyć, jakie to spustoszenia teraz porobił wiatr.
10: Przyznają z kolei mieszkańcy i turyści. Jeszcze wczoraj ze względów bezpieczeństwa ewakuowano także 380 harcerzy z obozów na Mierzei Wiślanej. Dzieci nocy spędziły w szkole w Sztutowie i Gminnym Ośrodku Kultury.
9: Uwaga kierowcy, noga z gazu na opolskim odcinku autostrady A4. Pomiędzy węzłami Opole Południe i Zachód zderzyły się samochody osobowe i dostawcze. Jedna osoba została ranna. Na jezdni w kierunku Wrocławia jest tam teraz zablokowany jeden pas.
1: Polskie smaki w faktach RMF FM.
9: Kolejny przystanek naszej wakacyjnej akcji Pyszne, bo polskie. Tym razem będzie, no, naprawdę słodko. Żółto-niebieski konwój RMF FM zatrzymał się w niewielkiej miejscowości Parcele w Świętokrzyskiem, gdzie powstają torty z lokalnych produktów i ogromnej pasji. Magdalena Wojtań i Michał Dobrołowicz właśnie dotarli na miejsce. Dzień dobry.
14: Nasze wozy zaparkowały pod stuletnim kasztanowcem. Miejsce jest naprawdę niesamowite. To jest
15: tutaj
14: taka mała chatka.
15: Za tą ścianą, za tymi drzwiami wchodzimy, powinna być nasza słuchaczka.
16: Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie.
15: Czy pani jest panią Beatą?
14: Pani Beato. Tak, słyszeliśmy, że tutaj powstają cuda kulinarne, tortowe.
15: Już to widzimy. Wow!
14: Przepiękne. Co to jest?
16: To są torty. Tutaj są torty z naturalnych produktów. Mhm. Tu są monodesery po prostu w nowoczesnym wydaniu.
15: Naturalne produkty,
14: ten monodeser,
15: czyli?
14: Tak. To jest
16: czyli śmietanka
14: taka malina
16: z lokalnej tutaj naszej mleczarni, z Pierzchnicy.
14: robi to ogromne wrażenie, bo to jest tak jakby malina w rozmiarze XXL obok borówka taka. O, pyszne, bo polskie.
15: Tak. To jest jadalny napis?
14: Ciastka z naszej akcji.
16: Jadalny napis jak najbardziej. Tu są tak samo przygotowane są torty. Też właśnie z waszym logo.
15: I w żółto-niebieskich barwach jadalnych.
16: Tak, wszystko jest jadalne.
15: A my to sprawdzimy i pokażemy. Kwiaty. To wszystko już niebawem będziecie mogli zobaczyć w naszych social mediach gorąco z Magdą i z naszą słuchaczką Beatą polecamy.
14: Miam.
9: Pyszne, bo polskie. No właśnie w tortowni, w parcelach w Świętokrzyskiem będziemy w faktach za godzinę. A w faktach kulturalnych RMF FM znany aktor i jego hip-hopowy debiut zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
14: Kasiu. Dzień dobry. Tom Hardy, brytyjski gwiazdor kina, znany z produkcji Venom, Mad Max czy Peaky Blinders, również rapuje pod pseudonimem Frankie Pulitzer. Połączył siły z niezależną hip-hopową grupą Zarface i nagrali razem płytę w takim surowym klimacie nowojorskiego undergroundu lat 90. Premiera albumu 28 sierpnia, a pierwszy singiel Brothers Grimm trafił już do sieci. W Krakowie trwa letnie tanie kinobranie. To 20. wakacyjny festiwal filmów w kinie pod Baranami.
3: I filmy Jima Jarmusza, i Wong Kar-wai'a, Wima Wendersa, jest też kino polskie, Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajdę. Mamy przykład japońskiego anime. Są uwielbiane przez wszystkich Tamte dni, tamte noce.
14: W sumie 200 tytułów, mówi w RMF Classic Maria Gierat z krakowskiego kina. A nagrodzony w maju kanańską Złotą Palmą Fjord Krystiana Mundziu będzie filmem otwarcia nowych horyzontów we Wrocławiu. W programie są 283 filmy z 92 krajów. Festiwal zacznie się 23 lipca.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Znalazłam receptę na młodość i przyda nam się troszeczkę do tego urlop. O tym jeszcze w tej godzinie w Byle do lata w RMF FM. Paulina Sawicka z Wami, witajcie. Cześć. No to zaczynamy takim klasykiem, żeby... Czy to urlop, czy praca, żeby tak łatwiej było wejść w tę środę? 10:55? I dobrze poznajecie Michael Jackson w RMF FM. Jest 11:06.

0: Stupy lada lata w RMF FM 20 po 11. Jak odmłodzić swój mózg? Uwaga, uczyć się języków obcych. Takie mózgi starzeją się wolniej i to są badania. Akurat, wiecie, wakacje temu bardzo sprzyjają, bo moje ulubione słówka na wyjeździe, na przykład cappuccino, spaghetti, margarita, niby pojedyncze słowa, ale zrobią cały dzień.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: A co tu się wyprawia od rana?
3: Dzisiaj pierwszy dzień od miesiąca, w którym nie ma żadnego meczu na mundialu. Więc będzie z telewizora zionęło pustką, tak tylko ostrzegamy. To jest idealny moment na to, żeby na przykład pranie wreszcie zrobić po tym miesiącu siedzenia przed telewizorem, w mieszkaniu posprzątać.
4: Żonę zobaczyć.
3: Znaczy, albo zobaczyć, czy dalej macie żonę.
2: Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
1: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Ty plus wyprzedaż na Maxa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepsze.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
21: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
22: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
24: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

chłopaki przedłużają lato, ciekawe, czy załatwią słońce nad morzem, bo wieje, a ja proponuję teraz dla was taką wycieczkę. 2004 rok, wtedy wystartował Facebook. Dzieciaki wtedy urodzone, ojej, policzyła, mają 22 lata. A taki hit musi przyciągnąć w końcu pogodę. Blue Lagoon w RMF FM.

0: teraz uwaga, bo sprawdzam, czy wszystko działa. Moment, moment. O, jest. To zegar. Ten zegar wystartował i on odlicza koniec jedynej dzisiaj super godziny. A jeśli chcecie zagrać o nawet 1 000 000 złotych, no to musicie się pospieszyć, bo to ostatnia szansa, żeby skorzystać z tej super godziny, a taka okazja dzisiaj się już nie powtórzy. To oznacza, że macie 1350 szans każdym SMS-em RMF pod 7474 i zostało dokładnie 6 minut. Mało tego, wpada wam 1350 szans do 3 losowań dzisiejszego i 2 piątkowych, między innymi o nowiutką hybrydową Toyotę Aygo X. Jest lawendowa, sprawdźcie na www.rmf.fm, tam też możecie wejść do gry. I ten kolor ma znaczenie, jest ładna, ale ma też dobre bajery. Ale to jest ten moment, ostatni moment, żeby z niej skorzystać. Z tej okazji SMS RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: Expert i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70%.

0: 50% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv.
6: No i jak się czujecie?
4: Super.
6: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Po reklamie.
12: Uwaga, bo jeszcze 1,5 minuty i kończymy właśnie jedyną dzisiaj super godzinę. Przypominam, gracie o 1 000 000 zł i jeszcze macie 1350 szans z każdym SMS-em. RMF pod 7474.

0: To zdecydowanie temat numer jeden. Śledzimy go dla Was w RMF FM. Szczyt NATO i na miejscu jest Michał Radkowski. Cześć Michale, o czym jest tak głośno tam na miejscu?
1: No, słyszałem, że tam u Was w Polsce jest bardzo zimno, poniżej 20 stopni, więc kto szuka lata, no to niech przyjeżdża tutaj do Turcji. Mamy tutaj już prawie 30, naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco. No ale gorąco oczywiście w Ankarze jest też z innego powodu, bo dzisiaj drugi dzień szczytu NATO. Tutaj w jednym miejscu spotykają się prezydenci i premierzy państw, które należą do sojuszu. No i dzisiaj będzie ten kluczowy dzień, bo trwa właśnie posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, a tam rozmawia się o najważniejszych sprawach, o bezpieczeństwie na świecie, o wspólnym wrogu, jakim jest Rosja i o wsparciu dla Ukrainy. Jest tutaj też nasza polityczna reprezentacja, trwają ważne rozmowy, no i chwalą nas tutaj.
0: A chwalą Polskę na miejscu, już, no ładnie.
1: No, za kilka minut powiem Wam o tym w faktach.
0: A fakty już za 10 minut dokładnie w RMF FM. Zostańcie z nami.

0: A teraz uwaga, kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Więcej powiemy w faktach RMF FM już o 12:00.
1: Reklama.
2: Słyszysz?

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się 12, zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM w studiu. Teraz Ewa Kwaśne.
11: Witam i zapraszam. Polska chwalona na szczycie NATO w Ankarze. Jesteście silnym ogniwem sojuszu, liderem inwestycji w obronność, stwierdził Mark Rutte, szef paktu. Ze szczegółami specjalny wysłannik RMF FM. W faktach w południe także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców na autostradowej obwodnicy Krakowa. Żółto-niebieski konwój Pyszne bo Polskie zaparkował w miejscowości Parcele w Świętokrzyskiem. Jakie tam dzisiaj słodkości? Sekretarz generalny NATO chwali Polskę. W Ankarze na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego od niemal 2 godzin za zamkniętymi drzwiami rozmawiają prezydenci i premierzy państw członkowskich NATO. Efekty ich spotkania poznamy wkrótce. Ale jeszcze przed wejściem na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej głos zabrał m.in. sekretarz generalny Sojuszu. Na miejscu jest specjalny wysłannik RMF FM Michał Radkowski. Witamy Cię ponownie.
12: Dzień dobry, witam ponownie.
11: Michale, co konkretnego o naszym kraju mówił Mark Rutte?
12: Szef NATO powiedział, że jesteśmy krajem, który bardzo mocno inwestuje w swoje siły zbrojne. W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie swoje siły zbrojne, wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego amerykańskiego polityka, ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski spotkał się tu w Ankarze z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, a wczoraj późnym wieczorem rozmawiał w wąskim gronie szefów dyplomacji Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wspólnie mieli ustalić, że kraje Europy Południowej i Wschodniej powinny być reprezentowane w zwiększaniu zdolności regionu do obrony. Mówili też o konieczności bycia gotowym na rosyjskie prowokacje. Z Ankary, gdzie właśnie Muezin wzywa na modlitwę. Michał Radkowski.
11: Bardzo dziękujemy. Z naszym specjalnym wysłannikiem na pewno będziemy łączyć się w kolejnych faktach. A teraz uwaga, kierowcy. Są poważne utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na wysokości węzła Tynieckiego zderzyły się 4 samochody. Nie ma na razie informacji o poszkodowanych. W tej chwili zablokowany jest jeden pas jezdni A4 w stronę Rzeszowa. Korek zaczyna się już na wysokości lotniska w Balicach. 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości. Przed liceum imienia Hoffmanowej przy ulicy Chorzej w Warszawie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, czy wyniki zaskoczyły?
2: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań. Zdarzają się i 100% wyniki, a stres zaczął się z samego rana od ustawienia budzika na 8 i zalogowania na stronę, żeby zobaczyć swój wynik. I jakie były reakcje?
13: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
12: No euforia, no.
13: No tak średnio, ale nie było też tragedii, lepiej niż obstawiałam. Podstawowego angielskiego mam 100%, a tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
2: No to pięknie.
13: Dziękuję bardzo.
2: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Sprzed liceum Hoffmanowej Magdalena Greinert.
14: Pyszne fakty w RMF FM.
11: Tortownia w miejscowości Parcele w Górach Świętokrzyskich to kolejny przystanek naszej akcji Pyszne bo Polskie. Jak w każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych lokalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które poleciliście nam wy. W Parcelach przy Alei Kasztanowców zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrołowicz. Witajcie.
15: Dzień dobry.
11: Jesteśmy. Jak ja wam zazdroszczę tych tortów, naprawdę, i pewno nie tylko ja. A co najbardziej...
16: Coś ci przywiozę o starej znajomości.
11: Dziękuję.
15: Trzymamy za słowo.
11: A co najbardziej zaskoczyło was właśnie w pracowni tortów?
16: Mnie zaskoczyło to, że można zjeść naprawdę solidny kawałek i czuć się tak lekko. Jaka jest, pani Beato, tajemnica właśnie tego tortu?
17: Tajemnica jest bardzo prosta. Naturalne produkty, takie jak śmietanka, którą właśnie ostatnio wynalazłam w miejscowości Pierzchnica.
15: To niedaleko?
17: Jest, tak, tak, niedaleko. Jest to śmietanka naturalna o krótkim terminie przydatności do spożycia.
15: I ona daje. Owoce
17: tak,
15: też są?
17: Tak, owoce są. Po prostu jeszcze truskawki wczoraj były na krzaku, dzisiaj już są w tym torcie. Także...
16: Już ich nie ma, już nie ma tego tortu.
17: Są truskawki, borówki, maliny. To sprawia, że ten tort jest właśnie taki lekki, przyjemny, no i oczywiście pyszny.
15: Ja chcę zapytać w imieniu naszych słuchaczy, którzy może planują ślub, wesele albo wyjątkowe urodziny i chcą mieć wyjątkowy tort. O co poprosić? O co zapytać? Czym się kierować, pani Ewo?
18: Stylem wesela?
15: Mhm. Taka moda, jeśli chodzi o torty. Jak zrobić wrażenie teraz tortem?
18: Takim tortem, który robi teraz wrażenie, jest tort Italian Cake, Long Cake, torty zdobione Lumber Cake.
15: Long Cake, czyli taki długi tort?
18: Długi tort, tak.
15: Jak wygląda?
17: Długi tort prostokątny, może mieć 1,5 metra, 2 metry, po prostu w zależności od ilości gości przygotowuje się właśnie taki tort. Efekt jest po prostu...
15: Idziemy
16: na pewno zrobi wrażenie.
15: A nie na wysokość.
17: Tak, tak.
16: Panie kochane, dla was certyfikat pyszności RMF FM. Pyszne bo polskie. Jesteście niesamowite i ten kawałek dla Ewy bym poprosiła zapakować.
15: Załatwimy?
17: Oczywiście załatwimy. No jasne.
15: Ewo, załatwione dla ciebie. To my pakujemy tort i nasz radiowy konwój i wóz satelitarny jedzie dalej. Jedziemy do Bodzentyna. Tym razem trochę na ostro i na pikantnie. Na zalewajkę świętokrzyską.
11: W takim razie do usłyszenia. Pięknie dziękujemy. Czekamy też na wasze propozycje miejsc, które warto odwiedzić w całej Polsce. Możecie je zgłaszać na rmf24.pl.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Wichury nad morzem, czerwony alert IMGW, ostrzeżenia są takie, żeby po prostu do tego morza lepiej nie wchodzić i jeszcze ten wiatr troszkę potrwa, także uważajcie na siebie. Jeśli chodzi o pogodę w całym kraju, tutaj lekko deszczowo. Są też przejaśnienia w okolicy Dolnego Śląska, ale tutaj Suwałki, Koszalin, Bydgoszcz, Łódź, Kielce, wszędzie właśnie chmurki z deszczem, 18 stopni na termometrach.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
10: Ja wiem, że bardzo mocno wieje. Uważajcie tam na siebie, zwłaszcza na północy, ale będziemy odczarowywać te wakacje, będzie przyjemnie. Wystarczy łączyć radio już teraz. Jennifer Lopez rozkręca nam dzień w RMF FM. Paulina Sawicka z wami, witajcie. Cześć, 12:07.

Tu byle do lata w RMF FM, 16 po 12 i wpadł taki SMS: żona ma urodziny w przyszłym tygodniu, halo, halo, nie mam pomysłu na prezent pomocy. I doceńmy, że nie pyta na ostatnią chwilę nasz słuchacz i pamięta, i ja wiem, że niewiele wiemy o tej kobiecie, ale dziewczyny, pomożemy? 3-3-2-2, piszcie propozycje takich pewniaków prezentów i tym samym oficjalnie otwieramy wakacyjną linię SMS-ową. Piszcie 3-3-2-2.

0: Panie odpoczynku, Calvin Harris w RMF FM. Burze i wichury w natarciu to jest bardzo ważna informacja, ważne ostrzeżenie. PKP też ostrzega, że pociągi mogą stanąć. Piszemy o tym wszystkim na rmf24.pl i na pewno będziemy śledzić dla Was wszystkie te alerty. To tak, z tego co widzę, Warmia i Mazury, nadmorskie miejscowości, Podlasie, tam może wiać najmocniej, ale ogólnie cała Polska może być w deszczu. Uważajcie na siebie, a my będziemy wszystkiego na pewno pilnować.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofa.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
17: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: Po reklamie.
23: Odmowa.
0: morza, do gór. RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Io, tutaj wakacyjny prezentownik RMWFM dla żony słuchacza. Podsyłacie propozycje. Jest tak, bransoletka, wężyk srebrna 300 zł, konkret, masaż tajski, pewniaczek, bon do drogerii, święty spokój. O, i padło, daj jej siebie w prezencie. Tylko ile papieru do pakowania wtedy zejdzie.

0: I tak wakacyjnie gra David Guetta w RMF FM. Słyszycie to? To właśnie wasze nowe auto. Hybrydowy, kompaktowy crossover i tym wszędzie zaparkujesz. Zresztą wiecie, jak to się przydaje na mieście. Toyota Aygo X, lawendowa, nowiutka. I właśnie w tym momencie możecie o nią zagrać. Już w piątek do wygrania. Toyota Aygo X, wtedy ktoś z was na pewno wygra ją. 80 tysięcy albo ponad milion złotych. I właśnie w tym momencie wchodzicie do trzech finałów. Załatwiłam wam to teraz. I to bardzo ważny moment, bo... A najważniejsze, wiecie, o czym nie wspomniałam? Gracie też o dzisiejsze wakacyjne sejfy. W nich nawet milion złotych. SMS RMF pod 7474 i bonus 1001. Tyle szans we wszystkich tych trzech losowaniach przez 13 minut. Warto spróbować. Ponad milion złotych w piątek. Toyota Aygo X 80 tysięcy albo dzisiejsze sejfy i milion. To jest ten moment. RMF 7474.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w

0: Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy,
2: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
4: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
10: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
11: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
12: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
13: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
14: Proste narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor konkursu mBank. Sprawdź na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel anti-luk kąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-luk kąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram anti-luk kąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Ach, ta drżąca powieka.
21: I ten nocny skurcze łydek.
20: Biorę magnez i nie czuję efektu.
22: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
23: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
24: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
23: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
24: Jest dla mnie ratunek.
23: Tak.
24: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
25: Zdrowid.
26: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
27: Po reklamie.
28: Sponsorem Byle do Lata jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
29: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Zawsze z wami w wakacyjnych podróżach.

Reforma w Ministerstwie Zdrowia to zdecydowanie temat numer jeden i bardzo ważny. Do niego wrócimy w Faktach RMF FM już o godzinie 13. Będziemy dla Was śledzić wszystko, co najważniejsze. Będziecie mieli wszystko dokładnie poukładane. A teraz na luzie Grzegorz Chyży na spokojnie w RMF FM.

obiecałam, że wam przypomnę jeszcze. Ostatnia minuta na wejście do gry. Gracie o wakacyjne sejfy, w nich nawet 1 000 000 złotych. I w piątek m.in. nowiutka Toyota Aygo X. A to oznacza 3 losowania i 1 SMS. 1001 szans. RMF 7474.

0: Sponsorem Byle do Lata jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: Sponsorem programu Byle do Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
7: Tu trwa
6: lato na bogato.
8: Bo w lipcu rozdajemy aż 4 super samochody.
6: Co tydzień inny.
9: Wow, for cars? Ale to Larsowo, tyle to nawet nie ma mój miś w swoim garage.
10: A do tego codziennie szukamy nowego milionera.
6: Lato na bogato.
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
19: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
18: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
20: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Po reklamie.
23: Sporo się dzieje w zagranicznej polityce, o tym w Faktach RMF FM między innymi. Jest godzina 13 w studiu Ewa Kwaśny.
24: Polska i 8 innych państw chcą umożliwić Ukrainie zakupy broni w USA z unijnych środków. Ministrowie obrony napisali w tej sprawie list do Komisji Europejskiej, ustaliła korespondentka RMF FM. Na Pomorzu wciąż niebezpiecznie, wieje silny wiatr osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Co dzieje się w Krynicy Morskiej, za moment opowie nasz reporter. Na początek Faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację oraz wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby, przypominając o niezłomnym wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie w jej wojnie z Rosją. Ten temat na pewno powróci w popołudniowych faktach. Polska tymczasem jest w grupie 9 państw Unii Europejskiej, które chcą, by Ukraina mogła za unijne pieniądze kupować w USA uzbrojenie, w tym pociski do systemów Patriot. To ustalenia korespondentki RMF FM w Brukseli. Dodajmy, chodzi o unijną pożyczkę dla Kijowa o wartości 90 miliardów euro. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, miałaś dostęp do listu w tej sprawie skierowanego do Komisji Europejskiej. Co w nim jest?
0: Ministrowie obrony 9 państw, w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, przekonują, że europejski przemysł nie jest dzisiaj w stanie szybko dostarczyć Ukrainie potrzebnego uzbrojenia, w tym pocisków do systemów Patriot. Dlatego apelują do Komisji Europejskiej o szersze stosowanie wyjątków od zasady Made in Europe, zgodnie z którą broń kupowana za unijne pieniądze powinna pochodzić głównie z Unii. Ich zdaniem szybka zgoda Komisji Europejskiej pozwoli Ukrainie kupować amerykańskie uzbrojenie z unijnej pożyczki. Jak napisali ministrowie, pozwoli to Ukrainie kontynuować walkę i chronić życie ludzkie.
24: Od wczoraj ciągle jesteśmy w stresie, mówią nam przedsiębiorcy z plaży w Krynicy Morskiej. Wciąż wieje tam bardzo silny wiatr, osiągający w porywach nawet do 90 km na godzinę. Na miejscu jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, opisz, jak to wygląda.
1: Dzień dobry, w tym miejscu przedsiębiorcy zdążyli się przygotować, ustawili zaporę z worków z piaskiem, z big bagów. Morze jest rozbujane, fale mają nawet kilka metrów wysokości.
2: Przygotowywaliśmy to wczoraj od rana, broniąc się od żywiołu, jakim jest morze nasze. Jeszcze miejscami właśnie morze się wdziera tutaj do nas. Mam nadzieję, że to już ostatnie minuty pokażą, już będziemy mogli się brać za sprzątanie.
1: Przyznaje Karolina Przybyszewska z jednego z barów na plaży. Jak mówi, od 14 lat prowadzą tu biznes, a jeszcze nigdy w życiu nie widzieli takiego sztormu. Jest tu spora grupa osób, która przyszła zobaczyć tę wyjątkową pogodę. Te siły morza.
3: Takie sztormy latem się nie zdarzają generalnie.
7: Pięknie. Niepowtarzalne.
3: Siła. Tutaj widzimy, jak walczą wszyscy.
1: Według synoptyków w najbliższych godzinach wiatr ma już słabnąć, a jak na razie fale cały czas są bardzo wysokie. Z Krynicy Morskiej Stanisław Pawłowski.
24: W Ministerstwie Zdrowia powinna lada moment rozpocząć się konferencja prasowa, w trakcie której poznamy szczegóły rządowego planu na reformę systemu. Jakie oczekiwania stawiają szefowej resortu Jolancie Sobierańskiej-Grędzie politycy? To w Sejmie sprawdzał reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
25: To m.in. kwestia dotycząca wynagrodzeń lekarzy, po tym jak na jaw wyszły gigantyczne zarobki radnego Koalicji Obywatelskiej, który pracował w kilku placówkach naraz i zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku. System wymaga głębokiej korekty.
26: Jednocześnie musimy jakoś zracjonalizować system zarządzania tymi pieniędzmi, jeśli chodzi o kwestię wynagrodzeń lekarzy.
25: Mówiła Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Pozostali koalicjanci podkreślają, że przeprowadzenie reformy będzie bardzo trudnym zadaniem.
27: Niektórych rzeczy nie da się wprowadzić w kilkanaście miesięcy, natomiast no, powinno to być tak podzielone. Czyli co chcemy zrobić w ciągu kilkunastu miesięcy i co widzimy na końcu zmian systemowych. Jaki system pod względem finansowania, pod względem zasad pracy personelu.
25: Usłyszałem od byłego wiceministra zdrowia, senatora Lewicy Wojciecha Koniecznego z Sejmu Kacper Wróblewski.
28: Są i takie fakty.
24: Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gier Wideo. To święto wszystkich graczy, ale także twórców, grafików, scenarzystów i wszystkich osób, dzięki którym rozwija się ta branża. Ale za co tak naprawdę lubimy te gry?
29: Pozwalają się chillować po dniu nauki, po dniu pracy. Są też narzędziem do integracji. Z wieloma przyjaciółmi grałem.
30: Jeżeli ludzie grają z osobami z zagranicy na przykład, to szkolą język i to widać. I ci, którzy grają w gry komputerowe z osobami z zagranicy, naprawdę świetnie łapią język angielski.
31: Można fajnie spędzić czas po prostu grając w gry.
32: Ma pan jakieś swoje ulubione gry?
29: Cyberpunk. Uwielbiam. Zbieram się do trzeciego przejścia i też bardzo lubię Stellaris.
24: Mówili mieszkańcy Warszawy w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Kolejne wydanie faktów już o 14:00 i przypominam, że w ramach naszego wakacyjnego cyklu Pyszne bo Polskie będziemy w świętokrzyskim Bodzentynie. Nasi dziennikarze spróbują tamtejszej zalewajki.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
33: Sprawy damsko-męskie bardzo was pochłonęły i szukamy prezentu idealnego dla kobiety. Jeszcze oczywiście do tego wrócimy. Tu RMF FM i byle do lata, 5 po 13. Paulina Sawicka, dzień dobry. No to teraz będzie tak. Wiem, że ta pogoda może troszkę usypiać, więc lecimy z Eltonem Johnem. Już teraz będzie też Danza Kuduro, to też bardzo wakacyjny numer. I jeszcze ciekawa nowość, ale o tym wkrótce w RMF FM.

0: właśnie tak przemycamy wam słoneczko w RMF FM, a tutaj wysyp bursztynów nad polskim morzem. Piszemy teraz o tym zresztą na rmf24.pl. No wiecie, po takim spacerze żadne paragony grozy nie będą straszne, naprawdę. Ale uważajcie, bo na razie urywa głowę, tak wieje.
1: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane, ciężko cokolwiek zaplanować.
3: Dlatego skupiamy się na tu i teraz.
2: Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
3: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
4: Cel to my mamy jeden.
3: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
4: Pracować?
3: My już jesteśmy ciężko zarobione.
4: No.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
5: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
21: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
22: Citroen.
1: Po reklamie.
23: RMF FM. Lato.
24: RMF FM.

Idealny prezent dla żony to pogotowie wakacyjne RMF FM i wasze propozycje, uwaga, to będzie kosztowało. Oho, miła kolacja w knajpce, podczas której dowie się, że zabierasz ją na dwutygodniowy urlop w miejsce, o którym zawsze marzyła. Nie, no to wygrywa. Ale może być też dzień zgadzania się na wszystko? Chociaż tutaj budżet akurat musiałby być jeszcze większy.

0: coś dużego wpadło.
1: Kupon!
2: W Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Ale nadchodzi ten trudny moment. Bo odpalamy zegar. 10 szczęśliwych minut. 1200 albo 2400 szans. Dla tych, którzy mają 8 i 7 w numerze telefonu, lepszej okazji już dziś nie będzie. RMF 7474.
7: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
5: Ale chyba nie włosów.
4: Akurat włosy wypadają mi garściami.
5: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
4: Ale łysienia u ciebie nie widać.
5: No właśnie.
6: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
11: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Marian?
13: Mm?
12: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: zaprasza.
1: Coś dużego wpadło.
2: Kupon w Polomarkecie.
3: Do Polopo.
4: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski. Teraz 12,99 za kilogram z apką.

0: Colocarto. Cena przed obniżką 19,99.
1: Polo Market. Mój ulubiony.
2: Po reklamie.
3: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.
4: I nie myślimy teraz o prasowaniu, obiedzie, stercie maili. Odpoczywamy z RMF.

możecie tego przegapić. 3 minuty i kończymy szczęśliwe numerki. Macie 8 i 7 w numerze telefonu, jak dzisiejsza data? To macie teraz podwójny bonus. 2400 szans w grze o 1 000 000 zł. SMS RMF pod 7474.

Wygląda na to, że mamy pierwsze konkrety w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Nasz dziennikarz był na miejscu i więcej powiemy już w faktach RMF FM. To są bardzo ważne rzeczy. Trzymamy rękę na pulsie. Wszystko już o godzinie 14, dokładnie za 6 minut.

Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
1: Na Golasa?
2: Tak.
1: Zupełnie?
3: Wszędzie.
1: Zupełnie. Wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
0: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
0: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
5: Tu Dawid Podsiadło.
6: Hi, I'm Zara Larsson.
0: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: Jeden z najczęściej komentowanych tematów w ostatnim czasie, o tym w Faktach RMF FM, jest godzina 14 w studiu Ewa Kwaśny.
13: Poznaliśmy pakiet zmian w ochronie zdrowia. Posłuchajcie, jakie rozwiązania proponuje szefowa resortu zdrowia. Będziemy też w Ankarze na szczycie NATO. Głos w sprawie ustaleń zabrał Radosław Sikorski. Kolejny obóz harcerski ewakuowany na Mazurach z powodu silnego wiatru. W cyklu Pyszne bo Polskie ponownie odwiedzimy Góry Świętokrzyskie. Tym razem w porze obiadowej jesteśmy w Bozentynie.
14: Zapraszam wszystkich Państwa na zalewajkę Świętokrzysko.
13: Wybiła 14. Porządkowanie systemu i cyfryzacja, równy i transparentny dostęp do opieki zdrowotnej, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. To główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia, które zapowiedziała właśnie minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Przed siedzibą resortu zdrowia zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Na konferencji prasowej w ministerstwie był nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, jakie szczegółowe zmiany zapowiada rząd?
15: To zapowiadane wcześniej maksymalne poziomy wynagrodzeń dla lekarzy, jak i maksymalne wydatki na wynagrodzenia w podmiotach finansowanych z NFZ. Lekarz nie będzie mógł zarobić więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy. Medycy będą zobowiązani też do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę pracodawcy. Warto podkreślić, że są to dopiero wstępne propozycje.
16: Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe.
13: I Kasprze, to właśnie były te zmiany, tak, które dotkną nas pacjentów, o tym właśnie mówiła minister zdrowia.
15: Tak, chodzi o kwestie dotyczące programu e-rejestracja. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Kacper Wróblewski.
13: Kolejny obóz harcerski ewakuowany w związku z silnym wiatrem. Jak informuje Straż Pożarna, przed południem obozowisko prewencyjnie opuściło 19 dzieci i 5 opiekunów w Rucianym Nidzie na Mazurach. Wszyscy znaleźli schronienie w pobliskiej przykościelnej świetlicy. W województwie warmińsko-mazurskim ewakuowano w sumie 2 obozy harcerskie, na Pomorzu 15. Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział przed chwilą na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Niestety nie mamy w tej chwili połączenia z nim. Na pewno połączymy się z nim w Faktach za godzinę.
17: Polskie smaki w Faktach RMF FM.
13: Najlepsze smaki gór świętokrzyskich odkrywamy dzisiaj w naszym wakacyjnym cyklu Pyszne bo Polskie. Radiowy konwój dojechał przed chwilą do Bozentyna. Odwiedzamy miejsca, które polecają nam nasi słuchacze. Wóz satelitarny RMF FM zaparkował przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem. Tam są nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz.
2: Pozdrawiamy.
3: Dzień dobry, ponownie.
2: Jesteśmy.
13: Mówiliście już o tym, że poznamy przepis na zalewajkę świętokrzyską. Wiem, tak, że ty, Magdo, szczególnie właśnie czekasz na tę potrawę.
2: O, to taka sentymentalna historia, bo powiem wam, że taką zalewajkę robiła moja babcia. I takiej zalewajki nie jadłam już, no, dobre 25 lat. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Pani Kazimiera tutaj na taką zalewajkę nas zaprosiła. I to też zupa, która powstała w takiej rodzinnej atmosferze, ponieważ została przygotowana razem z wnuczką, która ma miesiąc. Ile dni?
5: 5 tygodni ma.
3: Zuzia ma na imię?
5: Zuzia, tak.
3: Zuzia jest w kuchni tutaj, tak, w specjalnym wózku, a obok waza z zalewajką. Jaki
2: tak,
3: jest przepis?
2: Pachnącą.
3: Jaki jest sekret? Tutaj jajko pływa w tej wazie. Co jest jeszcze?
5: No to jest taka bieda zupa. Ziemniaki pokrojone, uduszona cebulka na masełku. No wiadomo, jajeczko musi być tam w tej zupie. I biała kiełbaska najlepiej.
3: I specjalny zakwas przygotowany?
5: Jest, tak, no podstawowym tu składnikiem to jest ten barsz z garczyny, zakiszony.
3: Ile który trwa przygotowanie?
5: To znaczy taki barszcz to u nas jest cały czas. Jak go się ulewa do zalewajki, to się dolewa znowu wody, dosypuje się żytniej mąki.
3: Ja w Kronice znalazłem takie hasło: o zalewajko, polskich zup królowo, kto ciebie jodo, ten się zdrowo chowo. To tak, prawda?
2: Jeżeli wy macie ochotę na taką zalewajkę, tak, to zapraszamy to do nas. Jesteśmy, pani Kazimiero, proszę powiedzieć, jak nas znaleźć? Pod Bukiem.
5: Pod Bukiem.
3: A ten Buk ma dokładnie ile lat?
5: No przeszło 300 lat go szacują tutaj.
3: I my tutaj was zapraszamy pod Bukiem, gospodarstwo agroturystyczne i mamy wolne miejsca przy stole. Zapraszamy was właśnie teraz na zalewajkę świętokrzyską.
13: Dziękujemy wam pięknie. Bieda zupa, tak, ale jaka smaczna musi być. Spróbujcie za nas również. Z Magdą i Michałem połączymy się ponownie w Faktach o 15. Poznamy wtedy przepis na byki świętokrzyskie. Cokolwiek to znaczy, chociaż domyślam się, że to coś dobrego do jedzenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: O takiej porze rozmowy o jedzeniu powodują, że burczy w brzuchu od razu, a jak są to pyszności, to tym bardziej. A ja was zabiorę w podróż, dokładnie zdradzę nową modę na podróże. O tak, ale to za chwilę w RMF FM. Paulina Sawicka, dzień dobry. 14.06, byle do lata w RMF FM i bardzo dobry rytm w tle. Na pewno poznajecie.

0: jest gitarka, delikatnie, jakoś przyjemnie się tak robi, tak wam gramy w RMF FM. Jest 19 po 14 i mamy nową modę na podróże. Właśnie przeczytałam, że odwiedzamy miejsca bardzo chętnie, które znamy z książek i to jest genialne połączenie, sami przyznacie. Książki plus wakacje. I też wiadomo, jak zachęcić w takim razie do lektur szkolnych. No tylko gorzej, jeśli chodzi na przykład o Hobbita, bo Nowa Zelandia to jednak bardzo daleko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: FIFA RAFA 2026, czyli objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, rusza w wakacyjną trasę.
3: Kto przyjmuje wyzwanie?
4: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczyk.
5: A po meczu pogadamy, pośpiewamy, zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM. FIFA RAFA 2026.
3: Kolejny finał już 19 lipca.
1: RMF FM zawsze z wami.
7: Reklama.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Robię remont w wakacje, więc...
13: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
14: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
12: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
15: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
16: Hej, zwrotu mocy! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
17: Ale etykieta musi być!
16: Zwrot to mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
24: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Wielki hit lat 90. Teraz w RMF FM.

Wam też tak to wchodzi do głowy. Mundialowo-wakacyjnie, fantastycznie, Shakira w RMF FM, byle do lata. No właśnie, dzisiaj odpoczywamy, jeżeli o mundial chodzi, nie ma żadnego meczu. Także wykorzystajcie to tak, partnerki, partnerzy kibiców. Dziś muszą odbić to całe siedzenie przed telewizorem.

0: tak wam gramy w RMF FM. A właśnie, słyszeliście, co będzie w finale lipca? Bo to, że w wakacyjnych sejfach dziś nawet 1 000 000 złotych, to dobrze wiecie, ogromna kasa. Ale wiecie, to jest lato na bogato w RMF FM, to musi się dziać i dzieje się bardzo dużo, jak nie wiecie, to już wam mówię, bo w finale lipca do wygrania Lexus LBX. A to jest fantastyczne. Właśnie go oglądam. Luksusowy SUV w automacie, ma przód bardzo elegancki, hybryda, oszczędność, ale tutaj decyzja należy do was, bo jest mały haczyk. To jedyna okazja dziś, kiedy jednocześnie gracie o to, co dzisiaj w sejfach, czyli nawet 1 000 000 złotych, i wchodzicie do losowań w finale miesiąca. No to teraz daję wam 1111 szans. Macie na to 11 minut. I takie szanse przy wysłaniu SMS-a RMF pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Ale czasu mało, bo to ostatni taki bonus byle do lata. To jest ten moment na decyzję. RMF 7474.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
10: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
11: Marian, wymarzony sprzęt na wielkiej wyprzedaży w Media Expert.
12: Wielki telewizor. O, mają taki?
11: Mają, 70 cali, Sharp. Za jedyne 1999 zł, taniej o 6 stówek.
12: Taką wyprzedaż to ja rozumiem, Barbara.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: uzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Coś dużego wpadło.
4: Kupon!
5: W Polomarkecie.
6: Do Polopo.
7: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski. Teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Po reklamie.
10: RMF FM, zawsze z tobą.
11: RMF FM, zawsze z tobą.

Wiem, że mamy tu fanów i fanki Michaela Patryka Kellego i tak mam gramy w RMF FM. Ale jeszcze szybka przypominajka. I jeszcze zdążycie wejść do finału lipca i od razu gracie o dzisiejsze wakacyjne sejfy, a dziś nawet 1 000 000 złotych. I to jest jedyna taka okazja dzisiaj. I to naprawdę nie jest skomplikowane. Bardzo prosta sprawa. SMS RMF pod 7474. Ale tutaj zostały nam jeszcze 3 minuty. Mam nadzieję, że będzie to ktoś z was. 1111 szans. I jeszcze chwila jest. RMF 7474.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki Waldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
8: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: Jest 15, zaczynamy najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Ewa Kwaśne.
15: Zapraszam. E-rejestracja to krok w dobrą stronę, ale limity płac mogą zaszkodzić pacjentom. To komentarze lekarzy po proponowanych przez szefową resortu zdrowia zmianach w systemie ochrony zdrowia. Polska jest postrzegana jako modelowy sojusznik, mówi na szczycie NATO w Ankarze szef MSZ-u Radosław Sikorski. Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie, wykoleił się tam tramwaj, nikt nie ucierpiał. A w ramach naszego cyklu Pyszne bo Polskie, nasi dziennikarze odkrywają lokalne smaki z Gór Świętokrzyskich. Proponowane przez ministerstwo reformy systemu ochrony zdrowia mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu do lekarzy, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, komentuje Krzysztof Żuchowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała, by medyk pracujący w publicznym szpitalu zarabiał maksymalnie 240 zł brutto na godzinę. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować poza lecznicą, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Z dyrektorem garwolińskiego szpitala rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń. Witamy.
16: Dzień dobry.
15: Michale, jakie jeszcze, zdaniem twojego rozmówcy, mogą być skutki tych nowych przepisów?
16: Ograniczenie zarobków do maksymalnie 240 zł za godzinę doprowadzi do tego, że wykonywanie części zabiegów przestanie być opłacalne, mówił mi Krzysztof Żochowski.
17: Najbardziej szkodliwe jest to, że nie ma właściwej wycen procedur medycznych, które wykonujemy w naszych szpitalach, bo dopóki za uczciwą pracę nie będzie się uczciwie płaciło, to nigdy nie będzie dobrze.
16: Zaproponowane dziś przepisy zobowiązują medyka do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Jeśli ktoś będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. To krótko komentuje dyrektor szpitala w Garwolinie.
17: Nie ma pracownika z niewolnika.
16: Zdaniem Żochowskiego dobrym rozwiązaniem jest natomiast program e-rejestracji. Ma on nie tylko usprawnić proces przyjmowania pacjentów, ale przede wszystkim sprawić, że kolejki do szpitali będą bardziej transparentne.
15: Polska jest tu postrzegana jako modelowy sojusznik, powiedział na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jego konferencji na miejscu przysłuchiwał się nasz specjalny wysłannik do Turcji, Michał Radkowski. Michale, jak szef dyplomacji podsumował tegoroczny szczyt?
18: Choć zaznaczył, że ten formalnie się jeszcze nie skończył, to podsumował to, w czym brał udział, a więc wczorajsze spotkanie grupy E5. Tam uczestniczył obok ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a razem ta piątka stanowi silny głos na naszym kontynencie w kontekście zwiększania tu bezpieczeństwa. Wicepremier rozmawiał też ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrzejem Sybichą, m.in. o ostatniej wypowiedzi szefa biura prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa, który powiedział, że Ukraina nie przyjmie ultimatum od Polski.
19: Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła.
18: Wicepremier zapewnił jednak, że głównym wrogiem tak dla Polski, jak i Ukrainy pozostaje wciąż Rosja. Ankara, Michał Radkowski.
15: Utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigów wyłączono zasilanie. Wprowadzono objazdy dla 5 linii tramwajowych.
20: To także są fakty.
15: Byki świętokrzyskie są kolejnym bohaterem naszej wakacyjnej akcji Pyszne bo Polskie w faktach RMF FM. Od rana mówimy o tradycyjnych, ale też zaskakujących potrawach z gór świętokrzyskich. Nasz wóz satelitarny jest przed gospodarstwem agroturystycznym pod Bukiem w Bodzentynie. Tam nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Witamy ponownie.
21: Dzień dobry.
22: Tak jest.
15: Opowiedzmy naszym słuchaczom, no bo ja nie wiem, czym są te byki świętokrzyskie?
21: To są ogromne kluski z farszem. Pani Kazimiera, właścicielka tego gospodarstwa, przed chwilą tutaj krzyknęła, byki wyjeżdżają z pieca. Pani Kazimiero, gotowe?
23: Gotowe byki są, ze skwarkami, z cebulką.
21: A co w środku, jaki farsz?
23: Z mięska i z kapustki takiej słodkiej.
21: Czyli mogą być wegetariańskie?
23: Nie, bo jest mięsko pomieszane z kapustką. Wegetariańskie to musiałabym zrobić osobno z kapustką.
22: Ale da się takie wegetariańskie zrobić, kapustę z grzybami da się.
21: Tak, na specjalne zamówienie?
23: Tak, jak najbardziej.
21: Negocjujemy.
22: Ale słuchajcie, wy negocjujcie, ale słuchajcie, jaka historia. Przed momentem tutaj na parking podjeżdża samochód, z samochodu wyskakuje pan Karol i mówi: słuchałem was w radiu, zapraszaliście na zalewajkę, no i jestem.
21: Dzień dobry.
24: Dzień dobry, tak dokładnie tak było. Byłem głodny, wracałem ze swojej podróży służbowej, no i tak słucham radia, mówię, oczywiście muszę podjechać, bo tak wspaniale ekipa zachęciła do tej zalewajki, że mnie się też zaczęły przypominać stare, dawne czasy, jak moja babcia takie zalewajki robiła i mówię, no muszę przyjechać i koniecznie tego skosztować.
22: Panie Karolu, a pani Kazimiera już rozumiem, że podgrzewa zalewajkę.
23: Już tak, zalewajka jest gotowa.
21: Będzie talerz dla pana Karola?
23: Gdzie znajdzie się jak najbardziej.
22: Ale pan Karol ma ręce pełne również produktów przepysznych. Co pan nam przyniósł?
24: Proszę państwa, ponieważ tak się złożyło, że dzisiaj trochę dla rodziny zrobiłem zakupów świętokrzyskim, a słynie ono z produkcji, no właśnie uprawy moreli i brzoskwiń, no to w takim układzie mówię, no nie mogę się nie podzielić z ekipą RMF-u i w takim razie przekazuję tutaj ekipie
22: pani
24: skrzyneczkę
22: Karolu
24: z pysznymi owocami z województwa świętokrzyskiego.
21: Bardzo dziękujemy. Z której to części gór świętokrzyskich?
24: No to okolice Sandomierza, Śmiechowice.
22: Bardzo serdecznie dziękujemy. To jest przepiękna akcja Pyszne bo Polskie, a już za tydzień będziemy w Małopolsce.
21: Polecamy.
15: I znowu będzie przepysznie. Magdalena Wojtoń i Michał Dobrowicz. Pięknie dziękujemy. Cały czas czekamy też na wasze, słuchaczy, propozycje miejsc, które warto odwiedzić. Specjalny formularz znajdziecie na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: Jeżeli chodzi o burze, mogą się pojawić tutaj na Mazurach i nad morzem. Silny powiew wiatru również. Jeżeli chodzi o deszcz, to tu widzę, że też przede wszystkim delikatnie centrum kraju na północy, ale także północny wschód. I jeżeli chodzi o temperaturę, no to jeszcze w okolicach 18 stopni na termometrach w Łodzi, 20 w Bydgoszczy, 17 w Gdańsku. Cieplej będzie pod koniec tygodnia.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
27: No to witamy na pokładzie naszą parę. Cześć!
22: Dzień dobry, cześć i czołem. Zaczynamy co? RMF FM na wakacjach.
0: Tak jest.
1: Otóż to. Ale słuchajcie, bądźcie dzisiaj z nami, ponieważ w końcu dowiemy się, że nie tylko my na wakacjach sobie trochę powolgowaliśmy.
22: Och, to prawda.
1: A dlaczego? Za chwilę to sprawdzimy. Ola Filipek, Olek Sikora, zaczynamy.

0: Marisa za nami w RMF FM. No i to są wakacje, tak brzmią specjalnie dla was.
1: A mamy takie wrażenie, że wakacje dla wielu osób to nie tylko wyjazdy, ale też remonty. Ja już kilka razy dałem się nabrać na to takie hasło, które zawsze rzucamy. A to tylko takie odświeżenie pokoju.
0: Nie,
1: a wiecie,
0: najgorzej.
1: Jak to się kończy. Dlatego mamy dla was konkurs. Słuchajcie, zadanie jest bardzo proste. Trzeba dokończyć zdanie. Robię remont, więc to oczywiste, że... No właśnie, i na to pytanie odpowie Aneta, z którą się witamy. Cześć, Aneta.
2: Cześć.
1: Aneta, robisz remont, więc to oczywiste, że...
2: Wybieram lodówkę, żeby schłodziła moje głupie pomysły oraz moje napoje.
0: Lodówka oczywiście z oferty Media Expert. Uważasz, że to ci się przyda najbardziej w trakcie remontu? No cóż, no to żeby zrobiło ci się ciepło na sercu, otrzymujesz od nas kartę podarunkową do Media Expert o wartości 2000 zł na zakup wybranego przez ciebie sprzętu.
2: Super.
0: Gratulacje.
2: Super, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
1: No dobrze, a was zapraszamy oczywiście do dalszego udziału w konkursie. Jego szczegóły oczywiście znajdziecie na RMF FM.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dua Lipa, Love Again na antenie RMF FM, a my mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy po wakacjach boją się stanąć na wadze.
1: O, to dla
0: Wiecie,
1: mnie.
0: O co chodzi. Te gofry, smażone ryby, frytki i tak dalej. Słuchajcie, okazuje się, że nie tylko my przybieramy na wadze. Ornitolodzy zauważyli, że także bociany w Polsce są coraz cięższe.
1: A czemu?
0: No bo podjadają podobno na wysypiskach śmieci, tak wychodzi z badań. No,
1: czyli jak zwykle śmieciowe jedzenie winne wszystkiemu. Ale z drugiej strony, kto nam w wakacje zabroni?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. Giz, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
4: Reklama. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 80 tysięcy złotych.
9: Lub ponad milion.
10: Lub miejską Toyotę Aygo X.
11: Wow, na bogato.
12: Lato na bogato.
13: Tu codziennie szukamy nowego milionera.
14: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Magda, wszystko w porządku?
21: Przepraszam, migrena.
22: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
21: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
23: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
24: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
24: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
26: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląd

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: RMF FM na wakacjach. No, taka sytuacja.

0: Piękna ta nowość Wiktoria Kida, ale teraz nie będzie tak pięknie, bo zapraszamy Was na horror z cyklu.
1: To miały być piękne wakacje, ale...
0: Ale jutro wyjeżdżacie, a samochód zaczyna wydawać dziwne dźwięki.
1: Za dwa dni macie lot, a Was zaczął boleć ząb. Wiecie, który? Ten, który już miał robioną kanałówkę.
0: Albo chcecie zrobić pranie przed wyjazdem, ale pralka miała inne plany i postanowiła zalać mieszkanie.
1: Wiecie co? Koniec z tym! Koniec!
0: Koniec! Uwaga! Macie szczęście, że jesteście teraz przy radiu, bo czegoś takiego jeszcze dla Was nie mieliśmy.
1: No właśnie, co powiecie na kieszonkowe na wakacje? Szybka kasa, 2000 zł. Przyda się?
0: Oj,
1: na pewno.
0: Tak, zdecydowanie.
1: No pewnie, że tak. Kto by nie przytulił 2000 zł? Tylko teraz taka okazja. Gracie jednocześnie o dzisiejszy finał z sejfami, czyli nawet o 1 000 000 zł i szybkie 2000, które jeszcze dzisiaj szybkim przelewem możecie dostać na swoje konto.
0: No to uwaga, uwaga. Startujemy teraz, ale o 16 losujemy, czyli to jest naprawdę bardzo małe okienko czasowe. W tym czasie każde hasło RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1005. Przypominamy, każdy taki jeden SMS gra jednocześnie o szybkie 2000 zł, które jeszcze dziś trafi na czyjeś konto. No i oczywiście o finał z sejfami, a tam okrągły 1 000 000 zł do zgarnięcia. To co, zaczynamy, panie Olku, odliczanie?
1: Zaczynamy. Pamiętajcie, tylko teraz taka okazja. Zaczynamy w takim razie. Pamiętajcie, każde RMF wysłane pod 7474 mnożymy razy 1005.
0: Losowanie o nasze szybkie 2000 punktualnie o 16. RMF 7474.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM.

0: już w sobotę i niedzielę po 6.
1: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami centrumrowerowe.pl.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
3: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv.
9: No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
15: Po reklamie.
16: Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
2: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
2: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
1: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
3: Reklama.
4: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Coś dużego wpadło.
6: Kupon.
7: W Polomarkecie.
8: Do Polopo.
9: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
14: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
14: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
15: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
18: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
19: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
20: Uczę się włoskiego.
19: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Po reklamie.
22: Zbliżamy się do godziny 16. Posłuchajmy więc najświeższych faktów RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny, z którą się serdecznie witamy.
23: Ja również witam serdecznie i zapraszam. Co o pakiecie zmian w ochronie zdrowia zaprezentowanym przez szefową resortu zdrowia mówią politycy koalicji rządzącej? Lewica i PSL zapowiadają poprawki. Mocne słowa i deklaracje padły podczas rozmowy prezydenta Trumpa z przywódcą Ukrainy na szczycie NATO w Ankarze. Ponownie przeniesiemy się też do Krynicy Morskiej. Tam od rana trwa walka z żywiołem.
24: Jedni ładują worki, reszta nosi i układamy jeden na drugi worek, zabezpieczamy.
23: Jest 16. Oczekiwania były większe. Tak propozycje reformy służby zdrowia komentują członkowie koalicji rządzącej. Przypomnijmy, minister zdrowia zaproponowała m.in. limity wynagrodzeń dla lekarzy i proponuje 240 zł brutto za godzinę pracy. Na linii ponownie reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
25: Witam.
23: Kacprze, co o tej propozycji mówią koalicjanci?
25: Pomysły resortu zdrowia są według koalicjantów niewystarczające. Jak mówi były wiceminister zdrowia, senator Lewicy Wojciech Konieczny, to nie jest wielka reforma.
26: Sądzę,
0: sądzę, że to są propozycje porządkujące system i idą w tą stronę, w stronę porządkowania systemu. Natomiast no, w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
25: Podobnego zdania jest poseł PSL-u Marek Sawicki.
2: Niestety nie są to żadne nowe propozycje. Jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Za mało, dużo za mało.
25: W najbliższych dniach w sprawie reformy ochrony zdrowia mają spotkać się liderzy koalicji. Śmiało można zakładać, że gdy ustawa znajdzie się w Sejmie, zarówno Lewica, jak i PSL będą zgłaszać swoje poprawki do proponowanych przez ministerstwo przepisów.
23: Prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim oświadczył, że jest pod wrażeniem ukraińskich osiągnięć w wojnie z Rosją. Chodzi przede wszystkim o uderzenia w rafinerie i statki transportujące paliwo. To eskalacja, ale eskalacja, która może doprowadzić do zakończenia wojny. Jak zauważył, jest już inna sytuacja niż w pierwszych latach konfliktu. Sytuacja się zmienia w kierunku takim, jaki wam się bardziej podoba. Rosji jest coraz trudniej. Trump obiecał udzielić Ukrainie licencji na produkcję pocisków do wyrzutni Patriot. Amerykański prezydent zapowiedział, że po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim odbędzie rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem.
19: Aktualny obraz faktów.
23: 3000 odbiorców bez prądu w powiecie nowodworskim, w Pomorskim oraz w okolicy Elbląga, Ostródy, Szczytna czy Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Powodem silny wiatr, który przechodzi przez region. Jak informuje IMGW, teraz porywy wiatru osiągają do 70 km na godzinę. Późnym popołudniem wiatr będzie wiał coraz słabiej. Wszystkie ręce na plażę w Krynicy Morskiej, służby, kierowcy meleksów, okoliczni przedsiębiorcy, urzędnicy. Wszyscy pracują, aby uratować biznesy, które są na plaży. Na Mierzei Wiślanej od wczesnego poranka trwa walka z żywiołem. Mimo tego, że w wielu miejscach ustawiane były big bagi wypełnione piaskiem, to nie wystarczyło.
24: Mamy łopaty, mamy takie worki i po prostu ładujemy łopatami piasek do tych worków. No i jest nas tutaj całkiem sporo. Jest ekipa z urzędu, jest dużo policjantów, znajomi. Jedni ładują worki, reszta nosi i układamy jeden na drugi worek, zabezpieczamy.
6: Zabrało już jedną ścianę baru, zabrało nam pamiątki, zabawki, tam są porozsypywane.
7: I woda się cały czas tu przydziera.
6: No tak, no niestety, no fala jest wysoka.
23: Usłyszał na plaży nasz reporter Stanisław Pawłowski. Służby przypominają, aby nie wchodzić do tak wzburzonego morza.
8: Dostaliśmy zgłoszenie, że przy zejściu 23 ludzie się kąpią przy takim sztormie, więc wysłaliśmy tam radiowóz policji, tam gerowała policja w takie zachowanie, bo no to jest mało odpowiedzialne, żeby i mało tego jeszcze z dziećmi.
23: Mówiła Sylwia Szczurek, burmistrz Krynicy Morskiej. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Jest pisemne uzasadnienie decyzji o utrzymaniu postanowienia o areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Taką decyzję warszawski sąd podjął przed tygodniem. Uzasadnienie postanowienia liczy aż 109 stron i ze względu na tajemnicę śledztwa nie będzie publikowane przez sąd. Jak jednak ustalił nasz dziennikarz, część uzasadnienia zamierza upublicznić prokurator po usunięciu z niego fragmentów, które mogłyby szkodzić śledztwu. Ponad 80% maturzystów zdało egzamin. Ci, którym to się nie udało z jednego przedmiotu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Teraz młodzi ludzie przychodzą do swoich szkół po świadectwa dojrzałości. Czy są zadowoleni?
24: Ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że się dostanę na te studia, na które planowałam i no to jest najważniejsze. No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
20: Ja z biologii setkę miałem.
26: A jakieś niespodzianki były po zalogowaniu się dzisiaj do systemu?
20: Nie. W sumie to jest dobrze. Wszystkie poszły ten inne przedmioty, więc nie narzekamy na to.
23: Usłyszała w liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Szczegółowo o wynikach matur na poziomie podstawowym przeczytacie też na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
29: Ja nawet nie chcę się denerwować i nie chcę denerwować was, bo wiem, że teraz pewnie wracacie z pracy, macie jakieś obowiązki, to po co tutaj gadać o pogodzie? Mamy fajny listopad.
30: Czwartek zapowiada się umiarkowanie ciepły, tak bym to określiła, bo od 15 stopni na Suwalszczyźnie przez 20 w centrum kraju do maksymalnie 23 na zachodzie może popadać w całym kraju.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Nasze Nasiona. Dostawca nasion kwalifikowanych dla rolnictwa.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Prędzej to my padniemy, a nie, że w całym kraju może popadać, z tego względu, że przecież biometr jest bardzo niekorzystny. Rano słońce, później deszcz, znowu skwar, znowu zimno.
30: Olek, poczekaj,
4: nie da się wytrzymać.
30: Na niekorzystny biometr są sposoby. Wystarczy troszkę się tak rozluźnić, zrelaksować,
4: ja to czuję.
30: Dać głośniej RMF i wszystko mija. Pięknie.

0: sobie wam życzymy dobrego popołudnia i dobrego wieczoru, ale się nie żegnamy. Mamy 18 minut po 16. Wiem, że pewnie część z was wraca z roboty do domu. Może ktoś jedzie do mamy na obiad albo na wakacje. Dajcie nam znać koniecznie, co robicie. 3322, pod tym numerem nas znajdziecie, mnie i Jolkę. A ja tymczasem sprawdzam, co się dzieje w tak zwanych internetach i proszę bardzo, naukowcy budują teleskop, który może usłyszeć obcych.
1: Ojeju! A to ja mam nadzieję, że obcy nie mają teleskopu albo naukowców, którzy tworzą teleskop do podsłuchiwania nas.
0: Nie.
1: Jak tak czasem pomyślę, o czym my gadamy w domu.
2: Reklama. Coś dużego wpadło.
3: Kupon.
4: W Polomarkecie.
5: Do Polopo.
6: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt.

0: www.dawajnamediaexpert.pl.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Plaża, RMF FM i muzyka najlepsza pod słońcem. To

0: Ego w RMF FM. Przed chwilą napisały do nas pod 3322 nasze słuchaczki SMS-a, że jemy z koleżankami zupkę z torebki w pracy, bo jesteśmy przed wypłatą.
1: Dziewczyny, to trzeba było u nas grać o szybkie kieszonkowe na wakacje, które chwilę temu rozdaliśmy na przykład.
2: Naprawdę? Zaskoczenie, zdziwienie.
0: Jeszcze dziś nasz słuchacz Andrzej dostanie szybki przelew. Jak słychać, nie rzucamy słów na wiatr.
1: O nie.
0: No to na co, Andrzeju, pójdą 2000?
2: Na pewno jakieś małe przyjemności.
0: O.
1: Na małe przyjemności. Andrzej, ja mam wrażenie, że tak samo jak ja, ty wyznajesz zasadę, że pieniądze lubią ciszę i bardzo dobrze, bo faceci też mają swoje wydatki, na przykład na te przysłowiowe waciki. A co?
0: O. No, można kupić waciki za 1 000 000 złotych, jeśli ktoś chce.
1: Dużo wacików.
0: Bo 1 000 000 czeka w jednym z naszych sejfów. Przypominamy, że finał już po 17, więc czasu do tego finału robi się coraz mniej.
1: Wysyłajcie SMS-a o treści RMF. Taki SMS kosztuje 4,92 pod 7474. Każdego takiego SMS-a, którego do nas wyślecie, pomnożymy dziś razy 1301, ale to tylko przez najbliższych 7 minut. 7 minut macie na to, żebyśmy każdego SMS-a pomnożyli razy 1301. I przypominamy, że lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie, więc telefony w dłoń i RMF 7474.

0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
1: I właśnie o finansach teraz pogadamy na www.rmf.fm. Przyznajcie się, czy ktoś z was ma jakiś patent na ogarnięcie pieniędzy? Macie?
2: No oczywiście, że wszyscy mają jakiś patent. Nie mów mi, że nie masz. No przecież jedni zapisują każdy wydatek, inni robią listę zakupów i nigdy nie wychodzą poza nią, chociaż to naprawdę rzadki przypadek. Aha. A jeszcze inni po prostu chowają kartę, żeby nie kusiła.
1: A to ładne patenty, Olek, wymieniłeś. Na www.rmf.fm wy wymieniacie swoje, bo trwa zabawa, w której zbieramy wasze sprawdzone patenty na to, jak ogarnąć pieniądze. A jaki sposób na kasę ma nasza słuchaczka Kinga. Cześć, kochana.
3: Witam, witam. Dzień dobry.
1: Jaki jest twój patent?
3: Moim patentem jest, o którym dowiedziałam się czytając książkę Najbogatszy człowiek w Babilonie, dokładnie, żeby z każdej wypłaty odkładać dla siebie 10%, czyli najpierw sprytnie zapłacić sobie.
1: Aha.
3: I
1: wow,
3: naprawdę dzięki temu da się sporo oszczędzić i naprawdę jest to bardzo fajny patent. Polecam każdemu.
1: Kochana.
2: Kinga, ty jesteś bardzo przedsiębiorcza.
1: Ja to wprowadzam od dziś w takim razie. Wielkie brawa dla ciebie. No brawa. I za ten patent dostajesz od nas smart pierścień płatniczy, żebyś jeszcze lepiej ogarniała swoje pieniądze. Gratulacje.
3: Ale bardzo dziękuję.
2: Kinga, podobno kobieta zawsze czeka na ten wymarzony pierścionek, to masz już go od nas. Proszę bardzo, zakładaj smart pierścień i ogarniaj swoje pieniądze, a wy też oczywiście możecie wziąć udział w naszej zabawie. Jej szczegóły znajdziecie na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu o pieniądzach jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
4: Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenie.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro.
13: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: reklamie.
1: Gdziekolwiek teraz jesteście i cokolwiek teraz robicie, dajcie głośniej, ponieważ zbliża się 17:00, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te przygotowała Ewa Kwaśny.
0: Zapraszam. Ponad 600 interwencji strażaków na Warmii i Mazurach po wichurach i burzach. Ewakuowano też obozy harcerskie. Parlament Europejski krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy o uhonorowaniu UPA. Ta decyzja jest niezgodna z wartościami europejskimi. Impas w sprawie polskiego ambasadora w Kanadzie. Posłuchajcie ustaleń korespondenta RMF FM w Waszyngtonie. Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i o tym też w faktach. Pracowity dzień mają strażacy w warmińsko-mazurskim. Do 16 zanotowali prawie 600 zgłoszeń związanych z wichurą i burzami. Najwięcej wyjazdów związanych było z usuwaniem powalonych drzew i połamanych konarów zagrażających bezpieczeństwu. Ewakuowano też 3 osoby harcerskie. We Fromborku 60 uczestników i 5 opiekunów przeniesiono do szkoły podstawowej. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. W Rucianym Nidzie 19 harcerzy i 5 opiekunów znalazło schronienie w świetlicy przy kościele. W Piaskach koło Ełku ewakuowano 28 harcerzy i 6 opiekunów. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 25 w miejscowości Pilich w powiecie konińskim w Wielkopolsce. Dachował tam samochód osobowy. Trasa jest zablokowana. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Jak już mówiliśmy w faktach, eurodeputowani uznali, że nie jest to zgodne z wartościami europejskimi. Przyjęto też poprawkę autorstwa europosła Andrzeja Halickiego do raportu o postępach Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jest w tej poprawce i jakie ma ona znaczenie?
2: Przyjęcie poprawki oznacza, że Parlament Europejski zdecydowanie stanął po stronie Polski. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację, która szkodzi polsko-ukraińskiemu pojednaniu i jest niezgodna z wartościami europejskimi. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, Parlament Europejski nazwał błąd prezydenta Zełenskiego po imieniu. Dodał, że nie chodzi o blokowanie członkostwa Ukrainy w Unii, ale o jasny sygnał dla Kijowa, że we wspólnocie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
0: Były europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Lisek zrezygnował z ubiegania się o stanowisko ambasadora w Kanadzie. Wicepremier i szef MSZ-u Radosław Sikorski poinformował o tym naszego korespondenta w Waszyngtonie Pawła Żuchawskiego. Paweł teraz z nami na linii. Pawle, co dokładnie usłyszałeś od szefa polskiej dyplomacji w tej sprawie?
3: Dzień dobry. Radosław Sikorski przekazał mi przed chwilą, że Krzysztof Lisek zrezygnował. Odniósł się też do oświadczenia, które otrzymałem z Pałacu Prezydenckiego. Podkreślił, że rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz minął się z prawdą w oświadczeniu, w którym zarzuca mu brak dialogu i umiejętności znalezienia języka współpracy ani z prezydentem Andrzejem Dudą i jego ministrami, ani z prezydentem Karolem Nawrockim i jego ministrami. Radosław Sikorski zaznacza, że proponował kompromisowe rozwiązania. Podkreślił też, że prezydent Duda podpisał 24 nominacje. Radosław Sikorski przypomniał również, że w wielu krajach nadal pracują ambasadorowie mianowani przez poprzedni rząd i prezydenta Dudę. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Stawki pozostają bez zmian. To oznacza, że stopa referencyjna wynosi 3,75%. Od niej uzależniona jest wysokość rat kredytów na oprocentowaniu zmiennym.
4: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Pogody nie przestraszyli się turyści w Tatrach. Temperatura na Kasprowym Wierchu spadła do 3 stopni i zapowiadane są nawet opady śniegu. Chętnych do wycieczek nie brakuje.
5: Jest bardzo okej. Pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
6: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
7: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
6: No oby, będzie pięknie wyglądało.
8: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że dzisiaj musimy wieczorem do domu wracać.
9: Grunt, ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
7: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
9: oczywiście,
7: tak?
9: Jak najbardziej.
0: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy IMGW obiecują jednak, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na naszej stronie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Ewa Kwaśny wspomniała, że w przyszłym tygodniu wracają upały. Mnie to osobiście cieszy, chociaż wiem, że są i tacy, którzy już się tym martwią. Natomiast jutro kraj podzieli się na pół. Zachód z większą ilością słońca i do 23 stopni w Szczecinie, a na wschodzie więcej chmur, deszczu i od 15 do 20 stopni między innymi w Warszawie. W Białymstoku najchłodniej stopni 15.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Pytaliśmy, co u was. Pod 3322 meldujecie, że no właśnie, tutaj sporo się dzieje. Ktoś jedzie na pierwsze jazdy na motorze z nauki jazdy. Ktoś inny z kolei właśnie dziś akurat zdał prawko na motor. Gratulacje.
1: No proszę. I tu ktoś napisał: Ola Filipek jest cool.
12: Olek, no nie musiałeś pisać, to możesz mi mówić. Nie trzeba pisać SMS-ów.
1: Proszę bardzo. To ja też ci coś miłego powiem.
12: Dzień dobry, wasze Olki.

0: pomyślcie sobie, jakim superhero będzie ktoś z was, kto być może dziś wróci do domu bogatszy o nawet 1 000 000 złotych.
1: Wow, wyobrażasz sobie, co można zrobić za milion? Za milion to można sobie kupić mieszkanie i w końcu przestać mówić, a jeszcze tylko kilka lat, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt kredytu.
0: Wyobraźcie sobie tę sytuację. Dzwoni dziś do was RMF, wybieracie sobie safe, macie w ogóle nosa, wygrywacie tę nagrodę główną i wracacie do domu z hasłem: kochanie, spłacamy kredyt. Cały.
1: Albo jeszcze
0: koniec,
1: inaczej.
0: Koniec.
1: Albo jeszcze inaczej. Słuchaj, bierzemy kogoś do knajpy i w ogóle nie patrzymy na ceny w menu. O.
0: Albo: kochanie, a wejdź sobie tutaj na ten portal z wakacjami, wybierz sobie coś na ślepo. Cena nie gra roli, bo stać nas na każde z nich. Mm-hmm. Nawet 1 000 000 złotych jeszcze dziś, a w zasadzie to za chwilę może trafić do kogoś z was, bo do losowania zostało już tylko 5 minut.
1: Wow. 5 minut do losowania. I przez te 5 minut każdego SMS-a, którego wyślecie pod 7474, w jego treści wpisując jedno krótkie RMF, taki SMS to kosztuje 4,92, niewiele. I my każdego takiego SMS-a, którego do nas wyślecie, pomnożymy razy 1100, ale to tylko przez 5 minut.
0: A w zasadzie to przez 4 minuty i 32 sekundy.
1: O, jaka dokładna. Mhm.
0: Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm. Słyszymy się za chwilę. Powodzenia. RMF 7474.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
12: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
13: Może jest we Włocławku.
14: Może w Kętach.
15: A może w Jaworznie.
16: O kurczę,
17: niemożliwe.
18: A ty?
19: Tak, ty.
20: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
21: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
22: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
23: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
24: RMF FM.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: U nas oczywiście trwa lato na bogato. To jest właśnie ten moment. Jeden telefon, jedna osoba i szansa na naprawdę wielkie pieniądze. Sprawdźmy, kto odbierze. Przypominamy, czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami.
2: Halo, halo, halo. Dzień dobry, tutaj Wakacyjne Sejfy RMF FM. Ola, Filipek, Oleksi, Kora. To my. Cześć.
3: Cześć.
2: Cześć, a ty jak masz na imię?
3: No Piotr,
1: bardzo ładne imię. No Piotrze drogi, powiedz mi, który sejf wybierasz? Masz ich 30 do wyboru, możesz wybrać jeden.
3: Nie no, poważnie, no przecież ja muszę sobie na radio włączyć RMF.
1: Jeszcze
2: ale
1: raz,
2: tylko na sekundę
1: włączaj,
2: sobie
1: nie robimy
2: włącz.
1: Sobie żadnego żartu z ciebie. To
2: włącz,
1: poważna
2: żeby
1: sytuacja.
2: Sprawdzić, żeby...
3: Nie, no, nie.
2: Słyszysz?
3: Ale czas, no nie no, muszę włączyć, bo...
1: To proszę bardzo, jeszcze raz powiedz, jak tak? się nazywasz, usłyszysz swoje imię w całej Polsce.
2: Piotr, no i co, słyszysz w tym radiu, czy nie słyszysz?
3: A mam internetowe rady, to musi reklama przejść.
2: Tylko Piotrek,
1: no
2: dobrze,
1: to
2: gadajmy
1: to
2: przez telefon,
1: na szybszy internet.
2: Bo przez no, radio jasne. Będziemy gadać z opóźnieniem, więc gadajmy przez telefon. Wybierz sejf od 1 do 30. Który wybierasz?
3: 15.
2: Proszę
1: 15.
2: bardzo.
1: No dobra, powiedz mi, czy to rozum, czy przeczucie? To decyzja bardziej serca, czy głowy? Dlaczego 15?
3: A jakoś tak.
2: Nas przede wszystkim bardzo cieszy twoje szczęście. To jest
1: dokładnie.
2: W ogóle coś, co jest bezcenne. Ale twój sejf chcielibyśmy wycenić, no bo wiesz, tam może być milion, czego ci bardzo życzymy, ale mogą być mniejsze kwoty, może być na przykład 5000. Może nie chcesz ryzykować i może chciałbyś od nas pewną gotówkę. Co ty na to?
3: Ojej, a jaka jest gotówka? Bo nawet nie słyszałem dzisiaj.
2: No w sejfie kwota minimalna w sejfach to 5000, nagroda główna to dziś 1 000 000 zł.
1: Ale...
2: A nasza propozycja za twój sejf to, proszę bardzo, może ty masz, Olek, jakąś propozycję?
1: Tak, ja myślę, że zaczniemy sobie od takiej równej dychy. 10000. 10000 za sejf numer 15. Co ty na to?
3: Nie, gram ostro.
1: Ja widzę, że ty jesteś takim strategiem. No dobrze, ale słuchaj, no dycha to jest naprawdę już sporo gotówki. I o 5000 więcej niż to minimum, które dzisiaj może być w twoim sejfie, sejfie
2: wiesz,
1: numer 15.
2: 10 tysięcy to jest nie tylko pewna gotówka. To jest też taki spokój, że już nie ryzykujesz, nie zastanawiasz się, co było w twoim sejfie, tylko po prostu masz 10 tysięcy od razu do dyspozycji wakacyjnej.
3: Jasne. A ryzykuję.
2: A jesteś taki ryzykant. Dobrze. Czy po prostu chcesz się dłużej w radiu słyszeć?
3: Też, ale...
2: Dobrze.
3: Nie, no nie wierzę.
2: Piotrek, dorzucamy 2000. Tak. 12 tysięcy za sejf numer 15. Co ty na to?
3: Aha, bo jest, jak będzie, albo 12 tysięcy i będzie
2: dobrze,
3: albo...
2: Poczekaj, bo słyszę, że są faktycznie emocje, to w takim razie teraz weź głęboki
3: dokładnie.
2: Wdech i posłuchaj. Wybrałeś przed chwilą sejf numer 15. My nie wiemy, co jest w środku, ty też nie wiesz, co jest w środku, wiemy tylko, jakie są możliwości. I dziś kwota minimalna w każdym z sejfów to jest 5 tysięcy. Mniejszej kwoty nie ma, mogą być wyższe. W każdym razie ta minimalna to 5 tysięcy. Nagroda główna to 1 000 000 zł, czyli gdzieś pomiędzy tymi widełkami jest jakaś kwota w twoim sejfie, między 5 tysięcy a 1 000 000 zł. Natomiast możesz oddać nam ten sejf, a my damy ci za niego pieniądze. I zaproponowaliśmy, Olek, ile przed chwilą?
1: 12 tysięcy złotych. Pamiętaj, stary, że to jest 7 tysięcy ponad minimum, które też może być w sejfie numer 15, którego przed chwilą wybrałeś.
3: No właśnie, to jest ta niewiadomo. Nie, no nie, 100 gram.
1: Grasz, idziesz na całość po prostu, tak?
2: Wolisz
1: czyli bierzesz
2: sejf
1: 15 czy 12 tysięcy?
3: No, rozumiem, bo... Tak, bo jak będzie, może być inna kwota, no dokładnie,
2: no,
3: ale emocje,
2: być.
3: Nie, no normalnie.
2: Piotrek, dobrze, poczekaj, bo co powiesz, kiedy my dodamy, że nie mamy większej gotówki i na tym kończymy negocjacje, czyli jakby jesteś już teraz przed ostateczną decyzją, czy bierzesz 12 tysięcy, bo my już więcej nie zaproponujemy, czy sejf numer 15, w którym może być więcej niż 12 tysięcy, ale może być też mniej niż 12 tysięcy.
1: Nie kusi cię ta zmiana?
3: Dokładnie. No, niech będzie sejf.
1: Dobra, sejf. Jesteś pewien?
2: Ostatecznie?
1: To jest twoja ostateczna decyzja.
3: Tak, niech będzie sejf.
2: No dobrze.
1: No dobra, a powiedz, kochany, spełniasz marzenia, czy spłacasz rachunki?
3: Nie mam na szczęście rachunków.
2: A czyli to wszystko na marzenia, to cokolwiek będzie w tym sejfie, to ty masz po prostu high life, człowieku. Dobrze.
1: Otwieramy sejf i uwaga, uwaga. wstrzymaj oddech.
2: A to taka ładna, szczęśliwa cyferka. Kochany, wygrałeś 7000 zł. Gratulacje.
3: Dzięki.
2: Piotrze, zdradź nam jeszcze, gdzie jest to szczęśliwe miejsce, w którym mieszkasz, bo tam ewidentnie jacyś tacy ludzie z pozytywną energią mieszkają.
3: No tam, gdzie jest Radio RMF.
2: Z Krakowa jesteś.
3: Dokładnie, Kraków.
1: Tak, nasz krajan. Piotrek wygrywa 7000 zł w wakacyjnych sejfach RMF FM. Kochany, bardzo ci dziękujemy. 7000 to już jest taka gotówka, dzięki której możemy pojechać na przykład na wymarzone wakacje. Więc i wy możecie postarać się o własne marzenia. Finał tygodnia coraz bliżej. Właściwie pojutrze, w najbliższy piątek, ktoś na pewno wygra 80000 zł albo Toyota Aygo X lub ponad 1000000 zł. I cały czas gracie w dwóch piątkowych losowaniach. Ale jutro, w czwartek, proszę bardzo, mamy konkretne plany. Proszę bardzo, Olka, dawaj.
2: Dwa finały. Jutro zapowiadamy dwa finały i to w obu tych finałach nagroda główna będzie wyższa niż dziś. Będzie czekać na was 1050000 zł. Mało tego, w drugim finale zrobimy tak, że kwota minimalna wzrośnie do 55000 zł. Czyli w drugim finale wystarczy tylko odebrać telefon i wybrać safe. I już macie pewność, że co najmniej 55000 będzie w waszej kieszeni.
1: No dobrze, a my teraz mamy taką propozycję, żeby dać sobie taki pomysł na to, jak spełnić te szczęścia. No to jest banalne, no bierzecie telefon, wysyłacie SMS o treści RMF pod numer 7474. My teraz przez najbliższych 5 minut pomnożymy każdego takiego SMS-a, którego do nas wyślecie, razy 1055, ale to tylko przez 5 minut.
2: Pamiętajcie, że każdy taki SMS wchodzi do 4 losowań, dwóch jutrzejszych i dwóch piątkowych, czyli to jest naprawdę super okazja, żeby wejść do gry i już teraz wyprzedzić tych, którzy nie słuchają uważnie swoimi losami od nas. www.rmf.fm, tutaj też mnożymy wasze szanse razy 1055, ale tylko przez 5 minut.
1: RMF. A teraz grajcie.
2: 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: No i odbierajcie telefony, bo jak Piotrek pokazał, to odebranie telefonu potrafi naprawdę przynieść ogromne szczęście. RMF 7474.

0: Eminem, Not Afraid na antenie RMF FM. Proszę bardzo, ja przeglądam internet i czytam, że dobry prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, ogłosił, że na jego specjalną prośbę największa sieć supermarketów w USA obniży ceny wybranych produktów z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: A to jest takie proste? A co, nasi politycy nie mogą poprosić o tańsze masło i jagody? Proszę.
0: O, właśnie.
2: Reklama. Coś dużego wpadło.
3: Kupon.
4: W Polomarkecie.
5: Do Polopop.
6: Kupon 20 zł. Do piątku 10 lipca zrób zakupy za minimum 49 zł i odbierz kupon 20 zł na zakupy za minimum 99 zł w sobotę 11 lipca. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto schab wieprzowy bez kości Ekstra Produkt Polski teraz 12,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
9: Zawsze z wami.
10: Mamy dla was gorące newsy.
11: Relacje z naszych eventów.
12: Prognozę pogody.
13: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
8: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Marian, a kto mi zrobi pyszną zimną kawę? Może orzeźwiające cold brew?
25: Barbara, oczywiście nasz nowy ekspres Siemens. Klik i zobacz, jak szybko się uruchomił. 2 sekundy i rozpoczyna parzenie. Jaki aromat pani wybiera?
24: Wyrazisty.
25: Będzie jak w kawiarni.
26: Sprawdź nowości od Siemens, dostępne tylko w Media Expert. Poznaj automatyczne ekspresy do kawy Siemens EQ 600 i Siemens EQ 500. Delektuj się szerokim wyborem kaw, w tym orzeźwiającym cold brew. Media Expert.
27: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
28: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Lato trwa. Wykorzystaj je tak, jak lubisz. Weekend za miastem, rodzinny wyjazd, a może remont domu? Z Credit Star możesz zrealizować swoje plany już dziś. Złóż wniosek o pożyczkę online na creditstar.pl.
3: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
4: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
3: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
4: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
3: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 18. Warto nas posłuchać nieco uważniej, ponieważ czas na najświeższe fakty RMF FM, a temat dla nas Ewa Kwaśny.
12: Wszystko się zgadza. Zapraszam. Sojusz dzisiaj jest najsilniejszy w swojej historii. Tak przed kilkunastoma minutami oświadczył prezydent Karol Nawrocki na szczycie NATO w Ankarze. Jest wyrok sądu w Tarnowskich Górach dla Mameda H., znanego zawodnika MMA. Mamy też praktyczne wakacyjne porady, chodzi o telefony. Będzie również zaproszenie na program Teren Wojskowy w naszym internetowym radiu RMF24. Wyjeżdżamy po szczycie z Ankary z przekonaniem, że Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, zapewniał na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
13: Nie wyczuwa się żadnego poczucia buntu w Sojuszu Północnoatlantyckim.
12: Karol Nawrocki poinformował też, że przeprowadził kilka rozmów z przywódcami obecnymi na szczycie NATO, między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem oraz z Wołodymyrem Zełenskim. Spotkanie z ukraińskim przywódcą trwało około godziny, ale kwestii historycznych nie udało się rozwiązać.
13: To było konstruktywne, jak zawsze, z prezydentem Zełenskim spotkanie. Dobrze, że się spotkaliśmy, potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
12: Ocenił Karol Nawrocki. Na konferencji polskiego prezydenta w Ankarze był nasz specjalny wysłannik z Michałem Radkowskim. Połączymy się w kolejnych faktach. Jest wyrok w sprawie w procesie grupy, w której pojawia się między innymi nazwisko Mameda H., znanego zawodnika MMA. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Łączymy się z naszym reporterem Marcinem Buczkiem. Marcinie, jaką karę zasądzono wobec Mameda H.?
14: To kara 1,5 roku więzienia, do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, między innymi w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
12: Wydany dziś wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie. Jutro przed południem minister zdrowia spotka się z prezesami Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Te informacje potwierdził reporter RMF FM. Tematem rozmów ma być zaprezentowany dzisiaj przez rząd pakiet reform w ochronie zdrowia. Zakłada on m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń medyków do 240 zł brutto za godzinę. Lekarze mają zostać też zobowiązani do pracy w jednym szpitalu na co najmniej pół etatu. Praca w innych miejscach będzie wymagała zgody podstawowego pracodawcy.
9: Wakacje w faktach RMF FM.
12: Smartfon to w obecnych czasach urządzenie, z którym się nie rozstajemy, nawet wtedy, gdy jesteśmy na zagranicznych wakacjach. Dlatego w faktach RMF FM mamy dla nich poradnik, na co uważać, by nasz telefon nie został zhakowany lub by korzystanie z usług online nie zakończyło się słonym rachunkiem. Na przykład, czy za granicą musimy korzystać z VPN-u?
0: Nie ma potrzeby korzystania z VPN-u dla znakomitej większości społeczeństwa, chyba że celem korzystania z VPN-u przez kogoś jest to, żeby będąc w kraju X, korzystać sobie z usługi platformy streamingowej, która oferowana jest tylko dla użytkowników z kraju Y. A zatem jesteśmy za granicą, mamy jakąś usługę w Polsce, która działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Polsce i chcielibyśmy tą usługę, mówiąc wprost, oszukać, że dalej jesteśmy w Polsce, wtedy połączenie się przez serwer w Polsce z tą usługą, na przykład za pomocą VPN-u, może nam ten problem rozwiązać.
12: Radził redaktor naczelny portalu Niebezpiecznik, Piotr Konieczny. A już za chwilę w Radiu RMF 24 program Teren Wojskowy. W naszym gdańskim studiu jest już komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Panie komandorze, o czym dzisiaj usłyszymy w programie?
15: No dzisiaj spróbuję pokazać, jak oficjalne komunikaty i deklaracje polityków, delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą. Opiszę więc po wojskowemu, co rzeczywiście się stało na szczycie NATO w Ankarze, jak nawet polskie komary pomagały Ukrainie oraz czy dronizacja polskiej armii przebiega tak cudownie, jak się to oficjalnie przedstawia. Zapraszam na Teren Wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
12: Komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, gorąco polecamy. Przypominam, że naszego internetowego radia możecie słuchać, wchodząc na stronę rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już o 19:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Podrasy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tak sobie myślę, że jeśli jutro planujecie coś na świeżym powietrzu, najlepsze warunki będą na zachodzie kraju, tam do 23 stopni i więcej słońca. Na wschodzie no częściej popada. Przygotujcie parasole, bo temperatury od 15 do 20 stopni.
16: No ale słuchajcie, z drugiej strony nie ma też lepszej zabawy niż skakanie po kałużach na przykład. Pamiętacie za dzieciaka takie jazdy?
11: No? No, ale odblokowałaś wspomnienia, no.
16: Dlaczego nie poczuć się dzieckiem teraz, w te wakacje, skoro pogoda nam sprzyja? Tutaj RMF FM na wakacjach, z wami wasze radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora.
11: No właśnie, a jeśli mówicie o dzieciństwie, to musi pojawić się ona, księżniczka popu. No marzę pójść kiedyś na jej koncert. Mam nadzieję, że wśród was są fani Britney Spears.

0: Ciekawe rzeczy szykują się tego lata na świecie. Podobno w sierpniu pierwszy raz od 27 lat w Europie zobaczymy całkowite zaćmienie słońca. No i są hotele, które już robią z tego luksusowy hit, oferując prywatny lot, szofera i specjalne apartamenty, żeby to oglądać. Cena? No, tylko tam takie 200 tysięcy euro.
1: 200 tysięcy euro? A idź mi z taką ofertą. Słońce zniknie na chwilę, a oszczędności życia na zawsze.
2: Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku czekają na Państwa goście specjalni. Pieniądze.
3: Bez przesady z tym czekaniem.
4: Na co dzień specjalizujemy się raczej w znikaniu.
2: Krąży o Was plotka, że gdy jesteście naprawdę potrzebne, to nie sposób Was znaleźć.
4: A to niby kiedy nas nie było?
2: Zepsute auto tuż przed wyjazdem do Chorwacji?
4: No cóż, musiałyśmy wcześniej wyjść z kąta.
2: A pilny remont kuchni z zeszłego lata?
4: Byłyśmy na ważnym spotkaniu z zaściankami.
3: Nie mogło nas tam nie być.
2: A wiecie, że mBank przygotował dla Was poduszkę finansową w ramach Zdrowych Finansów, żebyście mogły na niej czekać na niespodziewane wydatki.
4: Poduszka brzmi wygodnie.
3: A co z kołdrą? Bo mi bardzo marzną stopy.
2: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą Wam zbudować poduszkę finansową i poczuć dumę z tego, jak ogarniacie pieniądze.
5: To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Miasto Gdynia i Polski Związek Żeglarski zapraszają na Lotto Gdynia Sailing Days. Przed nami emocjonujące regaty rozpoczynające się od Mistrzostw Europy w klasie fin oraz liczne atrakcje na lądzie. Bike Hub z portem Gdynia, pokazy Poleboat Yachting Festival i darmowe strefy aktywności dla całych rodzin z PGE Polsailing. Gdynia, stolica żeglarstwa, obchodząca swoje setne urodziny, czeka na Was. Poleca RMF FM.
4: Po reklamie.
5: Lato w RMF FM.
6: Lato w RMF FM.

0: ale ta piosenka kojarzy się z wakacjami. Mam nadzieję, że teraz wracając do domu palcem wystukiwaliście sobie ryb. Słuchajcie, a w związku z tym, że my jako RMF FM dbamy absolutnie o każdego, to postanowiliśmy też zadbać o wszystkich sceptyków piłki nożnej. Nie przesłyszeliście się. Chodzi o tych, którzy po prostu nie przepadają za futbolem.
1: Patrz ja mundial... na przykład.
0: Ty lubisz czy nie? Nie lubisz,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no co ty.
0: No dobra, no to wiesz o tym, że mundial
1: chyba, że
0: cały czas trwa.
1: Ale to wiem, nie? No to ja wiem. To widać po redakcji. Cały czas tam panowie wydają, nie?
0: To słuchaj, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Dziś nie ma żadnego meczu. Zero. Nic. Nul. Nul. Mecze wracają jutro, a finał mistrzostw zaplanowany jest na 19 lipca.
1: A czyli to jest ten dzień dziś, kiedy można wymienić baterie w pilocie, prawda? A kanapa musi przejść obowiązkowy serwis.

0: Kelner i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
5: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
4: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
5: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
4: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg

0: A urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
2: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent Elektrowit, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Po reklamie.
1: RMF FM, twoje

0: mamy nadzieję z Olkiem, że nie byliśmy sami i też śpiewaliście na cały regulator. Agnieszka Chylińska i Królowa Łez za
1: ja
0: nami.
1: Ja się teraz wstydzę wyjść ze studia, bo boję się, że koledzy za ścianą słyszeli.
0: A przestań, oni też śpiewali przecież, ja słyszałam.
1: Tak? A, no to dobrze, to luz. Słuchajcie, my się z Olą łapiemy za głowę,
0: tak,
1: bo czytamy takiego newsa
0: dobrze,
1: w internecie.
0: Dobrze, to uwaga.
1: Naprawdę, głowa mała. No,
0: dwuletni
1: dawaj.
0: Argentyńczyk zrobił test na IQ. Dwuletni. I proszę bardzo, uzyskał wynik 152 punktów.
1: Ty, to chyba 4 mniej niż Doda, bo ona ma 150 punktów IQ, co?
0: A proszę, jaki obczytany. No dobrze, no, ale słuchajcie, gość ma 2 lata, a już tak, czyta, zajmuje się inżynierią motoryzacyjną i marzy, żeby zostać konstruktorem. No.
1: Normalnie jeszcze nie dorósł, a już nas przerósł.

0: reklama.
1: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour, że mnie najlepszy jest.
3: Marian, Mariolka pytała, czy da się kupić pralkę w super cenie i jeszcze coś zyskać.
4: A ta Mariolka, no oczywiście, że się da. W Media Expert na promocji kupujesz 400 zł taniej, energooszczędną, parową pralkę Samsung i jeszcze 200 zł zwrotu dostajesz.
3: To razem 600 zł zaoszczędzone.
4: Mm?
5: Kup w Media Expert pralkę Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Taniej o 400 zł. A do tego zwrot 200 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
7: I to po raz 9. Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
8: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
9: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
7: Dziękujemy.
8: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
7: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
8: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
7: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
12: Tu Dawid Podsiadło.
13: Hi, I'm Zara Larsson.
11: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
16: Za kilka sekund, godzina 19, czas na najświeższe fakty RMF FM, a temat dla nas Katarzyna Podraza.
17: Wszystkie cele na szczycie NATO zrealizowane. Szefowie polskich resortów obrony i dyplomacji podsumowali spotkanie w Ankarze. A co mówił polski prezydent? O tym specjalny wysłannik RMF FM. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim. Tam po wypadku ranna jedna osoba. Dziś dzień przerwy, a jutro na mundialu początek ćwierćfinałów. Wszystkie nasze cele, które chcieliśmy osiągnąć na szczycie NATO, zostały zrealizowane, mówił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po powrocie do Warszawy z Ankary.
18: Jednym z bardzo ważnych, o które od wielu lat zabiegaliśmy, była decyzja o rozszerzeniu rurociągów paliwowych na wschód Europy. To jest wspólne działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasadora i Ministerstwa Obrony Narodowej.
17: Mówił Kosiniak-Kamysz. Zadowolony był też wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
19: Powyżej oczekiwań. Szkoda, że nie możemy mówić o tym, co było na zamkniętej sekcji, ale chcę, aby państwo nam zaufali, że to była naprawdę dobra, sojusznicza rozmowa.
17: Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Siła NATO oparta o współpracę Europy ze Stanami Zjednoczonymi wybrzmiewa po szczycie w Ankarze, mówił na jego zakończenie prezydent Karol Nawrocki. Od razu przenosimy się do stolicy Turcji, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski, który był na konferencji prezydenta. Michale, jak ocenia on sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co mówił o rozmowie z prezydentem Trumpem?
20: Dzień dobry. Karol Nawrocki podkreślał, że naszym strategicznym i zasadniczym sojusznikiem pozostają Stany Zjednoczone. Przypomniał, że
12: Ameryka jest głównym płatnikiem sojuszu, a więź transatlantycka została potwierdzona tu podczas rozmów w Ankarze. Prezydent mówił też o swojej rozmowie z Donaldem Trumpem. Panowie mieli rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
13: Autostrada Polski do stałej obecności, do zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na najwyższym poziomie, na poziomie politycznym pomiędzy dwoma prezydentami jest potwierdzona. Teraz wszystko w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej.
12: Prezydent dodał, że Stany pozostają naszym przyjacielem, a Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla światowego pokoju, nie tylko z perspektywy Polski, ale wszystkich państw sojuszu. Ankara, Michał Radkowski.
17: W faktach informacje dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu motocykla i dwóch aut osobowych na Krajowej 20 w Zachodniopomorskiem. W Suliszewie między Drawskiem Pomorskim i Złocieńcem trasa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy. Dopiero w listopadzie zakończy się przebudowa m.in. ulic Złotej i Zgody w Warszawie, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Inwestycja ma kosztować prawie 70 milionów złotych. Dawną ulicę Złotą i tamtejszy przejazd podziemny zastąpił skwer z deptakiem i fontanną.
20: Teraz się dużo nacisku kładzie na to, żeby jednak tą zieleń, żeby odbetonować właśnie, odgruzować. I uważam, że to jest jak najbardziej miłe dla oka i dla rodzin.
21: Jak się pani podoba ta nowa ulica Złota?
22: Bardzo mi się podoba to, że jest dużo zieleni, generalnie jest ta ulica bardzo fajnie przeobrażona.
17: Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. Jeszcze w wakacje miasto planuje uruchomić fontanny i otworzyć przejście na wysokości ulicy Sienkiewicza.
23: Mundial w faktach RMF FM.
17: Na piłkarskich mistrzostwach świata dzisiaj dzień przerwy. Od jutra czekają nas jednak emocje związane z meczami ćwierćfinałowymi. Trwający mundial jest rekordowy pod względem uczestników. Zmagania o tytuł rozpoczęło 48 zespołów. Więcej niż w poprzednich edycjach było drużyn spoza Europy, w tym m.in. Afryki czy Azji. Z nami w faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
24: Dobry wieczór.
17: Wojtku, skład najlepszej ósemki turnieju pokazuje jednak, że piłkarsko najsilniejsza nadal jest Europa.
24: No zgadza się, bo z 8 ćwierćfinalistów jedynie dwóch jest spoza Europy. To Maroko, czyli czwarty zespół poprzedniego mundialu, i Argentyna, która broni mistrzowskiego tytułu. Starcie Maroka z Francją, czyli jutrzejszy mecz, no to jeden z najciekawszych pojedynków ćwierćfinału, no i powtórka z półfinału sprzed 4 lat. Wtedy górą byli Francuzi, którzy także teraz są faworytami meczu. No mimo, że spotkanie będzie rozgrywane w Bostonie, no to w Paryżu, ponad 5 tysięcy kilometrów dalej, wprowadzone zostaną specjalne środki ostrożności. Stacje metra w okolicy Pól Elizejskich będą zamknięte, tak by nie powtórzyły się zamieszki sprzed 4 lat.
17: Dziękujemy Wojtkowi i polecamy pierwsze dziś wieczorne mistrzowskie fakty sportowe o 20.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Tutaj jest pytanie. W sprawie prognozy pogody. Będzie cieplej?
26: No, jak wybrnąć z takiego pytania? Kiedyś będzie cieplej.
27: Powołajmy się na Ewę Kwaśny.
26: A tak, Ewa
27: obiecała, że będą upały.
26: Po
27: ale
26: weekendzie.
27: To za tydzień.
26: A póki co, no to wręcz raczej takie ochłodzenie, powiedziałabym. Jutro maksymalnie 23 stopnie na zachodzie kraju. Na wschodzie znacznie chłodniej, bo nawet 15 i tutaj może trochę popadać.
25: Pytanie drugie. Co robić, jak stygnie lato?
26: O, Olek, co robić, jak stygnie lato?
27: Ja bym
26: lato?
27: To wrzucił do jakiegoś takiego wielkiego gara i przykrył ścierką.
26: O tak, jak ciasto drożdżowe.
27: No, a babcia albo mówiła, do mikrofalówki.
26: Jak ciasto drożdżowe rośnie, to żeby nie siadać, bo opadnie. Więc żeby, to może wstańmy wszyscy, żeby temperatura nie spadła. Co wy na to?
25: No wstajemy, razem z przebojami.
26: Kuba i Kuba. Do usłyszenia, pa, pa.
27: Dzięki.

zaprosić do kręgu, przy ciepłym ognisku, a przytulić się razem i nie uciekać od uczuć. No i tak jak ciągle działa, jest ciepło i gorąco, to tak powoli smakować, żeby nie wystygło. Oczywiście to lato. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Tu najwięcej nowej muzyki, bo to jest Poblista na wakacje. Cudowny powrót do przeszłości w propozycjach kiedyś New Order, teraz Dub Dogs i młoda ekipa miksujących How Does It Feel w propozycjach do waszej listy.

biodra same ruszają do tańca w rytm oryginału Run River w nowej jakości, a Stick Figure i Angels Above Me, tak to brzmiało.

To nie jak mistrzowie tanecznych parkietów klubowych potrafią przyspieszać ten hit. David Guetta, Logistic Figure, Run, Run, River. Na Top Ten Poblisty. Nagranie chyba, które rozwiązuje problemy. No te uczuciowe. Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston. Mamy problem.

0: ujmująca, taka ujmująca gwizdałka w piosence w sezonie letnim zawsze działa. Słodko-gorzki, tym razem Dawid Podsiadło w nagraniu na błysk. Taka gotowa ścieżka dźwiękowa do komedii romantycznej, ale kończy się optymistycznie. Zauważcie, kiedy wrócisz i przyjdziesz, to będziemy się z tego śmiać.
1: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć.
4: Chłopaki, podobno znowu nas szukają.
5: Dawniej bywaliśmy w skarpecie albo pod materacem.
6: Teraz wydajemy się na mieście. Nie lubimy leżeć na koncie.
3: Pisz na www.rmf.fm. Jaka zasada zdrowych finansów pomaga ci w ogarnianiu pieniędzy? I grają pierwszy w Polsce smart pierścień płatniczy od mBanku.
7: O wasze zdrowe finanse troszczy się sponsor konkursu mBank. Więcej na mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
15: RMF FM na dzień dobry.
14: Już w sobotę i niedzielę po 6.
16: Do wspólnego słuchania programu zaprasza jego sponsor, właściciel sklepu z rowerami Centrum Rowerowe.pl.
17: Marian, a gdzie mogę kupić?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
20: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
21: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
19: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Po reklamie.
22: W RMF FM gramy

0: Dawna to wiem.
1: A to się nie trzeba starać, to trzeba od razu prosto w oczy mówić, nie trzeba zwlekać. Męskie granie, orkiestra nareszcie na top ten poblisty. Jeszcze więcej nowej muzyki, tym razem bit sensualny i latino, i blisko, i topik, i Becky dla przyjaciół Becky G, sorry papi, na każdej dyskotece tego lata. To na plaży, przy plaży, na deptach.

0: pozwólmy usłyszeć, jak mówi twoje ciało, kiedy jesteśmy tylko ja, ty i księżyc. No i to nagranie, ale Farben z wokalem René Millera możemy potraktować jako nieoficjalny hymn. Nieoficjalny hymn naszych spotkań po 20. Gry i zabawy dla dorosłych. Mowa ciała. Gorąca na top ten poblisty.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z wami.
3: Mamy dla was gorące newsy.
2: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
4: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
12: Gotowi na weekend? No to jazda!
1: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
12: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki!

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Nie, to jest taki rzecz.
1: A ty?
5: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Poplista.

No bo to najważniejsza rzecz na świecie. Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Kygo talent do melodyjnych bitów. Jego koncerty to mieszanka przebojów, które wszyscy znają, a czasami nie wiedzą, że jest ich twórcą. Idealny taki festiwalowy set muzyczny do przeżycia. Zwalniamy tempo na nocną porę do posłuchania po ciężkim dniu z muzyką pop i nutą country. Taylor Swift, I knew it, I knew you. W propozycjach do waszej listy.

Ucieczka przed wielkim uczuciem. Oj, stan zdecydowanie przejściowy w tym przeboju z melodią wielkim festiwalowym letnim stylu. Marisa, odkochaj. Pankujące bicie serca, Anada 54 Ultra. Talk to you na pierwsze miejsce dzisiejszego notowania poblisty.

0: sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Spragnionych pięknej opalenizny wspierają kosmetyki do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
11: I to po raz 9.
12: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
13: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
14: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
12: Dziękujemy.
13: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
12: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
13: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
12: RMF FM to wasz numer 1. I takie są fakty.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
16: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
1: Po reklamie.
17: W studiu Faktów RMF FM pojawiła się już Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór.
17: Zapraszamy na te najświeższe fakty.
18: Nie milkną echa zakończonego szczytu NATO w Turcji. Posłuchajcie, co Polska ma zyskać w sferze bezpieczeństwa. Nadal nie wiadomo, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Polityk PiSu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w maju opuścił Węgry. Dua Lipa otworzyła własną bibliotekę w Portugalii. Znajdziecie tam tylko zakazane tytuły. Efekty szczytu NATO w Ankarze są powyżej naszych oczekiwań, powiedział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po powrocie do Polski. Na warszawskim lotnisku Chopina był wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Krasoń.
19: Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, Michale. Co udało się osiągnąć?
19: Jak mówił Radosław Sikorski, dzięki wspólnemu stanowisku rządu i prezydenta na szczycie słyszalny był nie tylko głos Polski, ale całej wschodniej flanki NATO.
20: Podkreśliliśmy ważność formatu E5, a więc tej grupy państw, która reprezentuje wszystkie regiony Europy. Bardzo ważne jest, aby Zachód Europy nie próbował decydować za czy to Europę Wschodnią, czy Południe.
19: Sekretarz obrony USA Pete Hegseth potwierdził zobowiązania sojusznicze Stanów Zjednoczonych wobec Polski, podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: Kontynuujemy rozmowy nad stałą bazą i tutaj zadeklarowałem z naszej strony pełną gotowość do współdziałania.
19: Ważnym elementem jest porozumienie o serwisowaniu rakiet do systemu Patriot w Europie, także w Polsce, oraz decyzja o rozbudowie infrastruktury, w tym rurociągów paliwowych na wschód Europy.
18: Nie ma potwierdzenia, że poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Marcin Romanowski przebywa w Chorwacji. Taki jest efekt rozmowy, jaką ze swoim chorwackim odpowiednikiem przeprowadził dziś prokurator generalny Waldemar Żurek. Poszukiwany z pomocą Ena Romanowski w maju opuścił Węgry. Waldemar Żurek pytał już, czy nie przebywa w Serbii, a dziś, czy nie ma go w Chorwacji. W obu tych krajach europejskie nakazy aresztowania nie działają. Słuchacie Faktów RMF FM z Piotrem Koniecznym, redaktorem naczelnym portalu niebezpiecznik.pl. Rozmawiamy o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników smartfonów w czasie wyjazdów zagranicznych. Mamy kolejne pytanie. Czy powinniśmy instalować aplikacje pochodzące z kraju, w którym się aktualnie znajdujemy?
7: No, to jest bardzo dobre pytanie i tutaj pytanie, jak bardzo ufamy takim platformom jak sklep App Store od Apple czy Google Play od Google, dlatego że z perspektywy tych dwóch platform nie ma znaczenia, z jakiego kraju pochodzi aplikacja, jest tak samo restrykcyjnie i rzetelnie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa. Natomiast rozumiemy pewnie to, że w różnych krajach są różne lokalne przepisy, które mogą potencjalnie powodować, że logowanie do jakiejś aplikacji będzie wymagało podania dodatkowych danych, być może skanę jakiegoś dokumentu, no to już sami musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno musimy z danej aplikacji skorzystać.
18: Radził Piotr Konieczny.
11: Te fakty robią wrażenie.
18: Niezwykła biblioteka powstała w portugalskim Porto. To zbiór zakazanych książek. Czym jest manifesto Library, wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
22: To nowy projekt Dua Lipy, 30-letniej brytyjskiej piosenkarki o albańskich korzeniach, która słynie z miłości do książek. W zabytkowej księgarni Lelo, najstarszej w Portugalii, uznawanej też za jedną z najpiękniejszych na świecie, powstała wyjątkowa przestrzeń poświęcona literaturze, która w różnych częściach świata była zakazywana, cenzurowana lub usuwana ze szkół i bibliotek. Manifesto Library podzielona jest na 4 kategorie: władza, kontrola, głos i pamięć.
18: Kasiu, Dua Lipa, jak mówiłaś, kocha czytać i sama prowadzi też w internecie kącik czytelniczy.
22: Tak, poleca tam książki i przeprowadza wywiady z pisarzami. Gościła u siebie m.in. naszą noblistkę Olgę Tokarczuk i Margaret Atwood, autorkę słynnej Opowieści podręcznej.
18: A ja już widzę te kolejki, które ustawiają się do jej biblioteki po te niezwykłe publikacje.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Na pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
23: Polskie siatkarki od porażki rozpoczęły kolejny turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które tym razem rywalizują w japońskiej Osace, przegrały z Turczynkami 1-3. Pierwszego seta nasze siatkarki przegrały na przewagi. W drugim secie wygrały pewnie do 20. W kolejnych jednak miały problemy z atakami i zagrywką Melisy Vargas i Turczynki dwa ostatnie sety wygrały do 19. Mimo porażki atakująca polskiej kadry Julia Szczurowska szuka plusów.
24: Myślę, że w obronie bardzo dobrze dzisiaj my zagrałyśmy. Bardzo dobrze. Dlatego te akcje też tak długo trwały i te wymiany były tak długie, że ten mecz się mimo takiego wyniku, ten mecz się dobrze oglądał.
23: A jutro kolejne spotkanie, tym razem z reprezentantkami USA. Początek o 6:00 polskiego czasu. A na Wimbledonie poznaliśmy kolejne półfinalistki turnieju pań. O awans do finału Marta Kostiuk zagra z Lindą Noskową. Tenisistka z Ukrainy pokonała Jasmine Paolini 6-3, 6-2 i po raz pierwszy zagra w półfinale turnieju rozgrywanego na trawiastych londyńskich kortach. O wiele bardziej zacięty był mecz Czeszki z Belgijką Elise Mertens. Ostatecznie jednak po blisko dwugodzinnym starciu górą 6-3, 7-5 była Noskowa. Zlatko Dalić ogłosił, że nie będzie prowadził już piłkarskiej reprezentacji Chorwacji. Selekcjoner podjął taką decyzję po tym, jak kadra przez niego prowadzona odpadła w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, przegrywając z Portugalią. Dalić prowadził reprezentację Chorwacji od 2017 roku. Zdobył z nią srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, a jego kadencja jest najlepszą w historii reprezentacji z Bałkanów. Według chorwackich mediów nowym selekcjonerem kadry ma zostać Slaven Bilić, który w przeszłości prowadził już chorwacką reprezentację.
17: Gdybyśmy się zastanowili nad tym, co się stało, no to jest odpowiedź jedna, no lato troszkę stygnie. Jeszcze jutro, no i powiedzmy tak do piątku, temperatura nie przekroczy 20 kreski prawie wszędzie, ale ciepło powraca już w piątek, mniej deszczu, a od poniedziałku już podobno upały. Zakazane tytuły. No to takich nie mamy tytułów piosenek, chociaż to gry i zabawy dla dorosłych, które tradycyjnie zaczynamy z mocnymi, sentymentalnymi waszymi wspomnieniami z pop kultury i wydarzeń ze świata i z Polski. Dzisiaj wehikuł czasu ruszy w lata 90. Darek Maciborek. Zapraszamy.

0: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu. To było lato
1: 1990. Wehikuł czasu i Jam. Autor tekstu Ryszard Lider. Legendarny wokalista, muzykę stworzył zespół. Tytułowy wehikuł czasu stał się symbolem marzeń o powrocie do przeszłości, przeżycia jeszcze raz ważnych chwil. Dziś jest symbolem polskiego bluesa. Pojawia się na koncertach zespołu, w którym od kilku lat w zespole Jam śpiewa syn Ryśka Lider, Sebastian Lider.

0: reklama.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflof.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Byle to lata.
2: W te wakacje gramy dla Was muzykę najlepszą pod słońcem.
3: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
1: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
4: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka.

0: Wspaniało lato 90.
1: 15 stycznia w Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza komercyjna stacja radiowa w Polsce. W kinach pojawił się Kevin Sam w domu, amerykańska komedia familijna z 90 roku. Główną rolę Kevina McAllistera zagrał Macaulay Culkin. Przygody 8-letniego Kevina pozostawionego na święta w domu stały się jednym z najpopularniejszych filmów świątecznych. Do dziś oglądany w telewizji, są częścią bożonarodzeniowej tradycji w Polsce. Pretty Woman w kinach całego świata.
0: Wcześniej Kevin.
1: Wielki hit Roya Orbisona w filmie Pretty Woman. Amerykańska komedia romantyczna. W głównych rolach wystąpiła Julia Roberts i Richard Gere. Wrocław jako drugie miasto po Warszawie zostało podłączone do internetu. W tym czasie na listach przebojów króluje wielki hit Zawsze tam, gdzie ty. Muzykę skomponował Jan Borysewicz, a tekst napisał Jacek Skubikowski. Piosenka pokazała bardziej romantyczne i spokojne oblicze zespołu. Teledysk do piosenki został nakręcony w Chicago. Piosenka jest często wybierana jako pierwszy taniec młodej pary na uroczystości ślubnej. Lady Punk, Zawsze tam, gdzie ty.

0: Uwaga, powrót do przeszłości w RMF FM. Tak brzmiało lato 90.
1: Enjoy the Silence, chyba najbardziej znana kompozycja zespołu Depeche Mode. Na początku to spokojna ballada z akompaniamentem Martina Gora, do której dorzucono taneczny riff. Teledysk do utworu zainspirowany książką Mały Książę kręcono w Szkocji, na wybrzeżu portugalskkim i szwajcarskich Alpach. David Gahan jako król wędruje przez różne krajobrazy z koroną i leżakiem, poszukując spokojnego miejsca.

0: maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
3: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny. Luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: RMF FM, wakacyjny wieczór.

0: Tak brzmiało lato 90.
1: Zjednoczenie Niemiec w 90 roku, podzielonych po II wojnie światowej na komunistyczną NRD i RFN, Zachodnią Republikę Federacji Niemiec. 9 grudnia Lech Wałęsa wygrywa wybory prezydenckie w Polsce. W drugiej turze pokonał Stanisława Tymińskiego. Były to pierwsze powszechne i demokratyczne wybory prezydenckie w powojennej Polsce. Powstała pierwsza strona www, World Wide Web. Witryna miała tekstowy charakter, nie zawierała żadnych grafik czy skomplikowanych układów. Służyła wyłącznie jako cyfra. Cyfrowy przewodnik po nowo powstałej sieci. Biała Armia zaczyna podbijać listy przebojów w Polsce. Tekst napisała Beata Kozidrak. Utwór stał się hymnem koncertowym Bajmu i takim jest do dzisiaj. W okresie wielkich zmian w Polsce kończyła się epoka PRL-u. Ludzie szukali nowej drogi i poczucia wolności. Bajm, Biała Armia.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Robię remont w wakacje, więc...
8: To oczywiste. Przykrywam meble folią, żeby nie nabałaganić.
9: A ja, żeby nam się malowało śpiewająco. Kupuję bezprzewodowy głośnik.
7: Na www.rmf.fm dokończy zdanie Robię remont w wakacje, więc to oczywiste, że... I graj o 2000 zł do Media Expert. Aha, liczy się poczucie humoru.
10: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
11: Każdego lasa?
12: Tak.
11: Zupełnie?
12: Zupełnie.
11: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
10: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą sobotę po 18:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowid.
4: Po reklamie.
15: Zbliża się 21. W RMF FM najświeższe fakty przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam. Od dziś urzędnicy Państwowej Inspekcji Pracy z nowymi uprawnieniami. Posłuchajcie, co dokładnie ma się zmienić. Senat poparł zakaz używania smartfonów w szkołach. Nowelizacja ustawy trafi teraz na biurko prezydenta. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosjan do rywalizacji. O tym więcej w mistrzowskich faktach sportowych. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Od dziś inspektorzy mogą przekształcać umowy cywilnoprawne, na przykład zlecenia B2B w umowy o pracę. Dotychczas mogły to robić tylko sądy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, kogo mogą dotyczyć nowe przepisy?
17: W myśl prawa pracy każdy zatrudniony, który ma określone godziny pracy i miejsce jej wykonywania, powinien mieć umowę o pracę. Czyli na przykład kelner pracujący w restauracji na umowie zlecenie może zgłosić się do inspekcji.
18: Wówczas inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji.
17: Wyjaśnia szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jeśli inspektor uzna, że prawo wymaga tu umowy o pracę, najpierw wyda pracodawcy polecenie usunięcia nieprawidłowości. Jeśli to nie poskutkuje, wtedy umowa może być przekształcona. Ważny jest tu tryb odwoławczy. Jeśli pracodawca nie zgodzi się z decyzją inspekcji pracy, sprawa trafi do sądu pracy. Wtedy decyzja będzie wstrzymana do czasu wydania orzeczenia.
16: Senat poparł nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zakazuje korzystania m.in. z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, a także podczas przerw. Nie zaproponował poprawek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta. W projekcie przewidziano wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
12: Fakty prosto z Francji.
16: Alarm pogodowy ogłoszono w ponad 2/3 regionów Francji. Powodem jest ponowna, trzecia już w ciągu ostatnich tygodni fala rekordowych upałów, informuje nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
19: Koło miasta Perpignan przy granicy z Hiszpanią temperatura znowu przekroczyła 41 stopni Celsjusza w cieniu. Nawet w nocy nie spadnie ona tam poniżej 28 stopni. Temperatura ma też stopniowo wzrastać w Paryżu, gdzie sięgnąć ma w czasie weekendu 37 stopni w cieniu. Dyrekcja kolei publicznych rozważa wstrzymanie kursowania tych pociągów, które nie mają klimatyzacji. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku paryskiego metra, bo po prostu sparaliżowałoby to francuską stolicę. Mamy tego dość, bo z powodu tych upałów trudno jest na przykład jeździć rowerem czy uprawiać jogging. Trzeba raczej pozostawać w klimatyzowanych lokalach, tłumaczy mi młody paryżanin.
16: A kiedy upały wrócą do Polski, to możecie sprawdzić, zaglądając na stronę rmf24.pl. W Tatrach zaczynają się remonty szlaków turystycznych. W najbliższych 3 latach Tatrzański Park Narodowy chce odnowić 17 odcinków tras turystycznych. Niektóre z nich już się rozpoczęły, mówi Marta Mazik z TPN-u.
20: Zaczął się remont z Wielkiej Polany Małołąckiej przez Grzybowiec na Wyżnią Przełęczką Draską. W najbliższym czasie rozpocznie się również remont w Dolinie Pięciu Stawów. Od dolnej stacji kolejki towarowej do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. A jesienią będziemy remontować dojście do jaskini Raptawickiej i zejście z jaskini Mylnej. Pozostałe remonty szlaków, jeśli się rozpoczną w tym roku, będziemy na pewno na ten temat tworzyć komunikaty, a pozostałe szlaki będziemy remontować w kolejnych latach. Projekt kończy się w 2029 roku.
16: W związku z remontami turyści muszą przygotować się na utrudnienia, a nawet na czasowe zamknięcia tych szlaków.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Mistrzowskie fakty sportowe przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
21: Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła Rosję do międzynarodowej rywalizacji. FIVB taką decyzję podjęło po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski odwiesił tymczasowo rosyjski komitet. Nie wiadomo, kiedy siatkarze i siatkarki z Rosji wrócą do rywalizacji. Na pewno nie wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Dodatkowo Rosja została przywrócona do światowego rankingu i zajmuje w nim 3. miejsce. Dokładnie takie samo jak przed zamrożeniem w 2023 roku, chociaż od blisko 4 lat nie grała w oficjalnym turnieju. Olaf Koi, najszybszy na 5. etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. Holender wygrał po finiszu z okrojonego po kraksie peletonu. Liderem wyścigu pozostaje Thorstein Troyen z Norwegii. Jutro kolarze jadą w Pireneje i już na 6. etapie zmierzą się z podjazdem na Col de Tourmalet. To na nim często rozstrzygały się losy wielkiej pętli. Zbliżam się do światowej czołówki, przyznała w rozmowie z RMF FM pięściarka Agata Kaczmarska. Nasza reprezentacja, która w ubiegłym roku wywalczyła Mistrzostwo Świata w kategorii powyżej 80 kg, przeszła do niższej olimpijskiej kategorii wagowej, w której, jak sama przyznaje, czuje się coraz lepiej i osiąga coraz lepsze rezultaty. W tym roku przed naszą reprezentantką jeszcze bardzo ważne starty w nowej kategorii wagowej.
22: Jeszcze we wrześniu mamy Mistrzostwa Europy, to jest najgłówniejszy start w tym roku, i w listopadzie kolejny Puchar Świata w Uzbekistanie.
23: A mistrzostwa gdzie się odbywają w tym roku?
22: Europy w Bułgarii, w Sofii, na świat w Uzbekistanie, nie pamiętam dokładnie w jakim mieście.
21: Mówiła Agata Kaczmarska, z którą rozmawiał Cezary Dziwiszek, a cała rozmowa jest do zobaczenia na rmf24.pl.
8: Przerwa w Mundialu oznacza tylko jedno. Nie przestajemy kibicować, bo my otwieramy gry i zabawy dla dorosłych, dla uczestników i dla fanów. Dzisiaj w planie bardzo czułe gry.
24: Bardzo czułe gry. Darek powiedział, że będzie zaskakiwał i was, i mnie. Także nie mogę się doczekać, co przyszykowałeś.
8: Amelia, Darek, Maciborek. No i czułe gry.

0: Solowa, Kasia Sienkiewicz. Były momenty, momenty teraz też pojawią się, no bo już startujemy w grach i zabawach dla dorosłych z bardzo czułym konkursem kultowym w RMF FM zatytułowanym Czułe Ucho.
1: Dokładnie tak.
0: Rozpoznajemy dźwięki, które znacie, słyszycie codziennie. Co, chcesz już coś podpowiedzieć?
1: Nie, tak już nie mogę wytrzymać, ale dobra, poczekam.
0: Dobrze, 12,2 miliony. Prosimy o zgłoszenia. 3322 też można SMS-owo. To jest bardzo prosta zabawa. My puszczamy o na przykład taki dźwięk na rozgrzewkę. A wy mówicie, co to było?
1: No wiadomo.
0: No jak czułe ucho, to wiadomo, że...
1: No wiadomo, że to słoń.
0: Możecie też skorzystać z podpowiedzi. Telefon do Amelii to jedno.
1: Tak, albo koło ratunkowe Darek Maciborek.
0: No to ja będę rzucał. 12,2 miliony, szukamy zawodników do czułego ucha. Dzwońcie.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową, więc

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

0: Może zastanawiacie się, dlaczego ten konkurs nazywa się Czułe Ucho. Powiem tak bardzo szczerze, bo to są dźwięki, które poruszą wasze czułe struny. Mam nadzieję, że poruszą twoją czułą strunę. Dobry wieczór, Aniu.
1: Dobry wieczór.
0: Wakacje czy urlopik, czy co tam?
1: Urlop dniowy na razie.
0: O, ładnie. Weekend. Taki weekend w środku tygodnia.
2: Zazdrościmy.
0: No to mamy pierwszy dźwięk dla ciebie. Jest też do pomocy, jakbyś ewentualnie nie rozpoznała, Gabrysia. Cześć, Gabrysia.
3: Tak, cześć.
0: A ty pracująca czy już wakacyjna?
3: Ja wracam właśnie z pracy, ale jestem przed urlopem.
0: Dobra, no to najpierw odpowiada Ania. Proszę uprzejmie, puszczamy, prezentujemy dźwięk w czułym uchu. Pierwsza edycja dzisiaj. I co to może być? No. Co to może być? Ania?
1: Nie mam pojęcia.
0: Oj, proszę, przepraszam, oklaski mi się włączyły. No to tak czasami bywa. A zapytamy Gabrysię, czy ty może rozpoznajesz ten dźwięk, bo puścimy go w wersji tak zwanej stereo. Tak się zaczyna.
3: Być może stukot koni?
0: Być może.
2: Czekaj, bo to całość.
0: Być może, że to stukot koni. A być może teraz. A być może teraz konie piją? No to jak? Jak, dziewczyny?
1: Nie wiem, telefon w torebce.
0: Telefon w torebce też nie. Podpowiedź dla Gabrysi.
2: Bardzo drogi biznes.
0: Drogi biznes. No.
2: Podpowiedź? Czynność. Taka długa. Czynność. Dziewczyny tego nie lubią.
4: Długa czynność.
0: Dobrze. Nie chodzi o gotowanie. Spróbujemy jeszcze ze słuchaczami. Teraz bardzo live. Dobry wieczór. Czułe ucho, z kim mamy przyjemność i masz 3 sekundy na odpowiedź, co to było. Halo?
5: Halo, może Fiat 126P?
0: No, powiem ci, że a może poszli do lasu? No i czwarta jeszcze nasza zawodniczka albo zawodnik. Czułe ucho, co to było? Halo, dobry wieczór. Głośniej. No, coś nieśmiałe,
2: no,
0: coś nieśmiałe. Jeżeli usłyszycie Roxette, taki PGL, no to dzwońcie, bo musimy ten problem z czułym uchem rozwiązać. Będzie dogrywka tego dźwięku.
2: Obowiązkowo.
6: Kto powiedział pierwszy?

0: teraz sobie uświadomiłem, że czułe ucho to jest takie też łączenie kropek. Umawiamy się, imię i strzelacie. Co to było z tym dźwiękiem w czułym uchu? Halo?
1: Dobry wieczór, Amelio. Dobry wieczór, Dariuszu.
2: Dobry wieczór.
1: No ja próbuję.
0: Proszę.
1: Może pomoc drogowa?
0: Powiem ci, że było blisko. Trzymaj się. Hejka, kto tam?
1: Halo?
0: No RMF, no to ty imię i strzelasz w czułym uchu. Co to było?
1: A przy czułym uchu, myślę, że był to dźwięk, jaki słyszy nurek podczas polkowania.
2: Dobre, ale nie.
0: Prawie. Powiedzmy, że byłeś blisko tego akwenu, który no czasami ma 60 litrów. Dzięki.
2: O, świetna podpowiedź.
1: Dzięki.
0: Czułe ucho. Cześć.
3: Dzień dobry.
0: No, dobry.
3: I nam się wydaje, że to jest tankowanie samochodu.
0: Ale kto to jesteście wy?
2: Nie, rozumiem.
0: Kto to jesteście wy?
3: Dziewczyny?
0: Kto to jesteście wy? Mów.
4: Lena i Julia.
3: Z tyłu siedzi Lena i Julia, a jestem Max. Jest moja córka i koleżanka.
0: To powiem wam szczerze, że macie nosa i macie tak genialne czułe ucho i macie już cały zestaw koszulek radia RMF FM. Pocałuj dziewczyno, dziewczyny w uszy wszystkie. Trzymajcie się, hej.
3: Cześć.
0: Ja chciałem państwu bardzo pogratulować i powiedzieć, że ciąg dalszy nastąpi. Tej emocji w czułym uchu nic się nie da. Nic nie zastąpi, nawet Damiano David.

0: Reklama.
1: Byle do lata.
2: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
3: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
4: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: i zabawy dla dorosłych.
1: Dla dorosłych w RMF FM.
0: Dla dorosłych w RMF FM.
2: Panika gwar, zbliża się noc. Tylko pies szczeka wciąż. Może już wie.

0: Dogrywka do czułego ucha, dźwięk bardzo błyskawiczny. Odpowiedź, dzień dobry, kto tam po drugiej stronie?
1: Grzegorz.
0: Grzegorz, dobra, masz 5 sekund na odpowiedź. Taki dźwięk dzisiaj w czułym uchu numer 2.
1: Grzegorz, imieni Grzegorza Chyrzego.
0: Ale już prezentujemy czułe ucho.
2: Kojarzysz?
0: No i co to było? No to cię pozdrawiamy. Czułe ucho, dogrywka. Dobry wieczór, hej, kto tam?
3: Dobry wieczór, witam, Sławek z tej strony.
0: No i co to jest, Sławek, twoim zdaniem?
3: Wydaje mi się, że to jest mieszanie kostek w pudełeczku przed wyrzutem.
0: Pudełeczku przed wyrzutem. A pudełeczko to jest szklanka?
2: Tak, rozwinąłeś trochę.
3: Szklanka, pojemniczek.
0: Znaczy, chcesz powiedzieć, że pijesz drinki bezalkoholowe z lodem w pudełeczku?
3: Nie.
2: Przed wyrzutem.
3: Gram w kostki i wiem, jak to słychać. Jeżeli to jest to, no to
2: tutaj nam się zawodowiec trafił.
0: No to zawodowa koszulka jest twoja, RMF-u na lato niech ci służy. No i żeby kostki dobrze mi się tam układały. Hejka.
3: Dzięki, pozdrawiam.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
3: Zawsze z wami.
4: Mamy dla was gorące newsy.
3: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
5: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
2: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
12: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
11: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
12: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: a nie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Zbliża się 22. Najświeższe fakty ma dla Was w RMF FM Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. Będą zmiany dla lekarzy i pacjentów. Przypomnimy, co przewiduje rządowy plan reformy systemu ochrony zdrowia. Ukraina w centrum rozmów podczas tureckiego szczytu NATO. Jakie padły deklaracje? O tym specjalny wysłannik RMF FM. W faktach także smaki gór świętokrzyskich w naszym cyklu Pyszne, bo polskie.
4: Serwujemy borowiki.
3: Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało szczegóły dotyczące reformy systemu. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grynda przedstawiła przepisy, które dotkną zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów. Więcej na ten temat reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy to jedna z propozycji, o której mówiła Jolanta Sobierańska-Grynda.
6: Chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia.
5: Oprócz tego lekarz ma być zobowiązany do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu, a jeżeli będzie chciał pracować w innych placówkach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o zmiany, które dotkną pacjentów, to do końca roku planowane jest wprowadzenie systemu e-kolejka, które według ministerstwa ma zapewnić transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi.
3: Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Tak Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, podsumował dwudniowy szczyt w Ankarze. W końcowej deklaracji zapisano, że to Rosja stanowi zagrożenie dla światowego pokoju, a Ukraina może liczyć na wsparcie finansowe i militarne. W wieczornych faktach ponownie Ankara i nasz specjalny wysłannik na szczyt NATO, Michał Radkowski. Michale, Ukraina była w centrum rozmów. Z Wołodymyrem Załańskim rozmawiali m.in. prezydenci Donald Trump i Karol Nawrocki. Co uzgodnili?
7: Amerykański przywódca, znany przecież ze swoich zmiennych opinii, tym razem tu w Ankarze ciepło wyrażał się i o Załańskim, i o samej Ukrainie. Mówił, że jest pod wrażeniem postępów na wojnie, jakie czyni ten kraj, i jednocześnie zauważył, że słabnie Rosja. Padła też ważna deklaracja. Damy wam licencję na tworzenie patriotów. To całkiem fajne, powiedział w swoim stylu Donald Trump. Z kolei nie ma przełomu po rozmowie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Załańskim. Polski prezydent mówił, że trzeba rozmawiać z sąsiadami, że oba kraje patrzą w tym samym kierunku, wroga widzą w Rosji, ale w kwestiach historycznych zgody nie ma.
3: Szczyt NATO w Ankarze powróci w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Początek tej dyskusji 8:02. Usłyszycie ją także w internetowym radiu RMF 24, na stronie rmf24.pl, w aplikacji RMF On i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy.
8: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
3: Jeden z najwyżej położonych zajazdów w Górach Świętokrzyskich odwiedziliśmy dzisiaj w ramach akcji Pyszne, bo polskie. W każdą wakacyjną środę mówimy o najciekawszych regionalnych smakach i odwiedzamy miejsca, które polecacie nam wy. Jednym z przystanków była dzisiaj miejscowość Krajno. Tam na wysokości 420 metrów goście zajazdu mogą odwiedzić zagrodę owiec.
9: 18 owiec, 18 wspaniałych, pięknych owiec.
10: Można podejść, przyjechać, pogłaskać?
9: Pewnie, że tak. Bardzo są przyjazne dla ludzi. Tak.
10: Mają swoje imiona?
9: Jest główny przewodnik, ma na imię Stefan. Baranek dominuje.
4: Też serwujemy borowiki, które są tutaj zbierane w naszych świętokrzyskich lasach.
10: A to teraz początek sezonu na borowiki?
4: Tak, zaczyna się początek sezonu.
10: Już są?
4: Tu już się pojawiają gdzieniegdzie.
10: A jak zbierzecie borowiki, to co powstanie na ich podstawie?
9: Sos, głównie do sosu. Nadwyżkę też po prostu suszymy. Suszymy i później idą do pierogów. Coś wspaniałego.
3: Z właścicielami zajazdu na widoku, Joanną i Arturem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrałowicz. Polecamy wam nasze social media i portal rmf24.pl. Tam możecie zgłosić propozycje miejsc, które polecacie. Za tydzień odwiedzimy Małopolskę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dziś dzień przerwy od mundialowych emocji, ale od jutra zaczyna się już gra o półfinał. I już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym czeka nas hitowe starcie. Francja zagra z Marokiem. Będzie to mecz wicemistrzów świata z czwartym zespołem poprzedniego mundialu. 4 lata temu obie reprezentacje grały ze sobą w półfinale, a wtedy górą byli trójkolorowi. Myślę, że obecna reprezentacja Maroka jest lepsza niż 4 lata temu. Wydaje mi się, że jest znacznie lepsza. Naprawdę, rozwija się. Są na 6. miejscu w światowym rankingu, a to, co teraz robią, jest imponujące. Mówił napastnik reprezentacji Francji Jean-Philippe Mateta. Mecz Francja-Maroko jutro o 22 polskiego czasu, a w pozostałych parach ćwierćfinałowych Hiszpania zagra z Belgią, Anglia z Norwegią, a Argentyna ze Szwajcarią. W wieczornych faktach sportowych mówiliśmy, że FIVB przywróciło do gry siatkarzy i siatkarki z Rosji, a to z powodu decyzji MKOL-u. A brytyjski Guardian donosi, że UEFA zablokuje powrót piłkarzy z Rosji. To z powodu nacisków ze strony angielskiej, niemieckiej i francuskiej federacji piłkarskiej. Według nieoficjalnych informacji FIFA, czyli Międzynarodowa Federacja Piłkarska, ma być o wiele bardziej otwarta na powrót Rosjan do rywalizacji. Na Wimbledonie poznaliśmy kolejnych półfinalistów w turnieju panów. O awans do finału Aleksander Zwieriew zmierzy się z Arturem Ferrym. Niemiecki tenisista, który wygrał w tym roku French Open, pokonał dziś w 3 setach Amerykanina Taylora Fritza, a reprezentant gospodarzy, który gra w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie, pokonał także bez straty seta Włocha Flavio Cobollego.
2: Gry i zabawy dla dorosłych. Zaproście znajomych, przyjaciół. Grajcie razem z nami w najnowsze przeboje lata, ale też w piosenki Dalajki. Ja mam za miękkie serce do tej roboty, do tych gier. Bo ta piosenka Set Fire to the Rain, no to już jest wskazóweczka.
12: Dokładnie.

0: Piękna i Beat, a już wy tam podzielcie się, kto jest piękną, kto jest Beatem.
1: Justin Bieber, wiadomo.
0: Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Są piosenki na...
1: Na co byś chciał, na każdą okazję, ale my mamy piosenki na like.
0: Na lajki.
1: Na lajki, tak.
0: Jeżeli chcecie się zgłosić do tego konkursu, bo to bardzo prosta gra i zabawa dla dorosłych, my gramy piosenki na lajki, a wy mówicie, kto to śpiewa, no to może tym razem 3322. Kliknijcie tam na lajka.
1: Zostawcie SMS-em. Nam jakiegoś lajka.
0: Tylko ładnie tam coś napiszcie elegancko.
1: Że nas lubicie albo coś takiego.
0: I love you, czy jakoś tak. 3322. Za chwilę startujemy z piosenkami na lajka.

0: Troje też potrafi.
1: Bo to są gry i zabawy dla dorosłych. Jest zgłoszenie. Siemka, tu Robert. Zgłaszam się do konkursu. Pozdro, cześć Robert.
2: No, dzień dobry.
1: Po pierwsze, urlop czy wakacje?
2: I urlop, i za chwilę wakacje.
1: To lubimy. A jakie plany przed tobą życiowe?
2: Więc tak, pierwszy tydzień tego urlopu, bo wziąłem 2 tygodnie, to remont.
3: No to wiadomo, po polsku.
1: W Polsce wiadomka, tak.
2: Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wybieramy się z żoną do Łeby. I z córeczką Heleną.
1: To uściskajcie od nas te fiordy, które tam się będą opalały na tych skałach w Łebie, dobra?
2: Dobra.
1: Piosenki na lajka. Mamy 3 piosenki na lajka. Musisz 2 odpowiedzieć, żeby zdobyć koszulkę dla siebie i dla żony. Umawiamy się, więc to jest poważne wyzwanie dla ciebie. My gramy piosenki na lajka, a ty mówisz, kto to śpiewa. Uwaga, pierwsza. No to taka na lajka. No. Dobra, nie powiem żonie. Uwaga.
2: To jest Madonna.
1: No to dobrze. I po jednej nutce strzeliłeś taką Madonnę. No to uwaga, teraz jest dogrywka o 2 koszulki. Też piosenka na lajka.
3: Teraz walczysz dla żony.
1: To masz, Robert.
2: Oj, kiedyś jak byłem w Londynie, bardzo chciałem pójść na jej koncert, ale zabrakło czasu.
1: Bo ja już gram oklaski, a to była...
2: Brakuje mi... Fajna.
1: A...
2: Wyleciało mi to z nazwy.
1: Amelia.
3: Niestety to nie byłam ja.
1: No to niestety, Robert, tylko powiem ci szczerze, że nagroda pocieszenia. 5 koszulki dla ciebie. Ale
3: w jednej z żoną będziecie chodzić.
2: Przetniemy ją nożyczkami i drugą połowę założę żona.
1: Dobrze, może tak być, hejka.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: 22:34. Przypominamy tą godzinę w grach i zabawach dla dorosłych, bo nigdy nie wiadomo, gdzie się obudzisz na wakacje i warto mieć ze sobą paszport.
1: Dokładnie, mamy nowego zawodnika, znany jako Chudy Sławek, tak słyszałam.
2: Tak, tak, bo się zmieszczę w koszulkę po koledze, po poprzednim nie wygrał.
0: Słuchaj, piosenki na lajka, no to musimy wrócić do tych trudnych, nieodgadniętych, a potem mamy do ciebie taki strzał nieoczywisty, ale to mam nadzieję, że po drodze. Piosenki na lajka, piosenka numer jeden, ty odpowiadasz, kto śpiewa, możesz dwa razy się zgodzić z nami, wtedy jest koszulka, jak się trzy razy nie zgodzisz, no to nie ma koszulki. Po pierwsze. No, Sławku?
2: Nie wiem.
0: A to bardzo ładna odpowiedź, ale nieprawdziwa. Chociaż prawdziwa, no to nie będę cię trzymał w szachu, bo to była Nelly Furtado. Masz jeszcze dwie szanse. Never mind, I'll find someone like you. No taka piosenka no na lajka. Someone like
2: Wydaje
0: you.
2: Wydaje mi się, że to była z poprzedniego konkursu Adel?
0: O to nam chodziło zdecydowanie. Teraz wejdziemy w głębsze uczucia, bo lajki zamienimy na love you. No to uważaj.
1: Po jednej. Oh yeah, chcę ci powiedzieć
2: I love you, I love you, I love you, I love you. No oczywiście Muniek.
0: Tak? Prawie dobrze. Muniek. Bo Muniek jako wokalista Sławek też działał na falach solowych przebojów, jak wiesz. Sławek!
2: Tak, to...
1: Ty to jesteś jednak gruba ryba, ci powiem.
0: A nie chodziutki Sławek.
2: Dzięki Polek jestem.
0: Co zrobisz z drugą koszulką? Bo jedną masz po koledze, który nie odpowiedział, a z drugą co zrobisz?
2: Oddam komuś, kto też słucha.
1: Młodszemu bratu.
0: Naprawdę? Mamy podać twój numer telefonu? Słuchajcie, tutaj Sławek, chudziutki, gruba ryba, 602 i tak dalej. Dzwońcie, ma dla was koszulkę. Nie, nie, nie zrobimy tego. Słuchaj.
1: Nie wiadomo.
0: Pozdrawiamy mocno. Słuchaj, jest propozycja, że możesz chodzić w dwóch, tylko nie naraz.
2: Dobrze.
0: Hej.
2: Na razie, pozdrawiam.

0: Dziękujemy za piękne lajki na 3322, ale to nie jest lajk dla nas. Pytanie takie otwarte. Kto miał plakat tego Modern Talking nad łóżkiem?
1: Ja nie. Aha. I mam też znajomych, którzy też nie mieli.
0: A, no to
1: jak coś.
0: Ale podejrzewam, że są tacy znajomi, którzy mieli znajomych i takie rzeczy mieli.
1: Coś na pewno.
0: Przechodzimy na bliższy kontakt między nami.
1: Wysyłajcie.
0: Między wami, a między
1: dokładnie.
0: Nami.
1: Wysyłajcie nam głosóweczki na Messengerze. Chętnie posłuchamy, co u was słychać, co tam robicie w trasie, na wakacjach, na urlopie.
0: Jest jedna.
2: Przed wyjazdem na urlop należy sprawdzić, czy Kevin nie został czasem sam w domu.
0: No. Nawet na wakacje nie zostawiajcie Kevina samego w domu.

0: przestrzec. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
0: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie.

0: reklamie.
1: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie wojska rozpoczęły serię uderzeń na Iran, o tym na początku. Powiemy też o skutkach silnego wiatru na Pomorzu. Mieszkańcy nadmorskich miejscowości liczą straty. Smartfon, tablet, laptop na wakacjach. Jak zabezpieczyć ten sprzęt przed zhakowaniem? Szczegóły za chwilę. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. Uderzenia zapowiedział wcześniej prezydent Donald Trump. Dowództwo Centralne Armii USA napisało w komunikacie, że atak na Iran ma jeszcze bardziej ograniczyć jego zdolność do zagrażania swobodzie żeglugi w cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną, nieuzasadnioną agresję wobec statków handlowych i ich cywilnych załóg, które swobodnie poruszały się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym, dodano. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że amerykańskie siły będą kontynuować ataki na Iran, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Według irańskiej agencji Fars w pobliżu nadmorskich miast Bandar Abbas i Bandar Sirik w Iranie słychać było kilka eksplozji. Parlament Europejski skrytykował w raporcie o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Eurodeputowani uznali ten krok Kijowa za niezgodny z unijnymi wartościami i niepotrzebną oraz niesprowokowaną eskalację, a także wyraz lekceważenia polskiej wrażliwości i żałoby. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego?
3: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
2: To nierówna walka z żywiołem, mówiły nam osoby, które pracowały dziś na plażach Krynicy Morskiej. Od wczesnego poranka na Bałtyku panował sztorm, a podmuchy wiatru osiągały nawet do 120 km na godzinę. Woda podmywała biznesy stojące na plaży, dlatego powstały barykady z piasku, które było trzeba uzupełniać.
4: I tak jeszcze zabezpieczamy, żeby odratować jeszcze to, co się da. Już te podesty pierwsze tutaj z przodu już są podmyte, to już na pewno będzie wszystko zniszczone. No ale ważne, żeby ta woda się dalej nie przedostała, żeby ten bar jednak się jakoś utrzymał.
5: Mieliśmy się na różne sekcje. Jeden wiązał, drugi sypał worki. Też była kolejka podająca worki jeden do drugiego.
6: Kolejka po prostu nierówna, nie? Siła tutaj jaka jest, to nie do pisania.
2: Jutro w Krynicy rozpocznie się wielkie sprzątanie. W niektórych miejscach w mieście leżą jeszcze połamane gałęzie i pocięte drzewa, gotowe do wywiezienia.
7: Cenne rady w faktach RMF FM.
2: Smartfon, tablet, laptop. Turysta XXI wieku nie rozstaje się z takimi urządzeniami nawet w czasie podróży w egzotyczne miejsca. Czy powinniśmy je jakoś dodatkowo zabezpieczać przed zhakowaniem?
8: Dla zwykłego użytkownika głównym zagrożeniem jest to, że może stracić dane z takiego smartfona, laptopa, innego urządzenia, więc ja bym mocno rekomendował, żeby te dane, które są dla niego istotne, zanim wyruszy w podróż, wykonał ich kopię bezpieczeństwa. Druga kwestia jest taka, że w pewnych krajach, kiedy przekraczamy granicę, Straż Graniczna może powiedzieć: dzień dobry, a teraz poproszę o odblokowanie dostępu do pana smartfona i pana laptopa oraz przekazanie mi tych urządzeń. A zatem ważne informacje być może warto byłoby zaszyfrować, a być może warto byłoby, jeśli ktoś ma ten wyższy stopień zdrowej paranoi, wybrać się w podróż wakacyjną do takiego kraju, który stosuje tak opresyjne techniki, jednak z urządzeniem, które jest gołe i wesołe i świeże i wyjęte z pudełka i pełni tylko funkcję takiego rozwiązania na czas podróży.
2: Radzi Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. W nich zabierzemy Was na niezwykłe warsztaty do Muzeum Narodowego w Lublinie. Wracamy o północy. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Za chwilkę się poprawi, spokojnie. To tylko awaria tam na górze w chmurach. W czwartek we wschodniej części kraju zachmurzenie duże, no i przelotne opady deszczu. Na Podlasiu zagrzmi mocniej i obfitrze opady deszczu. I nie można wykluczyć burz. W zachodniej części aura pogodna, temperatura od 16 na Podlasiu, 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Gry i zabawy dla dorosłych. No, za moment w bardzo dobrym stylu podcastowym i na wieczór, i na błysk też się pojawi, i na najnowsze przeboje wakacji jest czas, i na luzie Darek Maciborek, zapraszamy.

podsiadło na błysk. Teraz zagramy w stadiony. No tak, giganci tras stadionowych, koncertowych, Stanach. Już piątek, ten piątek na stadionie w Białymstoku. Z dobrze poinformowanego źródła mogę zdradzić, że za chwilę premiera nowego przeboju Stanach. Zaskakująca, ale w związku z premierą śledźcie nasze sociale, słuchajcie RMF FM. No już jutro. I jeszcze ostatnia szansa też w piątek. Będą ostatnie zaproszenia na Stanach, na stadionach w Białymstoku. No to do zobaczenia. Bo jak to się śpiewa u Stanach po trzeciej stronie stadionowej, ja się wybieram.

0: Na Instagramie RMF FM pojawił się nowy profil Studio Podkreślenie RMF. Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o naszych podcastach. Lajkujcie, bo lajki rozchodzą się błyskawicznie. Tam też informacje o dzisiejszym spotkaniu z Grzegorzem Krychowiakiem.
1: Masz problem? Dawaj, mamy problem, to idziemy.
2: No i wystarczyło. No.
1: Tak?
2: Czasami wiesz, czasami to trwało 3 dni, że ktoś miał problem.
1: No, aha, no wiadomo, to jest tylko taki
2: finał. Czasami było, wiesz.
1: Ale jak się kończyły, w sensie, co, ktoś musiał cios i koniec, czy...
2: No wiesz, to nie, no albo był cios i koniec, albo ktoś mówi mam dość i po prostu. No nie było jakieś hamowy kopania na ziemi, wiesz, i tak dalej. Myśmy mieli jakieś tam zasady w miarę honorowe.
0: Już za chwilę w stylu Krychowiaka. Bądźcie z nami.

0: RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu i kina.
1: Gościem w stylu Krychowiaka dzisiaj jest Jan Błachowicz. Cześć Janek.
2: Cześć, witam, dzień dobry, ale wiesz co, w twoim stylu to troszeczkę mi brakuje do twojego stylu.
1: Ale ty w ogóle wiesz, co ja robiłem wcześniej?
2: Grałeś w piłkę.
1: Grałeś w piłkę, no bo to jest, wiesz, niektórzy myślą.
2: Tylko kto nie grał w Polsce w piłkę, powiedz.
1: Interesowałeś się piłką?
2: Za dzieciaka, Romario. Mówi ci to coś?
1: Pewnie, że tak. Chociaż wiesz co, nie widziałem żadnego meczu Romario.
2: Nie? Ja dużo.
1: A powiedz mi jedną rzecz, piłkarze to panienki?
2: Chodzą takie opinie.
1: Co to znaczy? Twoja opinia interesuje.
2: Za dużo symulujecie czasami.
1: Tak?
2: Czasami, ja wiem, że to jest część gry i tak się robi, ale to, te symulki niektóre są aż zbyt.
1: Zbyt?
2: Za bardzo, nie?
1: Są zawodnicy, że to przeszkadza. A w twoim sporcie nie można jakoś to wykorzystać? W sensie, że masz, coś się źle czujesz.
2: Na pewno się znajdzie ktoś, kto wykorzysta jakąś, wiesz, okazję i są takie, że też symulują. Dostanie, wiesz, gdzieś tam nielegalny cios na głowę i widać, że ten cios był nie taki mocny, jak on symuluje, a on tak symuluje, że wiesz, jest przerywany. A na przykład to jest taka sytuacja, że dostajesz bęcki, no nie?
1: No.
2: Przegrywasz walkę, no i dostajesz nielegalny cios. Wiesz, że przegrywasz walkę, no i teraz symulkę zrobisz, tak? Walka jest, albo jest no contest, albo jeszcze dyskwalifikacja tamtego gościa i ty wygrywasz walkę. Więc też się zdarza, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I najczęściej już taki zawodnik potem, no raczej ciężko mu jest odzyskać, że tak powiem, honor.
1: Szacunek. A nie miałeś takiego doświadczenia, że...
2: No ja nie, mi się nie
1: zdarzyło. Nie wykorzystałeś tego?
2: Nie. Mi by BHP też nie pozwoliło przysymulować, że coś jest nie tak. Ja wolę, wiesz, przegrać i wziąć to na klatę niż symulować.
1: Bo ja na przykład, mamy nawet, trenerzy czasem mówią, że jak coś nie idzie, to połóż się, przetrzymaj, wiesz, spędź na boisko 30, na połóż się 30 sekund, niech fizjoterapeuta wbiegnie, żeby po prostu ten trudniejszy okres przetrwać jakoś.
2: No taką macie taktykę. No u nas zdarza się, ale bardzo, bardzo rzadko.
1: Krwawi moje serce, jaką my mamy trudną, ciężką reputację. Bo wiesz, ja cieszę się, że tutaj jestem, bo to jest dla mnie nowe doświadczenie, siedzenie zupełnie po drugiej stronie stołu. I jeszcze naprawdę jestem podekscytowany, że mogę rozmawiać z innym sportowcem i podzielić się doświadczeniami. I rozmawiałem ostatnio z Wojtkiem Szczęsnym na ten temat i zapytałem się, jak myślisz, czemu ci wyszło?
2: Jemu.
1: A według ciebie?
2: Według mnie?
1: Czemu to ty? Nie chodzi mi o tą, tylko nie chodzi mi o ten czas, jak ciężka jest praca, że poświęcenia, wyrzeczenia i tak dalej, tylko ten okres od 0 do 13, 14 roku. To akurat w tym najważniejszym okresie miało wpływ, że akurat tobie wyszło.
2: Kurczę, od 0 do 14.
1: No właśnie,
2: to jest ciężkie pytanie, to jest ciekawe pytanie, musiałbym sam przeanalizować. Wydaje mi się, że zawsze chciałem być najlepszy, po prostu. I gdzieś tam być może nawet okolica, sąsiedztwo i nie wiem, i to, do czego miałem dostęp w danym czasie. Nie?
1: Czyli
2: to,
1: że... A możliwości nie było wiele.
2: No jakie możliwości były w tamtych czasach? Żadne.
1: No grać w piłkę, jestem zaskoczony, że ty nie grasz w piłkę.
2: No każdy, wiesz, no graliśmy w piłkę, no ale jednak te sporty walki gdzieś były, przynajmniej na moim osiedlu, na moim bliższe wszystkim. I każdy się jarał Bruce Lee, Van Damme.
1: Tak?
2: Tak. Każdy gdzieś tam starał się, wiesz, zrobić szpagat, wiesz, obrotówkę i tak dalej.
1: Jak się staje zawodnikiem, w sensie, no bo wiesz, ja jestem zawodnikiem, bo grałem, piłkarzem, bo grałem w piłkę. No i to jest bardzo łatwe. A jak się do tego...
2: Bo się bijesz.
1: No właśnie.
2: Nie siebie, tylko kogoś.
1: No właśnie, ale jak to wygląda to dzieciństwo, w sensie, no mówiłeś, że często biłeś się za kościołem.
2: Za kościołem.
1: To dlatego chciałeś być księdzem? To był kościół?
2: coś tym jest. Nie, bycie księdzem to był taki krótki epizod w moim życiu, szybko mi przeszło. Ale tak, no u nas była szkoła, która... Cały czas jest ta szkoła, często tam jak jestem w Cieszynie, to sobie idę zobaczyć te okolice. I jest zaraz, po drugiej stronie jest kościół i za tym kościołem. Teraz jest pięknie, ładnie.
1: Jeśli było inaczej, wiadomo.
2: Jest park taki piękny zrobiony, można usiąść na ławeczce, pocilować. Wtedy tam były chaszcze, krzaki, wiesz. No i tam się działy te nasze historie. I to nie tylko, że ja, tam się, wiesz, wszyscy. To cała szkoła, no tak tydzień bez walki to nieudany tydzień w szkole, no nie. I nie, że tylko ja, tylko to tak cały czas kto inny.
1: A jakie miałeś statystyki? Liczyłeś sobie w domu?
2: Nie, chyba tego
1: nie. No jak nie liczyłeś, no nie przesadzaj.
2: Nie.
1: No przecież jak wracałeś na drugi dzień, jakoś tam oklepałeś, tak to było przecież co?
2: Ale na pewno dodatnie.
1: Dodatnie?
2: Dodatnie, tak.
1: A było takich grajków, do których w ogóle nie chciałeś podchodzić?
2: Stąd to było na zasadzie, no jak...
1: Czy to psycha, że ja ci pokażę, co?
2: Psycha głównie, ale to też było tak, no jakbyś młodszy, no to wiadomo, że z tymi starszymi to...
1: Nie ten?
2: No to tak, kurde, lipa, nie? Ale zdarzało się, a jak byś starszy, no to już...
1: A to nie jest tak, że jak weźmiesz starszego i mu pokażesz to...
2: No to jest fajnie, nie?
1: Na drugi dzień przychodzisz w garniturze?
2: No coś w tym stylu.
1: Ale to cię motywowało wtedy?
2: Czy mnie to motywowało? Nie wiem, no jakby to był taki... dawało jakąś tam, nie wiem, to może dziwnie zabrzmi, nie, ale satysfakcję
1: zwycięstwa? No,
2: zwycięstwa, rywalizację, zwycięstwa. Też trzeba zaznaczyć, tam się nigdy nikomu jakaś straszna krzywda nie stała. Nikt nie był połamany, nikt nie był jakiś, wiesz, porozbijany bardzo, nie?
1: Mógłbyś opowiedzieć jakąś taką historię, jak to wyglądało, że sobie siedzisz tu, gadasz z kumplem i ktoś na ciebie źle spojrzał, a ty, gościu.
2: No jakoś tak było, między. Masz problem? Mam. No to albo kościół, albo jeszcze była szatnia. Jak była zima, deszcz padał, no to w szatni.
1: Chodzi mi o problemu takiego, że mówisz...
2: Słuchaj, no warunki atmosferyczne, no to wiesz, jak mogłeś, na hali, nasza hala była wtedy szatnią.
1: Nie, no ale rozumiesz, o co chodzi, no kurczę, ktoś na ciebie, masz problem? Dawaj, mamy problem, to idziemy.
2: No i wystarczyło, no.
1: Tak?
2: Czasami, wiesz, czasami to trwało 3 dni, że ktoś miał problem, no i
1: aha, no wiadomo, nie, to jest nie, tylko taki finał.
2: Ale czasami
1: finał
2: było, wiesz.
1: Ale jak się kończyły, w sensie, co, ktoś musiał cios i koniec, czy...
2: No wiesz, to nie, no albo był cios i koniec, albo ktoś mówił, mam dość i po prostu, no nie było jakieś hamowy kopania na ziemi, wiesz, i tak dalej. Myśmy mieli jakieś tam zasady w miarę honorowe.
0: W stylu Krychowiaka w RMF FM.
1: To był twoim takim idolem z dzieciństwa?
2: Takim chyba największym to chyba Schwarzenegger.
1: Tak? No. Ale zupełnie inna bajka.
2: No wiem, ale nie wiem, jakoś tak się zawsze...
1: No bo on był tym jednym z pierwszych takich, tak, którzy zaczęli to wszystko.
2: No te filmy akcji z nim, on się może nie był, wiesz, nie robił obrotówek salty ale w sensie, dalej, ale wiesz, wielki chłop.
1: Po filmach akcji, czy po tym jak był kulturystą?
2: To czy ja go poznałem jako aktora.
1: Aktora,
2: potem
1: aha,
2: dopiero wiedziałem, że był kulturystą i tak dalej.
1: No to nie było tak popularne.
2: No u nas nie. Ale mówię, no Bruce Lee, Van Damme, Schwarzenegger, miał taką trójkę z dzieciństwa.
1: A powiedz mi, ty poznałeś swoją żonę?
2: Narzeczoną.
1: Narzeczoną?
2: Narzeczoną. Na gali MMA.
1: A czekaj mnie. A czemu narzeczoną? Czemu ja znam tą anegdotę. Powiedz mi.
2: Słuchaj, no nie wiesz.
1: Opowiedz mi, jak to wszystko, czemu nie jest twoją żoną?

0: Myślę,
1: jeszcze najlepsze jest
0: to, niejedna kobieta powiedziała, że to jest słodkie.
1: Że kupiłem pierścionek, który się był za duży i w ogóle się nie spodobał. Po powrocie w Polsce musieliśmy go wymienić.
0: Ale powiem, czekaj. Ale miała ten hamulec, żeby nie powiedzieć to od razu. Nie, tak powiedziała, proszę cię.
1: No nie, powiedziała tak, wzięła pierścionek, nałożyła i tak później był...
0: Spadł, tak? Ale dobrze, że z budynku
1: dobrze
0: spadł.
1: Na dół, nie?
0: Na dół? Ale opowiedz mi dokładnie o tej sytuacji. To jest...
1: No wiesz, no wjeżdżamy na tą górę. Ona nie wiedziała, co się dzieje, bo wiesz, ja nic nie gadam. Ci siedzą tak cicho wszyscy, tak wiesz, trzymają sekret, a wiedzą. No wjechaliśmy na tą górę. Ja szczerze to ja nie pamiętam, nie? Za bardzo.
0: Aż tak,
1: no nie?
0: To były takie emocje?
1: No.
0: Ale kolanko było chyba.
1: No tak przycupnąłem, no nie?
0: Tak, tak między...
1: Przycupnąłem, ale ważne, że powiedziała tak, no i ale finalnie...
0: A było dużo ludzi? Bo to też troszeczkę
1: było. To czy nie wiem, czy dużo, bo mówię, dla mnie to jest tak jak przez mgłę, nie? Przez to wszystko, co się działo, ale wiem, że było i wiem, że ochroniarz, a mnie tak, to pamiętam jak nic, że tam taki ochroniarz był i ona mnie tak dziwnie patrzy, jakbym miał coś, odwalić, no nie? No, i może widział w moich oczach przerażenie i myślał, że nie wiem,
0: czy coś
1: że
0: będę
1: chciał zrzucić kogoś albo skoczyć, nie wiem.
0: Powiedz mi, tak, bo ty byłeś w każdych, zaczynałeś od ulicy, KSW, UFC. Jaka jest różnica między...
1: Na ulicy nie płacą.
0: Za kościołem nie płacili?
1: Nie było.
0: A dzisiaj rzućmy troszeczkę więcej dla Janka.
1: Stacą, tak.
0: Co? Stacą nikt nie chodził
1: nikt
0: tam?
1: Nie chodził, niestety. Nie było. Tylko był, wiesz, klepanie po plecach.
0: Klepanie po plecach. Dobry, Janek, to jest
1: wiesz,
0: to.
1: No jaka jest różnica? No UFC to jest, wiesz, światowa liga, no to jest Liga Mistrzów, no nie da się być wyżej. To jest tak jak dla olimpijczyka pojechanie na olimpiadę i zdobycie medalu. No to dla mnie, dla zawodnika MMA, to jest, wiesz, pojechanie na, to czy podpisanie kontraktu z UFC, to jest część marzenia, utrzymać się tam, wygrać, jak zdobędziesz pas, no to tak jakbyś zdobył złoto na olimpiadzie, no nie?
0: A
1: cała reszta to jest jakby szczebelki drabiny, no nie? I szczyt drabiny to jest UFC.
0: Im troszeczkę, ale to bardziej tak od strony technicznej,
1: od
0: to jest to intensywność, siła.
1: Wszystko, jakby wszystko jest poziom wyżej, nie?
0: Ale jaka jest największa różnica?
1: We wszystkim, no jakby nie ma, wiesz, wiadomo, że każda organizacja dąży, nie? No bo oni wyznaczają trendy i każda organizacja próbuje się tam zbliżać, no nie?
0: Ty nie odpowiedziałeś mi za bardzo.
1: No kurczę, jakby nie, no od, ja od organizacji, po, wiesz, po opiekę od zawodnika, po co się dzieje na...
0: To ja grałem w Arabii Saudyjskiej, grałem w Anglii. Dla mnie największa różnica była tym, że intensywność. Tam, wiesz, możesz grać jak masz 32 lata, a tam się biegało. I nawet pod względem samych umiejętności...
1: Ale ty wiesz, intensywność to jest jakby, no, to jest jakby indywidualna aspekt każdego zawodnika. No jeżeli jesteś na tyle zawodnikiem, który ma tyle zdrowia, nie jest rozbity, nie ma kontuzji, no to możesz, wiesz, walczyć 6 razy w roku, tak? Ale są tacy zawodnicy, którzy walczą tylko 2 razy w roku, no bo mają takie walki ciężkie, że po jednej musi dojść do siebie, wiesz, 3 miesiące, no nie?
0: Ale to zależy od wieku, tak?
1: I to od wieku, od walk, no nie? Od tego, no i od predyspozycji, no nie?
0: Czyli chcesz mi powiedzieć, że...
1: Jakby intensywność to
0: nie aż...
1: To nie. No to intensywność to jest indywidualna kwestia każdego rywala, nie?
0: Czy chcesz mi powiedzieć nawet, że będzie taki chojrak, który z ulicy wejdzie do UFC i co mógłby sobie poradzić?
1: Jeżeli nie trenował nic, no to sobie nie poradzi.
0: No wiesz, no tam takie...
1: No to gdzieś tam, wiesz, no może trafić na kogoś, kto wiesz, kogo tam, wiesz. No czasami są tak zwane lucky puncher, no nie?
0: Aha, no to wiadomo.
1: No, zdarza się,
0: ale
1: daleko nie zajdzie, nie?
0: Tak, ale to nie jest tak, że wchodzisz do klatki i mówisz, on, tu chyba o szacunek, no nieważne, nie, no, kto jest przed tobą.
1: Jest, powiedzmy, że jest to top 15, top 10, no to już nie są ludzie z przypadku, nie? No UFC to jest gigantyczna firma, giganty mają, nie wiem ile tysięcy, tam ile zawodników trzeba było sprawdzić, ile jest na kontrakcie, no to nie każdy jest, wiesz, są też zawodnicy z przypadku, którzy się tam znaleźli, no nie wiem, miał dobrego menadżera i wiesz, albo wskoczył na zastępstwo, dali mu szansę, no nie, bo trzeba było, nikogo się nie dało, no to kogoś tam wzięli. Ale to top 10, top 15 to już jest, to nie są ludzie z przypadku, nie?
2: Stylu Krychowiaka w RMF FM.
0: Pod wrażeniem jestem, naprawdę jestem. No ty wchodzisz do klatki, jesteś sam. Zamykają na klucz czy nie?
1: Nie, no to takie te, no takie, żeby się nie otwarło.
0: No nie wyjdziesz, no nie wyjdziesz.
1: No wyjdziesz po walce, albo cię wyniosą.
0: Albo cię wyniosą, tak. Ale no, słuchaj, no opowiedz mi, co się dzieje w twojej głowie wtedy?
1: No ja się cieszę, że się mogę sprawdzić, że przetrwałem obóz przygotowawczy, który jest bardzo ciężki, bardzo trudny i teraz w końcu mam tą wisienkę na torcie, ja do tego tak podchodzę. Się cieszę tym, no bo mi to sprawia przyjemność, więc się tym bawię. No i nastawiam się, wiesz, kupuje wizualizacja, trening, wiesz, wizualizacyjny, że sobie wyobrażasz tą walkę, jak ona będzie miała przebieg dużo wcześniej. Bardzo, mi na przykład bardzo pomaga, no, ćwiczenia oddechowe. Nawet jakiś, wiesz, oglądanie jakichś, wiesz, nie wiem, filmów, które cię, wiesz, motywują, jakiś, nie wiem, 300 Spartan, wiesz, jak oni tam idą. To też może pomóc, no każdy ma inny sposób, no nie? Ja po prostu staram się cieszyć tym, że tam jestem, że mogę to robić i że mi to sprawia przyjemność, a do tego jeszcze zarobię na tych hajs, no nie?
0: A powiedz mi, ta kwestia psychologiczna, gdzie wyobrażasz sobie właśnie, jak się potoczy walka, jak się do tego przygotowywałeś? Czy ktoś cię tego nauczył? Miałeś wokół siebie ludzi?
1: Pracowałem z psychologami.
0: No.
1: Trzema. ma w swoim życiu. Zawsze do nich podchodziłem na zasadzie aspiryny nie zaszkodzi, może pomóc. Chociaż teraz patrzę, że mogą też zaszkodzić.
0: Tak?
1: Niektórzy.
0: Na twojej podstawie?
1: Może i na moje, nie? Ja na szczęście trafiłem na takich, którzy mi nie zaszkodzili.
0: Ale masz jakieś takie przykłady?
1: To czy nie chcę mówić na

0: ziemniakami. A
1: znaczy to
0: nie,
1: powiedz, nazwijmy go pan Jabłko.
0: Pan Jabłko. Wiesz co, nie, no na przykład jeden z psychologów, z którym współpracowałem, stwierdziłem po czasie, że on sam potrzebuje pomocy, no nie?
1: Aha, aż tak, że...
0: Aż tak, no nie? Ale był taki moment, że współpracowałem z Darią Albers, co mogę powiedzieć, no bo to się znamy, kolegujemy i mi bardzo pomogła. Ale wiesz, ale ona była ciekawi? Też na takiej zasadzie, że ona sama walczyła i wiedziała, z czym się zawodnik, wiesz, mierzy. Ona po prostu, wiesz, jakby obudziła we mnie, przypomniała mi po prostu, ona w skrócie mówiąc, przypomniała mi, kim jestem, no nie?
1: Okej.
0: Okay. Do tego dołożyła ćwiczenia oddechowe na koncentrację. Ja na przykład o tym treningu wizualizację zrobiłem od zawsze, całe życie. Wiedziałem, że coś takiego jest i sobie to robiłem, a ona mi po prostu jakby z amatora zrobiła tą wizualizację na level pro, no nie?
1: A jak to można, i co robiłeś amatorsko, co później zmieniło się, że robiłeś to profesjonalnie?
0: Zmiana dla mnie ważna była, tam jest dużo szczegółów, jakby nie chcę się teraz tutaj rozważać.
1: No tak,
0: wiesz co, ja zawsze sobie wizualizowałem na przykład tylko te pozytywy, no nie?
1: Że idziesz po zwycięstwo.
0: Idę po zwycięstwo i to jest ważne, ale też, wiesz, nauczyła mnie tego, żeby sobie też wizualizować te złe momenty w walce.
1: No bo jak coś się pójdzie, to nie będziesz gotowy.
0: Ale kończyć je pozytywnie, tak. No nie? I to mi na przykład dużo perspektywę poszerzyło takiego, no nie? Że już przestałem tylko myśleć, okej, tu wygrywam, wchodzę, bach, bach. A nie wizualizowałem tych, że wiesz, że nie wiem, chłop mnie zapina, wiesz, że dźwignie,
1: jak z tego
0: wyjść. I sobie musiałem w głowie to poukładać, nie? I zacząłem to układać i, bo wiesz, dla mózgu to jest bez różnicy, czy ty to robisz teraz, sobie myślisz o tym, czy dla ciała tak, ale dla głowy nie.
1: Odkąd cię poznałem, to cenię cię bardzo. Jesteś takim, jak ja to często mówię, naszym polskim Jankiem i ten kontakt, bardzo, który złapaliśmy, ja sprawił mi to mnóstwo przyjemności i cenię cię, że byłeś tutaj naszym, moim gościem.
0: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. To była przyjemność.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Co dalej z centralną e-rejestracją do lekarzy specjalistów? Są małe szanse na pełne uruchomienie jej do końca roku. Mamy ważne informacje dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych. Maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości.
2: No euforia, no.
3: No tak średnio, ale nie było też tragedii.
1: Bardzo małe są szanse na uruchomienie centralnej e-rejestracji w pełnej skali do końca tego roku, ustalił reporter RMF FM. O tym, z czego wynikają trudności z jej wdrożeniem, sprawdzał Michał Dobrołowicz.
4: To jest duże wyzwanie techniczne, przede wszystkim dla szpitali, które muszą przygotować swoje systemy informatyczne. Aktualne przepisy zakładają, że do każdego lekarza specjalisty w Polsce zapiszemy się w ramach centralnej e-rejestracji dopiero za ponad 3 lata. Na razie jest to możliwe w przypadku pierwszej wizyty u kardiologa oraz dwóch badań dla kobiet, mammografii i testu HPV DNA w kierunku raka szyjki macicy. Od sierpnia ten mechanizm będzie dotyczyć też pilotażowo zapisów m.in. do pulmonologa i do endokrynologa. Jak ustaliłem, w Centrum E-Zdrowie trwają prace nad tym, by szybciej dołączały kolejne specjalizacje. Szczegóły wciąż jednak nie są znane. Centralna rejestracja to baza wolnych terminów na NFZ, podobna do tej, która teraz działa zwykle w placówkach prywatnych. Dostęp do tych zapisów można uzyskać na internetowym koncie pacjenta albo osobiście na miejscu w przychodni.
1: Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy m.in. wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75. Co dokładnie oznacza to dla kredytobiorców? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
5: Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe.
6: Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów przed wojną na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6%.
5: Wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.
1: W faktach teraz zamieszanie na scenie politycznej Wielkiej Brytanii. Żadne z liczących się ugrupowań nie wystawi kandydata w wyborach uzupełniających, które sprowokował swoją rezygnację z Izby Gmin lider skrajnie prawicowej partii Reform Nigel Farage, typowany przez niektórych na przyszłego premiera. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Jedynymi kandydatami, którzy wystartują obok Nigela Farage'a w wyborach uzupełniających, będą przedstawiciele satyrycznych ugrupowań. W tym człowiek o pseudonimie Count Binface, który wielokrotnie ubiegał się o stanowisko członka Izby Gmin, przebrany za kosz na śmieci. Przywódca partii Reform UK zrezygnował z funkcji posła w atmosferze skandalu wokół niezadeklarowanych przez niego wielomilionowych sum pieniędzy, które zgodnie z procedurą powinny były zostać zgłoszone. Swoją rezygnacją Nigel Farage chciał zdominować polityczny dyskurs, a w efekcie został ograny przez swoich politycznych rywali, którzy odmówili wzięcia udziału w sprowokowanych przez niego wyborach.
1: 94% z języka polskiego, 86% z matematyki, 95% z języka angielskiego. Tak wyglądają wyniki tegorocznych matur na poziomie podstawowym. Egzamin zdało ponad 81% abiturientów. Młodzi ludzie już mogą odbierać w szkołach świadectwa dojrzałości.
8: Zdecydowanie więcej jest pozytywnych zaskoczeń niż rozczarowań.
9: No ja się popłakałam ze szczęścia, no nie wiem jak Franek, ale...
2: No euforia, no.
3: No tak średnio, ale nie było też tragedii. Lepiej niż obstawiałam.
9: Podstawowego angielskiego mam 100%. A tak poza tym z tych rozszerzeń, które mi są potrzebne, to mam 92% z chemii.
8: No to pięknie.
9: Dziękuję bardzo.
8: Jeśli maturzyści nie zgadzają się z oceną i chcą przyjrzeć się swojej pracy, muszą się spieszyć. Termin składania zgłoszeń mija 15 lipca w kolejną środę. Magdalena Greinert.
1: Z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
10: Cieszą nas takie fakty.
1: Do kraju kwitnącej wiśni przeniosły się wczoraj myślami dzieci spędzające lato w Lublinie. W podróż do japońskiej kultury zabrało najmłodszych Muzeum Narodowe.
11: To jest taka zielona zielona herbata, która smakuje jak trawa.
12: Mhm. Dzisiaj dzieciaki będą kleiły kakemono, malowany zwój, który był malowany na papierze, naklejanym później na jedwabną tkaninę. To było najważniejsze dzieło sztuki, które wieszano w specjalnej takiej wnęce w domu japońskim.
13: Namalowałam o ten znak mały.
12: To jest prawdopodobnie podpis po prostu tego artysty.
1: Usłyszał na lubelskim zamku reporter RMF FM Dominik Smaga. A my już teraz zapraszamy Was do słuchania kolejnych faktów RMF FM. O pierwszej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w RMF FM.
1: W Warszawie zakończyła się konferencja minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy i szefa NFZ Filipa Nowaka. Zaprezentowano na niej plan reformy systemu ochrony zdrowia. Jakich zmian chce rząd? O tym opowie nam reporter Kacper Wróblewski, który był na konferencji w siedzibie resortu, a na ulicy Miodowej w Warszawie zaparkował nasz wóz satelitarny. Dzień dobry, Kacprze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Kacprze, o jakich zmianach w systemie ochrony zdrowia jest mowa?
2: No, warto zacząć chyba od tego, że jeżeli ktoś spodziewał się jakiejś spektakularnej, ogromnej reformy systemu ochrony zdrowia, która zatrzęsie całą tą sceną medyczną, mówiąc w cudzysłowie, no to raczej się rozczaruje, bo przede wszystkim to są kwestie, o których mówiło się od jakiegoś czasu. Tych kwestii też nie ma, tych pomysłów też nie ma zbyt wiele. Też na samym początku zaznaczę, że to są wszystko propozycje, bo jak sama minister zdrowia zaznaczała, wszystko będzie konsultowane ze stroną społeczną, ze środowiskiem lekarskim. Dopiero później przygotowane przepisy zostaną złożone w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Później zajmie się nimi rząd. Ale czym się będzie zajmował? To między innymi kwestia limitu wynagrodzeń dla lekarzy. To kwestia, o której mówiło się od dłuższego czasu. Poznaliśmy szczegóły, jak mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. Lekarze będą zarabiać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy.
3: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów, dlatego że jak Państwo wiecie, umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, natomiast te kwoty, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, na które nie mamy wpływu dzisiaj, to są kwoty wynikające z umów kontraktowych. W związku z tym chcemy zaproponować przelicznik do 240 zł brutto za godzinę, jako ten przelicznik, który będzie stanowił górną granicę zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jak Państwo przeliczycie na etat, mniej więcej przeliczeniowy będzie do 40 tysięcy złotych brutto.
2: Mówiła Jolanta Sobierańska-Grenda. Pytanie, jak na to zareaguje środowisko lekarskie, bo wiemy, że lekarze mają różne specjalizacje i na przykład ci, którzy wykonują bardzo skomplikowane zabiegi, dosyć kosztowne zabiegi, mogą być, mówiąc w cudzysłowie, rozczarowani taką propozycją, więc wydaje się, że lekarze takiego pomysłu nie będą popierali. No jeżeli chodzi jeszcze o kwestię pracy lekarzy, no to Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby każdy lekarz był zatrudniony na pół etatu w szpitalu. To będzie taka podstawa. No jeżeli ktoś będzie chciał pracować w innej placówce, będzie musiał uzyskać zgodę od swojego pracodawcy, aby w tej kolejnej placówce móc pracować.
1: Czekamy zatem na odpowiedzi ze środowiska lekarskiego, ale wydaje się, że są inne, dużo ważniejsze kwestie. Kacprze, co ze zmianami, które bezpośrednio dotkną pacjentów?
2: No, tutaj też nie mamy zbyt wiele do powiedzenia, tylko dlatego, że tych konkretów nie padło zbyt wiele. A raczej nie padło, tak patrząc z perspektywy czasu, na to, co było, o czym się mówiło jeszcze parę dni temu, no to wydaje się, że tych zmian, które dotkną bezpośrednio pacjentów, prawie nie ma w ogóle, bo to jest kontynuacja programu e-rejestracja i przyspieszenie tego programu, co ma ułatwić pacjentom dotarcie na badania, dotarcie do specjalistów. O tym też mówiła minister zdrowia.
3: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją, czyli do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca również 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
2: Mówiła minister zdrowia. Jeszcze warto podkreślić ten polityczną perspektywę, jeśli chodzi o te propozycje, bo z tego, co przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na kilka godzin przed konferencją, prawdopodobnie w tym bądź w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów koalicji rządzącej, aby przeanalizować to, co zaproponowała Jolanta Sobierańska-Grenda, bo wiemy, że na przykład Lewica chce zaproponować swoją ustawę dotyczącą reformy ochrony zdrowia, PSL ma swoją ustawę, więc pytanie, na co zgodzą się koalicjanci, co będą chcieli dołożyć przede wszystkim do tych rządowych propozycji i czy w ogóle wszyscy zgodzą się stworzyć jeden projekt, który no, ma uzdrowić ten system ochrony zdrowia.
1: A te informacje dla Radia RMF24 zebrał Kacper Wróblewski. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział podczas szczytu Sojuszu w Ankarze, że atak amerykański z ostatniej nocy na Iran był absolutnie konieczny w reakcji na zaatakowanie przez siły zbrojne Teheranu statków handlowych w cieśninie Ormuz. Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi stwierdził, że działanie USA było rażącym naruszeniem tymczasowej umowy, a naruszenie irańskich ustaleń w cieśninie Ormuz oraz trwające ataki Izraela w Libanie czynią tę umowę nieskuteczną. Przypomnę wam, to jest taka faktografia, tej nocy amerykańskie siły przeprowadziły nową rundę uderzeń na Iran, atakując ponad 80 celów przy użyciu precyzyjnej amunicji, zakomunikowało dowództwo centralne USA. Porozmawiam o tym z moim gościem na linii Jakub Gajda. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Proszę pana, czy jesteśmy świadkami początku nowej wojny USA z Iranem, czy to jest raczej taka kolejna kontrolowana eskalacja?
2: No zdecydowanie nie jesteśmy świadkami żadnej nowej wojny. Ta wojna cały czas trwa, ona się nie zakończyła. Porozumienie, które miało na celu przerwanie działań zbrojnych, było tylko jednym z punktów, które po drodze tutaj miały miejsce. Natomiast absolutnie do porozumienia jakiegoś ostatecznego, jakiejś formy trwałej tego porozumienia i tak było bardzo daleko.
1: A teraz
2: tak
1: jest jeszcze dalej?
2: No zdecydowanie tak, no bo te sytuacje, które w tej chwili mają miejsce, o tym świadczą. Nastroje przede wszystkim tutaj w obu państwach są bardzo jasne i nie wygląda tutaj na sytuację możliwą porozumienie w najbliższym czasie, zwłaszcza, że ono też nie uwzględnia bardzo wielu tutaj aspektów, które byłyby konieczne do zrealizowania, aby to porozumienie mogło w ogóle zaistnieć.
1: To wymienimy w punktach może te aspekty. Co jest konieczne teraz, żeby rzeczywiście doszło tam do jakiegoś przynajmniej zamrożenia tego konfliktu?
2: Myślę, że jest to sytuacja bardzo mało prawdopodobna, aby w najbliższym czasie doszło do zakończenia tego konfliktu. W takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, że właściwie przy stole negocjacyjnym siedzą tylko Amerykanie i Irańczycy, i to nie bezpośrednio, bo wszystko odbywa się za pośrednictwem Omanu czy
1: Pakistanu na przykład.
2: Czy Pakistanu. To nie jest rozwiązanie, zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy cały czas eskalacja w cieśninie Ormuz i prowokacje w cieśninie Ormuz z obu stron następują. Mamy też obrazki z uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego w Teheranie, obecnie w Nadżafie, w Karbali, gdzie okrzyki śmierć Trumpowi precz z Ameryką są bardzo głośno słyszalne. Gdzie
1: takie orwellowskie seanse nienawiści, można powiedzieć, tak? Jak z 1984.
2: Te emocje paradoksalnie, one też działają na samego prezydenta Trumpa, więc w takich warunkach myślę, że o pokoju trwałym, pokoju nie ma nawet możliwości realnego myślenia. Jeszcze ważniejszą kwestią jednak jest to, że tutaj kwestia jakby samej polityki też Izraela nie jest w żaden sposób rozważana. Obaw Izraela, które można powiedzieć, że w takiej sytuacji, kiedy Iran miałby się wzmocnić wraz z porozumieniem ze Stanami Zjednoczonymi, te obawy w Izraelu też zaczęłyby wzrastać. Jest to związane z polityką Islamskiej Republiki. Ja myślę, że jest to sytuacja bardzo trudna z tego względu, że Islamska Republika wzmocniła się w ostatnim czasie i to zdecydowanie, jeśli chodzi o swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a jednocześnie jej trwanie w obecnym stanie, czyli w formie Islamskiej Republiki właśnie, jest wysoce niepożądane zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i przede wszystkim dla Izraela.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Posłuchaj, to ciekawe.
2: Na linii Jakub Gajda, iranista i politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Proszę pana, panie doktorze, no zafrapowało mnie, zaintrygowało mnie ta pana diagnoza o wzmocnieniu pozycji Iranu, a ja się zastanawiam, na ile Iran jest dziś w ogóle zdolny do prowadzenia takiego długotrwałego konfliktu. Przecież mamy miesiące wojny, mamy sankcje. Na czym polega to wzmocnienie?
3: Szanowny panie redaktorze, jeśli chodzi o nasz realizm polityczny i spoglądanie przez ten paradygmat, przez pryzmat właśnie realizmu politycznego na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej czy na Bliskim Wschodzie, no to jednak jest to obraz bardzo niepełny. Jeżeli spojrzymy na ulicę Teheranu, no to widzimy, że tam ta mobilizacja również jeśli chodzi o naród irański, jeśli chodzi o ludzi, mimo ogromnego w tej chwili upału, tam były miliony ludzi na ulicach. No widzimy tutaj jednak pełniejszy obraz. To nie tylko rakiety, to nie tylko drony, to nie tylko potencjał militarny i polityczny się liczy, ale również kwestie związane z tym, że jednak irański naród bardzo mocno się tutaj w tej chwili związał z Republiką Islamską ponownie, co oczywiście jest z perspektywy Zachodu czymś bardzo niekorzystnym, no ale jest faktem. Stąd też śmiem twierdzić, że ten konflikt może jeszcze potrwać bardzo długo i Islamska Republika ma w tej chwili, mimo że te żagle Islamskiej Republiki może są miejscami dziurawe, no to jednak wiatr ze strony społeczeństwa wieje w bardzo dobrym kierunku.
2: Tak, i ten irański okręt płynie dalej, tak?
3: Wciąż płynie. To może trwać jeszcze długo i sytuacja Irańczyków wcale nie będzie się poprawiała. Sytuacja ekonomiczna w Iranu będzie na tym bardzo cierpiała i to też w pewnym momencie może zakończyć się tragicznie dla Iranu, ale póki co jest, myślę, że jest jeszcze w stanie spokojnie prowadzić działania na tej, no na tym etapie eskalacji, na którym w tej chwili obserwujemy przez dłuższy czas.
2: Panie doktorze, pan podkreśla rolę, znaczenie tego team spirit, prawda, tego ducha bojowego, ducha walki, tego scementowania się narodu irańskiego, prawda? A ja się zastanawiam nad takimi konkretami. Czy Iran może w dalszym ciągu, nie wiem, kontrolować cieśninę Ormus? Czy Teheran rzeczywiście może sparaliżować na przykład światowy transport ropy?
3: Kontrolować może nie, natomiast zakłócać ruch w cieśninie Ormus jak najbardziej jest w stanie, no to widzimy, o tym słyszymy w doniesieniach medialnych również i to wystarczy. Całkowita kontrola to jest rzecz, która jest w tej chwili nieosiągalna oczywiście dla Iranu i w pewnym sensie Stany Zjednoczone też chronią ten przepływ przez cieśninę Ormus, tak jak to widzieliśmy w dzisiejszej nocy. Natomiast no, samo ryzyko eskalacji cały czas jest bardzo duże i możliwości eskalacyjne po stronie Teheranu cały czas są. Musiałby zostać odsunięty od cieśniny Ormus Iran, żeby takie możliwości zatracić.
2: No właśnie, pan się uśmiechnął przy tym odsunięciu, prawda? No to jest niemożliwe, prawda? Co trzeba byłoby zrobić, żeby odsunąć Iran od tej cieśniny kluczowej dla całego świata? No potrzebna byłaby pewnie inwazja lądowa, ale ona jest zupełną abstrakcją, prawda?
3: Jest też abstrakcją, jest nierealna. No jedyną opcją, jeśli chodzi o rozwiązanie tego kryzysu, jest porozumienie się z Iranem i tutaj słusznie w tym kierunku Stany Zjednoczone obecnie zmierzają, tyle że no, jeżeli spojrzymy na obecny stan rzeczy właśnie i na te kwestie, które są, można powiedzieć, nawet nierozwiązywalne politycznie, no to zastanawiamy się, czy ten ruch, który wykonany został kilka miesięcy temu, czyli atak na Iran, był konieczny w tej sytuacji. Ta możliwość zablokowania cieśniny Ormus, ona była tylko hipotetyczna przed tym konfliktem. W tym momencie jest
2: stała się realna.
3: Ona się materializowała i ona zawsze już będzie ciążyła tutaj bardzo mocno i wisiała nad cieśniną Ormus.
2: Właśnie. Teheran atakuje nie tylko siły amerykańskie, także sojuszników amerykańskich w regionie. A czy irańskie władze będą odpowiadać teraz bezpośrednio, czy raczej wykorzystają te sojusznicze ugrupowania w regionie, to co się nazywa właśnie siłami proxy?
3: jak na razie odpowiadają przede wszystkim bezpośrednio. Myślę, że jest też zawsze taka możliwość wykorzystania tych sił sprzymierzonych, jak to mówią z perspektywy Teheranu, czy sił proxy, jak to mówimy my na Zachodzie. One są w tym momencie niewykorzystywane w pełni przez Teheran, a to, co obserwujemy teraz przy okazji uroczystości pogrzebowych Ajatollaha Chameneiego, tę jedność jednak w tym świecie szyickim wśród sojuszników Iranu, no to też każe nam patrzeć na to z pewnym niepokojem, na te możliwości Iranu na arenie międzynarodowej.
2: One wciąż są duże. Tak, na koniec chciałbym, panie doktorze, pana zapytać, czy są jeszcze jakieś realne kanały dyplomatyczne między Waszyngtonem a Teheranem? Czy te rozmowy zostały już właściwie całkowicie zamrożone i niemożliwy jest powrót do stołu negocjacyjnego?
3: No, rozmowy jako takie w tym momencie utknęły rzeczywiście, natomiast ja oczywiście jestem też przekonany, że te kanały istnieją i ta wymiana informacji, wymiana wzajemnych spostrzeżeń na temat obecnej sytuacji cały czas jest utrzymana, no bo to jest na tyle istotny temat, że będzie on, myślę, cały czas utrzymany, choćby w formie jakichś kanałów komunikacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy, czy też bezpośrednie rozmowy, no one oddalają się, jeśli chodzi o perspektywę tutaj bardzo znacząco. Bardziej spodziewałbym się kolejnej w tej chwili eskalacji, kolejnych uderzeń, czy to amerykańskich i odwetowych irańskich, no jeszcze nawet przed ostatecznym pochówkiem Ajatollaha Chameneiego 9 lipca.
2: Bardzo dziękujemy za pana informacje, spostrzeżenia i scenariusze. Naszym gościem był iranista, politolog z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, dr Jakub Gajda.
1: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dziś w historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury porozmawiamy sobie o końcu świata.
2: Ale czemu to tak skromnie mówisz? Tak jakbyś czegoś się wstydził, tak jakby coś... Weź to powiedz śmielej.
1: Bo ja się boję końca świata.
3: Ale w twoim wieku to się już nie powinno bać końca świata. Kiedyś i tak nadejdzie, to nie przeskoczysz.
2: Bądźmy gotowi na ten koniec świata. Przygotujmy się między innymi, słuchając dzisiejszego programu, opowiemy o tych końcach świata, które były i które dopiero będą.
1: Właśnie.
3: To taka szczepionka na koniec świata, specjalnie dla was. Też jest darmowa i nawet nie trzeba żadnego skierowania.
1: No, radiowcy bez cenzury, czyli Przemysław Skowron,
2: Jacek Tomkowicz
3: i Tomasz Olbratowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
2: Koniec świata w RMF FM. Dziś radiowcy bez cenzury, czyli my, o tym, jak to się wszystko skończy.
3: Koniec świata. Warto dodać, to dla nas nic nowego. To każdy z nas przeżył ich już kilka i... No, jakoś żyjemy.
1: Ale kiedyś koniec świata nadejdzie i warto się jakoś przygotować.
2: Ładnie się ubrać, zadbać, prawda, o elegancję skarpetek. Może, nie wiem, odświeżyć mieszkanie. Jak ktoś ma krzaczaste brwi, to powinien je ułożyć na żelu. No.
3: Tak, zostawmy po sobie atrakcyjne zwłoki i takie pozytywne wspomnienia.
2: Tak.
1: A jakie były dotychczasowe końce świata? No, na pewno barwne.
2: Tak do najciekawszych chyba należał koniec świata przewidziany przez Majów. Majowie sobie taki zrobili kalendarz i ten kalendarz skończył się 21 grudnia 2012 roku.
1: No ale zaczął się kalendarz czerwców, nie? I wszystko się porypało. Ale możliwe, że starszy kalendarzowy u Majów zachorował, no i nie skończył roboty. Może, tam nie dopisał coś.
3: A może to był kalendarz małżeński? No bo się świat nie skończył w 12.
2: Właśnie, bo może ktoś sobie z Majów zaznaczył, żeby na przykład kupić do tego dnia prezenty na gwiazdkę.
3: Tak, 21 grudnia, pyk. Nie?
1: No tak, na bardzo popularną wśród Majów gwiazdkę.
3: Ale co Majowie zapowiadali na 2012? Tam, nie wiem, kometę, wirus, coś jakiegoś specjalnego?
2: Oni generalnie liczyli swój kalendarz od 6 września 3014 roku przed Chrystusem. Tak sobie wymyślili.
1: Dziwne. Tak w 5 dni po pójściu dzieci do szkoły?
2: No tak zaczęli. Września, no. Od września. I mówili, że przed naszym światem na Ziemi istniały jeszcze 3 światy i w 12 miało dojść do tam przebiegunowania kuli ziemskiej, czy do interakcji z czarną dziurą. No,
3: tak, jedyne czarne dziury, jakie Majowie widzieli, to te...
1: To te, jakie oglądać mogą jogini, gdy brwiami muskają swoje pośladki.
3: Ładnie to ujęło.
2: Naprawdę ładnie, to jest super. Nie? 22 grudnia w każdym razie, gdy dzień końca świata minął, to uczeni przeliczyli, a że chodziło Majom o 3 czerwca 16.
3: To o fajnie, bo to są imieniny Karola.
2: No ale jak wiemy, ten koniec świata też no po prostu nie wypalił.
3: Trochę słabo, ale czy za którymś razem w końcu końcowi świata się udało? No, o tym jeszcze dziś opowiemy, rozumiem.
1: Ciekawa historia końca świata w RMF FM.
2: Koniec świata. Jak wiadomo, ten nastąpi wtedy, gdy Olbratowski sam z siebie nieproszony pójdzie tańczyć. Sam albo z dziewczyną. Nie?
3: Tak, to najlepiej nietańczący pracownik RMF FM.
1: To fakt. I cieszę się, że o tym mówimy. Nikt tak pięknie nie tańczy jak ja. Kurczę, no to jest lata treningu. Ile nocy nie przetańczyłem, nie? Stoję, a zda się, jezioro łabędzie wokół, wszystko pląsa.
2: Ale jakbyś kiedyś zatańczył, to filmik zobaczycie na Instagramie radiowców bez cenzury, obiecuję. Wrzucimy oczywiście zaraz po końcu świata. A propos, jest proroctwo o końcu świata mówiące, że Franciszek, ten nasz kochany tu, będzie ostatnim papieżem.
3: I super, i to nie trzeba będzie spłacać kredytów frankowych, elegancko.
2: Malachiasz Carmack to był biskup, wizjoner, irlandzki święty, on żył w XII wieku i on stworzył listę wszystkich przyszłych papieży.
1: Czyli jak jest konklawę, to biskupi nie wybierają nowego papieża, tylko czytają Malachiasza.
2: No też dokładnie. Nie, bo tam u Malachiasza nie ma imion, tylko są opisy. Malachiasz zrobił opisy, spisał 112 papieży, licząc od współczesnego mu Innocentego II.
3: 112. Numer alarmowy. Przypadek? Aha, nie sądzę.
1: I czekajcie, ale wychodzi na to, że ten 112 to nasz Franciszek?
2: No tak chce matematyka. I Malachiasz pisze, że ostatnią głową kościoła ma być Piotr Rzymianin, cytat, który będzie pasł swą trzodę pośród wielu udręk, po których siedmiopiętrowe miasto zostanie zniszczone.
3: Franciszek jakoś mi na Piotra Rzymianina nie wygląda. Może nie. Z prawego profilu troszeczkę, ale to jest chyba nie to jednak.
1: Ale może ten Malachiasz nic o Argentynie nie wiedział, nie? To takie
2: czasy. Jeszcze jej nie było, może była nieodkryta. Ale z opisami wielu papieży Malachiasz trafił. 110 nasz Jan Paweł opisany był jako strutu słońca, a urodził się, przypomnę, podczas zaćmienia słońca. 111 Benedykt, w opisie to jest Gloria Oliwek, chwała Oliwki, a to jest jeden z symboli zakonu stronę świętego Benedykta, no i tak dalej. No,
1: no i przestaje być zabawnie.
2: No, przestaje. No.
3: Ale ja słyszałem, że ten spis Malachiasza to jest fałszywka, bo ponoć przypadkiem odkryto go w watykańskich archiwach w 1590.
2: To fakt.
1: O, i tego się trzymajmy. A świat odpłaci nam się radosnym trwaniem.
3: Dzisiaj mówimy o końcu świata w historii dla dorosłych z radiowcami bez cenzury. No pewnych rzeczy nie przeskoczysz. No, jak nabrałeś kredytów w 2020 z nadzieją, że 31 grudnia cały świat szlak trafi, no się nie udało. No nie tym razem.
1: Można się wnerwić na ten koniec świata, przyznaję.
2: Tak. Dzisiaj o najbardziej znanych przepowiedniach końca świata w historii. Teraz uwaga o gościu, który całe swoje życie poświęcił na promocję końca świata.
3: Tak, bo różne są promocje. Nie są promocje śledzi w oleju w supermarketach, są promocje na buty, a gościu promował koniec świata. No, widocznie się w tym czuł mocny, no to też się nie można chłopaka śmiać.
1: Kto to był?
2: Są promocje zniczy po 1 listopada.
3: Dokładnie. Tak.
2: Pan się nazywał Harold Camping i był amerykańskim badaczem Biblii, pisarzem, był przy okazji właścicielem sieci religijnych, stacji radiowych, ogólnie był milionerem. I on najpierw ogłosił koniec świata, że to będzie 21 maja 1988 roku.
1: Ale jak mu to wyszło? Policzył, nie wiem, wszystkie litery obu testamentów w Biblii, podzielił przez liczbę osób o imieniu Czesław, nie wiem, i wyszła mu ta data?
2: Według niego, według pana Harolda naszego, no tak było w Biblii tam sobie.
3: No chyba jednak nie było, skoro wszyscy żyjemy, a 88 jakby za nami.
2: Dlatego Harold się nie poddał. Data minęła, a on mówił i on ogłosił, że okej, że koniec świata będzie jednak 7 września 94.
1: A to mu wyszło jak to? Z tarota czy z badań koloru moczu kapibary?
3: Nie, z koloru moczu kapibary wyszło mu tylko, że kapibara miała problemy z nerkami, ale to jest chyba temat na inny odcinek.
2: Na pewno. Tak jest, ale o kapibarach zrobimy kiedyś. Pan Camping mówi, a nie, przepraszam, sorensik, tu mi się przecinek przesunął. Wszystko szlak trafi 21 maja 2011 i to będzie tak, mówi dalej ten Harold, czekajcie. Najpierw przyjdą trzęsienia ziemi w każdym kraju o godzinie 18.
1: No bardzo profesjonalnie. Chodziło o to, żeby przed wiadomościami zdążyć, tak?
2: Tak, i w ogóle 21 maja 2011 roku miało zginąć 98% ludzkości, a sąd ostateczny miał przyjść 21 października 2011 roku.
1: No i go Jezus nie posłuchał.
2: Słucha, bo pan Camping umarł w 13, czyli 2 lata po tym swoim trzecim nieudanym końcu świata.
3: Cholera, umrzeć przed końcem świata to trochę jak zginąć potrąconym przez świata multiple, nie? No przed kolegami nie ma się czym pochwalić.
2: No
3: nie,
2: ale tak. Uwaga, co ciekawe, bo pan Harold Camping na promocji ogłaszanych

0: Rąbane.
1: Tak.
2: Bo jeśli koniec świata będzie, to ZUS przetrwa, prawda?
1: No. Mhm.
2: A jeśli końca świata nie będzie, to nie przetrwają emeryci przyszli.
0: Ale dzisiaj w historii dla dorosłych nie zajmujemy się ZUS-em, tylko najciekawszymi przepowiedniami końca świata. I teraz uwaga, zebrałem kilka najbardziej odklejonych przepowiedni.
1: No, czyli będzie kosmos, widły i lasery, nie?
0: Ja. Żebyś wiedział.
2: I efekt trobo.
0: Taki Sheldon Needle. Amerykańskie medium, jak samo sobie pisze, posłaniec i wykładowca Galaktycznej Federacji Światła.
2: Jest dobrze, jest dobrze. Jakby się miał zatrzasnąć to chciałbym właśnie z nim.
0: No więc ten Sheldon, on ogłosił koniec świata na 17 grudnia 96. Aha. I koniec świata miał wyglądać tak, że uwaga, anioły przylecą, fajnie całkiem, 16 milionami statków kosmicznych.
1: I tu spieprzy. Mógł powiedzieć, że przylecą 16 milionami statków kosmicznych i jednym Deutico. Nie, i nikt by się o te statki kosmiczne nie pytał.
2: No tak.
1: Tylko gdzie jest Deutico, gdzie jest Deutico?
0: No nie wyszło w każdym razie Sheldonowi. Była też taka na przykład Heaven's Gate, taka grupa. Mhm. I oni uważali, że koniec świata będzie 26 marca 97, więc żeby się uratować, 39 osób popełnili zbiorowe samobójstwo.
2: No ja tu nie widzę słabych punktów.
0: Ja też nie. Nie, tu nie ma luk.
1: Uratowali się. Tym bardziej, że na pewno zapamiętali ten koniec świata do końca życia.
0: No. Tak było, tak było. Teraz uwaga, absolutny top przepowiedni końca świata. Sekta Kościoła Boga Zbawiciela i ich lider Chen Hongmin. I tenże rzeczony Chen ogłosił, że koniec świata będzie 31 marca 98, a Bóg ogłosi go w każdym telewizorze.
2: Ale czy na konkretnym kanale, czy jak?
0: Na kanale 18.
2: Tak.
0: I będzie miał twarz właśnie tego Chen Hongminga naszego.
1: Uff, to już się bałem, że się pojawi na jedynce i będzie miał twarz Danuty Choleckiej. To wtedy nie poznasz.
0: No nic, na razie się z tym końcem świata nie udało. Ale słuchajcie, jakby się pojawiła jakaś następna przepowiednia, to pamiętajcie, nie planujcie na ten dzień niczego istotnego.
2: Aha, i pamiętajcie o czystej bieliźnie, żeby wstydu nie było przed kosmitami. 6 milionów statków kosmicznych to nie jest to tamto.
1: My dzisiaj o historii końców świata, bo trochę ich już było ogłoszonych i według dostępnych w internecie źródeł od 1988 roku przedpowiedni końca świata z podaniem konkretnej daty, dzień, miesiąc, rok naliczono 66 sztuk, nie licząc wcześniejszych przepowiedni.
0: I to nam daje do myślenia. Co my, jako ludzkość, spieprzyliśmy, że żaden koniec świata nam się nie udał. No ludzie. No.
2: Może byliśmy niegrzeczni i nie zasłużyliśmy sobie na koniec świata.
1: Może.
0: Ale to jest też trochę irytujące, bo to najpierw różni prorocy obiecują koniec świata, taki porządny na wypasie, a jak przychodzi to do czego, to wszyscy się wycofują. No co, w polityków się bawimy, no
1: tak.
0: Halo. No.
1: To jest tak, jakby koleżanka z korporacji zgodziła się na randkę, nadchodzi termin, a ona, nie mogę, muszę konie nakarmić.
0: Tak. Czy króliki.
2: To... Tak. No. To po to ja zbieram w wersalce, nie wiem, cukier, drożdże, wodę w wannie zbieram i wężykami i kociołego platam, że jak się świat skończy, żeby rodzina o suchym pysku nie została i co, i odwołujemy?
0: No to jest słabe, no. A ja to bym w ogóle chciał, żeby nastąpił koniec świata, powiem wam. Wiecie, jakby było fajnie po końcu świata? Kurczę.
1: Tak. Masz, co mamy nie wiedzieć? No, sama przyjemność, nie trzeba będzie iść do pracy, pieniądze nie będą potrzebne.
0: I skończy się problem krajów trzeciego świata, to jest...
2: Także czas. Drugiego.
0: Drugiego też.
2: Też.
1: I pierwszego świata.
2: No, tak. No.
0: A co najlepsze, to to, że dłużnicy zrobią w konia banki, bo nie spłacą kredytów. I banki co? Bankrutują.
2: I byłoby co opowiadać na imprezach z okazji końca świata.
0: Że jak rocznicowe będą imprezy później.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. Koniec świata byłby dla nas dużym przeżyciem, które byśmy zapamiętali do końca życia i byśmy o tym jeszcze wnukom opowiadali.
0: Co najmniej. I przyszłe pokolenia by się o nas wtedy uczyły na historii. O pokoleniu, które dożyło i przeżyło koniec świata. Kurczę.
1: Czego wszystkim serdecznie życzymy oraz zdrowia.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: My się tak dzisiaj, my radiowcy bez cenzury, śmiejemy z końca świata, ale zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest być końcem świata. To nie są łatwe rzeczy, nie?
2: Nie. Tak, to jest bardzo odpowiedzialny, stresujący zawód. Koniec świata ma zrobić tylko jedno. Nastąpić i ma tylko jedną szansę. Więcej nie będzie.
1: Spieprzy i wstyd.
2: Ja.
1: Zresztą już o kilku końcach świata mówiliśmy dzisiaj. Jak piłkarz, który nie strzela karnego na 1-1 w doliczonym czasie gry podczas finału Mistrzostw Świata. Wow. To jest taki wstyd.
0: No. Przybliżmy może, bo jest taka fajna okazja słuchaczom koniec świata, żeby przed nim nie uciekali i nie traktowali go jako nieznajomego w parku, ubranego w lato, w obszerny prochowiec i śliniącego się na widok kobiet. Tak?
2: Nie. Na początku koniec świata był takim małym koniuszkiem świata. Jego mamą była Jadwiga Przez przestrzeń.

0: a ojcem Mariusz Huk, pseudonim Big Bang.
1: Ty zmieniłeś tabletki, że?
2: Koniuszek Świata nie miał szczęśliwego dzieciństwa.
0: Nie.
2: To ja słyszałem. Wow. Jego ojciec był hulaka, nerwus o wybuchowym charakterze, zrobił wielki wybuch i się zmył.
1: To ja już tutaj znam dalszy ciąg, bo wtedy mamusia, pamiętam, sama wychowywała ten koniuszek świata. Było ciężko, bo oni nie mieli co w pustkę wrzucić, prawda?
0: Tak. No, bo na szczęście wujek Kosmos, Stanisław Kosmos, się nimi zaopiekował. Dał mamusi trochę planet, gwiazd, no i mieli z czego żyć.
1: Tak, i tam w którymś momencie tej ciekawej historii mamusia pyta koniuszka, kim chciałby zostać w przyszłości, nie? Strażakiem, mówi koniec. No może kresem wschodnim. Mamusia mu mówi tak, nie, no kres wschodni to jest niespokojna robota. Tam w alkoholizm możesz wpaść. No. Dziecko, mówi ta mama, zostań końcem świata. Robota jest jednorazowa, wysokie stanowisko, prestiż jest w ogóle petara. Ludzie się ciebie będą bać. Wszystkie chwile ci się oddadzą. Żadna ci się nie oprze.
0: To ostatnie go przekonało.
2: Tak, podczas w ogóle egzaminu na koniec świata koniuszka egzaminował profesor Zygmunt Kress. Egzamin teoretyczny z ogólnej teorii schyłku, a szczególnie wyczerpujący był podobno test praktyczny z ostatnich podrygów.
0: Mamy nadzieję, słuchajcie, że przybliżając wam pokrótce koniec świata, polubicie go i przestaniecie się go bać.
1: Taki nasz apel, z którego osoba mądra
0: skorzysta.
1: Tak, i wysnuje sobie jakieś takie pocieszenie. Ludzie, pamiętajcie, koniec świata to jeszcze nie koniec świata.
2: Byliście zagubieni, nie? Mówicie, koniec świata, nie? A teraz już jest troszkę spokojniej. Już wiecie, jak się przygotować. Wiecie, że się nie ma czego bać.
0: Że koniec świata to jest fajny gościu w
1: tylko
0: sumie.
1: Dobrą perfumą pod pachą się tak spryskajcie, żeby jakoś było na koniec świata elegancko, bo tego chyba jeszcze wam nie mówiliśmy dzisiaj, nie?
0: Nie, coś mówiłeś o higienie.
1: No, ta jest zawsze ważna, prawda? No, a na koniec świata w szczególności.
2: Tak, jak mówi stare przysłowie, myjcie się dzieci, nie wiecie, kiedy koniec świata przyleci.
1: Bardzo dobre przysłowie.
0: No, dobrze. Takie nowe staropolskie.
2: Z Podkarpacia.
1: Za dzisiejsze spotkanie z nami dziękuję wam.
0: Tomasz Olbratowski.
1: Przemysław Skowron.
2: I Jacek Tomkowicz. Do usłyszenia.

0: na zegarach w całej Polsce. Za chwilę zobaczymy godzinę pierwszą, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach na Odessę. Fakty zaczniemy od raportu zza naszej wschodniej granicy. 240 zł brutto za godzinę i minimum pół etatu. Rząd chce uporządkować płace w służbie zdrowia. Znany zawodnik MMA usłyszał wyrok. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych aut. Cztery osoby zginęły, a 6 zostało rannych w wieczornym rosyjskim ataku na Odessę. Poinformował o tym szef odeskiej administracji wojskowej Serhii Łysak. Alarm lotniczy ogłoszono w mieście we wtorek około godziny 19. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegały wcześniej przed zagrożeniem użycia broni balistycznej nadlatującej z południa. Wkrótce potem odnotowano cele powietrzne zmierzające w kierunku Odessy. Donald Trump oświadczył, że amerykańskie ataki na Iran są odpowiedzią na irańskie uderzenia w statki handlowe. Tymczasem, jak podała CNN, przedstawiciel administracji USA przyznał, że zawieszenie broni z Iranem przynajmniej tymczasowo przestało obowiązywać. Ataki USA trwają drugą noc z rzędu. Według portalu Axios celem są m.in. irańskie radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych i systemy obrony powietrznej w rejonie cieśniny Ormuz. Amerykański urzędnik przekazał, że środowe uderzenia są większe niż poprzedniej nocy, gdy zaatakowano ponad 80 celów. I w faktach wracamy teraz do Polski. 240 zł brutto limitu za godzinę pracy medyków i najmniej połowa etatu jako podstawa wynagrodzenia. Tak resort zdrowia chce zwalczyć tak zwane kominy płacowe. Sposobem na protekcję mają być większe uprawnienia kontrolne NFZ, a w wypadku stwierdzenia obchodzenia kolejek sięgające 1 000 000 zł kary dla placówek, w których zostanie to wykryte. Takie rozwiązanie przedstawiła wczoraj minister Jolanta Sobierańska-Grenda w związku z kryzysem systemu ochrony zdrowia. Kiedy inne korzystne zmiany odczują pacjenci?
1: Realne zmiany dla pacjenta będą przede wszystkim związane z rejestracją. Do końca 2027 roku 39 nowych specjalizacji, natomiast do końca 2026 roku tym razem, czyli znacznie szybciej, e-kolejka i możliwość zapisywania się na zabiegi planowe. To będą najbardziej odczuwalne zmiany dla naszych pacjentów.
0: Tak mówiła minister zdrowia. Jest wyrok w sprawie grupy, w której jednym z oskarżonych był znany zawodnik MMA Mamet H. Proces toczył się przed sądem w Tarnowskich Górach i dotyczył m.in. paserstwa luksusowych samochodów. Jaką karę zasądzono wobec Mameta H? O tym nasz reporter Marcin Buczek.
2: To kara 1,5 roku więzienia. Do tego dochodzi jeszcze grzywna. Kradzione samochody miały być kupowane w Czechach, a także w Polsce, m.in. w Olsztynie i Warszawie. Chodzi o lata 2016-2017. Ponadto wiosną 2017 roku miało też dojść do spalenia 2 samochodów w Rybniku. Wreszcie jesienią 2018 roku oskarżony miał naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć policjantów w Olsztynie.
0: Wydany wyrok jest nieprawomocny i przysługuje od niego odwołanie.
3: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Turyści w Tatrach nie przestraszyli się pogody w ostatnich dniach. Temperatura na Kasprowym Wierchu wczoraj spadła do 3 stopni. Mimo to chętnych do wycieczek nie brakowało.
4: Jest bardzo okej. Pogoda jest idealna, nawet z tego względu, że właśnie, że nie jest gorąco, jak było tydzień do tyłu.
5: Nie ma dzikiej pogody, trzeba korzystać, ile można.
6: No ale też zapowiadają, że śnieg górą sypnie.
5: No oby, będzie pięknie wyglądało.
7: Piękna pogoda, my aż żałujemy, że będziemy do domu wracać.
8: Grunt, by ruszać się, spacer, oddech, ćwiczyć, podziwiać przyrodę.
6: Czyli jak ktoś chce, to sobie poradzi z tą pogodą,
8: oczywiście,
6: tak?
8: Jak najbardziej.
0: Usłyszał od zadowolonych turystów nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Synoptycy obiecują, że na początku przyszłego tygodnia wracają upały. I te ważne informacje pogodowe mamy na rmf24.pl. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister energii Miłosz Motyka był w środę gościem Tomasza Terlikowskiego. Wśród pytań m.in. to o program CPN.
9: Program ceny paliwa niżej był największym programem osłonowym w Unii Europejskiej, natomiast był programem, który dotyczył przede wszystkim ochrony budżetów polskich rodzin na moment największego kryzysu.
10: No tak,
9: największego
10: teraz są kryzysu. Wakacje, tak. Ludzie bardzo dużo jeżdżą, ceny no, już są prawie 7 zł. Eksperci mówią, że przebiją te 7 zł.
9: Jeszcze kilkanaście dni temu eksperci mówili, że będziemy notowali szybkie spadki. Coś, co cechuje rynek, to to, że on się bardzo szybko zmienia, de facto z godziny na godzinę po atakach na Bliskim Wschodzie, czy też po sytuacjach, które mają wpływ na to, ze względu na działania Rosji.
10: Ale nie ma pan takiej obawy, że jeżeli te ataki będą trwały, które się zaczęły dziś w nocy?
9: Odpowiadam wprost. Jeżeli dojdzie do radykalnej eskalacji, to będziemy myśleli nad działaniami osłonowymi. Dzisiaj na szczęście powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że jest względne uspokojenie się na rynku. Jeżeli mnie pan redaktor w tym zamyśle pyta, dlaczego tak szybko też ze względu na uspokojenie tej sytuacji nie widzimy spadków cen na stacjach, o co się słusznie ci, którzy nas teraz słuchają, martwią, denerwują czasem, to przyczyn jest kilka. Natomiast analitycy wskazują, że niewykluczone w ciągu najbliższych tygodni te ceny będą niższe. Bardzo złożone, po pierwsze, jeżeli chodzi o odbudowę systemów związanych z magazynowaniem produktów naftowych i gotowego diesla.
10: Czyli rozumiem, że duże imperia magazynują z powrotem paliwa, tak?
9: Wszystkie
10: odbudowują
9: państwa,
10: swoje.
9: Wszystkie państwa. Polska była jednym z nielicznych państw, które nie zdecydowały się na uruchomienie rezerw strategicznych, na uruchomienie zapasów, na to, by kolektywnie te zapasy uruchamiać. To była największa w historii decyzja o uruchomieniu zapasów. Teraz te zapasy są odbudowywane we wszystkich państwach. Do tego dochodzi kwestia związana z tym, że oczywiście te statki dopiero muszą dopłynąć, które zostały.
10: No, dodajmy, że niektóre są ostrzelane.
9: Kilka tygodni temu wypuszczone. Natomiast oczywiście jest tak, że duży rynek, to jest Federacja Rosyjska, która ma bardzo dobrze zresztą istotny problem z gotowymi paliwami, która też musi je importować, co będzie niestety trwało. Dlatego też ta odbudowa powierzchni związanych z magazynami, ale też odbudowa zdolności rafinacyjnych na Bliskim Wschodzie potrwa. W ciągu najbliższych tygodni eksperci wskazują, że możliwe są spadki.
10: Ale rozumiem, że jeśli dojdzie do eskalacji, rząd będzie rozważał powrót do CPN-u.
9: Tak jak deklarowaliśmy od samego początku. Ceny paliwa niżej powinny być niższe rynkowo i cieszę się z tego materiału, którego mieliśmy okazję usłyszeć wcześniej państwa.
10: Sytuacja w Rosji, wspomniał pan, panie ministrze, o Rosji, ma na nas wpływ, to znaczy te ataki,
9: rynek,
10: które
9: tak.
10: Oczywiście przekładają się na sukcesy militarne Ukrainy, ale czy przekładają się na ceny paliw w Polsce?
9: Federacja Rosyjska nie ma problemu z ropą. Federacja Rosyjska ma po uderzeniach w rafinerię problemy z gotowymi paliwami, produktami naftowymi. W ten sposób musi je importować z innych części świata. Wobec tego jest tego surowca po prostu mniej na rynku.
10: Dobrze, a pytanie, czym przekazujemy Ukrainie, bo teraz Rosja atakuje rafinerie ukraińskie. Czy będziemy musieli przekazywać albo sprzedawać paliwa gotowe Ukrainie?
9: My na zasadach rynkowych, jeżeli strona ukraińska o to poprosi, takie działania są podejmowane. Natomiast na zasadach rynkowych, czyli mówiąc wprost, po prostu na tym zarabiamy. Jesteśmy zresztą rynkiem, który jest najbliżej Ukrainy, więc to powinno akurat polskich importerów i hurtowników cieszyć.
10: Słyszymy dużo o tym, że Rosja może przeprowadzać rozmaite ataki hybrydowe na Polskę także, te ostrzeżenia także z ust premiera się pojawiały. Czy jakoś przeciwlotniczo zabezpieczamy naszą infrastrukturę paliwową przed takimi atakami?
9: Tak, to są różne działania. To są siatki antydronowe, to są też zdolności, które uzyskują spółki będące w jurysdykcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, które polegają na monitorowaniu tego, jeżeli jakikolwiek dron na przykład się do takiej infrastruktury zbliża, to automatycznie uruchamiane są wszelkie procedury bezpieczeństwa. Czy to procedury bezpieczeństwa po stronie danej spółki, czy też informowana jest policja, czy też czasem informowana jest Straż Graniczna, jeżeli chodzi o infrastrukturę na Bałtyku, więc tak, takie procedury są. Zresztą powołałem odpowiedni zespół do spraw tego, by na nowe zagrożenia móc odpowiadać.
10: Jak wzrosną nam rachunki za energię w drugim półroczu 2026 roku?
9: Nie wzrosną, jeżeli chodzi o taryfy, one są zatwierdzane na cały rok, więc tutaj nikt nie wskazuje, by a zresztą sytuacja rynkowa również, by te ceny miały wzrosnąć. Jeżeli chodzi o ceny gazu, bo to ma bezpośredni wpływ, bo te taryfy związane z gazem były zatwierdzane do połowy czerwca i mamy nowe, to one nie wzrosły. Na to wpływ oczywiście ma kilka czynników, a w kolejnych miesiącach, latach, kolejne nasze działania, integracja krajowego systemu przesyłowego z systemem gazociągów tranzytowych pozwoli na spadek procentowy, od kilku do kilkunastu procent.
10: Czyli nie rozumiem, przesyłu. Żadnych programów osłonowych i ochronnych w roku przedwyborczym nie będzie.
9: Jeden jest, panie redaktorze, realizowany, to jest bon ciepłowniczy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny energii, to tutaj liczymy, że one będą systematycznie niższe i nie będziemy musieli do tego dopłacać. Pan redaktor mówi o programach osłonowych, czyli de facto o tym, byśmy dopłacali do...
10: No tak jak przy CPN-ie, no to znaczy tak. Też dopłacaliśmy.
9: I czy to jest sytuacja, która jest optymalną? Nie. Optymalne ceny paliw, ceny energii, ceny gazu powinny być niższe rynkowo.
10: A co z rachunkami dla przedsiębiorców? Ci narzekają na bardzo wysokie rachunki i twierdzą, że nie należy odchodzić od węgla przynajmniej do czasu, kiedy zostanie w końcu uruchomiona elektrownia jądrowa.
9: Ale to jest deklaracja, jeżeli chodzi o dwa czynniki. Po pierwsze, potrzeba jest stabilności naszego systemu bezapelacyjnej, niezależnie od tego, jaka jest pogoda. Odnawialne źródła energii są pogodozależne. I tutaj do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię atomową, ten baseload będzie konieczny. Oczywiście do tego będzie współpracowały jednostki z odnawialnymi źródłami energii gazowe, ale tak, ta nasza deklaracja transformacji energetycznej od węgla do atomu jest aktualna i uważam, że do momentu, kiedy będziemy mieli uruchomioną elektrownię jądrową, ten baseload właśnie oparty także na nowych jednostkach węglowych, to jest Jaworzno, to Zapole, powinien być realizowany po prostu z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy naszego systemu.
10: Panie ministrze, dlaczego cały czas, jeżeli chodzi o nasze przedsiębiorstwa energochłonne, dlaczego one płacą za prąd o 25% więcej niż w Niemczech, o 58% więcej niż w Danii i o 113% wyższe niż we Francji? Skąd się biorą te różnice?
9: Z intensywności systemu elektroenergetycznego. Francja to jest miks energetyczny oparty o energetykę jądrową, i odnawialność energii. Dania to jest właściwie sama energia odnawialna. De facto kraj przesyłowy. Jeżeli chodzi o Niemcy, tutaj mamy sytuację, w której Niemcy mają subsydiowanie rachunków de facto dla wszystkich grup odbiorców, nie tylko przedsiębiorstw energochłonnych. To, nad czym my pracujemy, to są rozwiązania systemowe i rozwiązania, nie chciałbym ich nazywać doraźnymi, ale takie, które na pewno wpłyną na obniżkę cen dla przedsiębiorców, czyli praca nad rozporządzeniem taryfowym, w którym określimy inne wskaźniki dla przedsiębiorstw energochłonnych, po prostu tak, by te koszty były niższe dla tych najbardziej energochłonnych.
10: Kiedy to się stanie?
9: Chcemy, by to rozwiązanie było gotowe na jesieni. Pracujemy nad tym, albo to będzie od nowego roku, albo to będzie od jesieni tego roku. Od kilkunastu, myślę, że kilkanaście procent to jest w stosunku do sytuacji obecnej spadek ceny dla przedsiębiorstw energochłonnych i zresztą w zespole do spraw kształtowania taryf przedstawiciele tych przedsiębiorstw są obecni. A druga kwestia to jest zmiana naszego miksu energetycznego. W każdym z tych państw, które pan redaktor wymienił, nie ma oparcia miksu energetycznego o węgiel kamienny. Szczególnie taki, który jest wydobywany kilometr pod ziemią. Więc to jest też determinanta, której dążymy.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz będziemy mówić o rewolucji na rynku pracy. Być może zaczyna się właśnie dziś. Być może. W życie wchodzi reforma Państwowej Inspekcji Pracy. To nie tylko nowy kształt funkcjonowania tego urzędu, ale to przede wszystkim zmiany istotne dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. W wielu przypadkach będziecie mogli liczyć na przekształcenie waszych umów w umowy o pracę. Z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Panie, dzień dobry.
1: Witaj. Co właściwie zmienia się od dziś?
2: Jeśli chodzi o same przepisy prawa pracy, to nic się nie zmienia. Te przepisy są z nami od ponad 20 lat, zdaje się, ale zmienia się ich egzekucja. To znaczy, jeżeli jesteśmy zatrudnieni w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli zlecenie albo kontrakt tak zwany B2B, to możemy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli mamy wątpliwości, czy taka forma zatrudnienia jest zgodna z przepisami w naszym przypadku. Co to oznacza? Na przykład, i takich przykładów może być bardzo, bardzo dużo. Jeżeli pracuję jako kelner w restauracji, mam kierownika i wyznaczone godziny tej pracy, no to powinienem pracować w oparciu o umowę o pracę tak naprawdę. A wiemy jak jest. W większości sytuacji to jednak kelnerzy sądzę, że mogą być zatrudniani na przykład na umowę zlecenie albo inne formy zatrudnienia. W takich sytuacjach, jeżeli mamy grafik, mamy określone miejsce pracy i również wskazanego kierownika, to są przesłanki do tego, by tu była wskazana umowa o pracę, a nie cywilnoprawna. I to teraz ma być łatwiej egzekwowane przez Państwową Inspekcję Pracy.
3: Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy, inspektor przyjdzie na kontrolę. W toku kontroli będzie analizował, bardzo to jest ważne, nie tylko zapisy umowy, bo papier przyjmie wszystko, ale faktyczny, rzeczywisty charakter tej relacji. Jeżeli zobaczy kierownika, grafik, określone obowiązki, to będzie widział, że są to cechy decydujące o tym, że jest to stosunek pracy.
2: Wyjaśnia szefowa Resortu Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak to ma działać? Zgłaszamy się do Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektor udaje się na kontrolę, sprawdza. Jeśli uzna, że jest tu stosunek pracy, wydaje polecenie pracodawcy, by usunął nieprawidłowości. Jeśli to nie nastąpi, wtedy przekształca umowę w umowę o pracę i tu możemy złożyć zażalenie na decyzję inspektora, to znaczy i pracodawca, i pracownik, czy też zleceniobiorca. No i wtedy sprawa trafia do sądu pracy. No, ma być szybka ścieżka, zobaczymy jak szybko to wszystko będzie.
1: Taką mam obawę, że to jest łatwy sposób, by podpaść pracodawcy.
2: Można, tak. Natomiast to, co teoretycznie podkreślam, powinno chronić pracownika czy też zleceniobiorcę przed podpadnięciem. Kontrola odbywa się anonimowo, to znaczy inspektor teoretycznie nie ma prawa wskazać, kto to zgłosił, o jaką osobę tutaj chodzi, kogo dotyczy precyzyjnie ta kontrola. W czasie, gdy będzie się toczyć postępowanie, a także będzie to w sądzie pracy, nie można tego człowieka zwolnić po prostu. Różnie. Oczywiście tu resort pracy tłumaczy to tak, że są przepisy, które powinny pozwolić na przeciwdziałanie tej dyskryminacji, to znaczy teraz w Senacie trwają prace nad przepisami antymobbingowymi, no ale to też może być trudne do odnalezienia w przepisach, no bo na przykład dostaniemy tę umowę o pracę i co dalej? Nie musimy być od razu zwolnieni, żeby czuć się traktowanymi gorzej, bo na przykład będziemy pomijani przy awansach, przy podwyżkach. Trudno to udowodnić, że jesteśmy gorzej traktowani, prawda? Także tu mogą być pewne wątpliwości, jak to będzie w przyszłości funkcjonować.
1: No dobrze, a co na to wszystko przedsiębiorcy? Bo zakładam, że nie są zachwyceni.
2: Być może nie wszyscy są, to znaczy teoretycznie, tak na papierze, uczciwie nie mają się czego bać, prawda? Jeśli chodzi o przestrzeganie prawa pracy. Natomiast przypomnijmy, że ta reforma wykuwała się w trudach, w bólach, w wielomiesięcznych pracach i w sporze politycznym również w rządzie. On ona została nieco złagodzona. To znaczy pierwotnie decyzja inspektora miała być niezwłoczna i właściwie ostateczna. To znaczy przekształcam umowę o pracę, umowę zlecenia w umowę o pracę na przykład i koniec, i ona obowiązuje. To się zmieniło, jest ten tryb odwoławczy, więc jeśli chodzi o ten głos przedsiębiorców, to jest on, nie jest aż tak on sceptyczny.
4: Każda tego typu zmiana, również ta, budzi pewne obawy po stronie firm. Natomiast wydaje się, że kierunek, w jaki ten projekt wyewoluował, spowodował, że tych obaw jest istotnie mniej niż było na początku. Tak jak widzieliśmy na początku, duże wzmożenie na zasadzie firmy obawiały się, że perfekcyjnie legalne praktyki będą podważane przez Państwową Inspekcję Pracy i będzie się to wiązało z dużymi kosztami, też naliczanymi wstecznie.
2: Tłumaczę wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Jakub Bińkowski. No, zobaczymy, jak to będzie. PIP na pewno będzie zarzucony tymi sprawami, tymi zgłoszeniami. Już te zgłoszenia spłynęły w liczbach naprawdę ogromnych. Średni czas oczekiwania na podjęcie takiej kontroli 3 miesiące. PIP sam na razie nie będzie sprawdzał jakby bez zgłoszenia. To znaczy priorytet będą miały zgłoszenia od zleceniobiorców, od zatrudnionych w ramach kontraktów B2B. Sam raczej PIP nie będzie w tej chwili podejmował inicjatywy.
1: Bardzo dziękuję, to był Igor Skrzypek z najnowszymi informacjami na temat rewolucji na rynku pracy. Zobaczymy. Jak jest rewolucja, to potem przychodzi kontrrewolucja, a potem dopiero kształtuje się nowe status quo.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: informacji w RMF FM.
1: Trzeba mieć chęć, żeby zdać egzamin dojrzałości. W Radiu RMF 24 teraz o tych egzaminach. Dokładnie 81,1% tylu uczniów szkół ponadpodstawowych zdało tegoroczny egzamin maturalny. Brawo. Z kolei 12,3% nie zdało jednego egzaminu i ma prawo do poprawki w sierpniu. A to powodzenia życzymy. Takiego prawa nie ma natomiast 6,6%, ponieważ nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu. Nic straconego, będzie lepiej, zobaczycie. O szczegółach egzaminu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robertem Zakrzewskim rozmawia reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Panie dyrektorze, egzamin maturalny tegoroczny, właśnie opublikowaliście Państwo wyniki. Porównanie tego i ubiegłego roku, jak wypada?
3: W tym roku maturzyści równie dobrze poradzili sobie z zadaniami w arkuszach podstawowych i rozszerzonych, co maturzyści z ubiegłych lat. Dlatego, że odsetek sukcesu w skali kraju to jest 81,1%, 12,3% maturzystów ma prawo do poprawki, ale niestety 6,6% maturzystów wiemy już, że w tym roku nie dostanie świadectwa dojrzałości, będzie mogła poprawiać swój egzamin dopiero w przyszłym roku. Jeżeli mówimy o liceach ogólnokształcących, to jest to odsetek sukcesu prawie 86%, w technikum 71%. W liceach ogólnokształcących prawo do poprawki ma 9,5%, w technikach 18,5%. Nie zdana matura w liceum to 4,6%, natomiast w technikach 10%. Należy również pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch dużych sesjach zawodowych. Oni poszli do technikum zdobyć zawód, więc mają za sobą dwie potężne sesje egzaminacyjne, o wiele trudniejsze niż egzamin maturalny.
2: To jeszcze jest też ten moment, że jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy ten egzamin został właściwie oceniony, no to jeszcze nie musi składać broni, może odwołać się, prawda, zajrzeć ten swój egzaminacyjny arkusz.
3: Tak, oczywiście może złożyć wniosek najpierw o wgląd, zobaczyć swoją pracę, przyjechać do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i tam sfotografować swoją pracę. Ma odpowiednią liczbę dni na to, żeby to przeanalizować i ewentualnie złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów.
2: Niewiele czasu jest też na zgłoszenie chęci wzięcia udziału w egzaminie poprawkowym dla tych osób, które właśnie, kto może ten egzamin poprawkowy zdawać?
3: Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo w części pisemnej. I drugi warunek, do 15 lipca, do środy, należy złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia właśnie do takiego egzaminu. Ten wniosek składa się do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji, ale to jest ważne, tam, gdzie była składana deklaracja maturalna. I wtedy 24 sierpnia w poniedziałek o godzinie 9 odbędą się egzaminy pisemne. Kolejnego dnia, 25 sierpnia, we wtorek będą część ustna. A ja ostateczne wyniki ogłoszę 11 września.
2: To teraz wróćmy do tegorocznych matur. Jak dokładnie wygląda ta zdawalność egzaminu właśnie z poszczególnych przedmiotów?
3: Jeżeli mam mówić o wyborach maturzystów w tym roku, którzy zdawali język obcy jako nowożyty na poziomie podstawowym, czyli to jest egzamin obowiązkowy, to większość z nich wybrała język angielski. To jest 98%. Na drugim miejscu około 1% to jest język niemiecki, 0,5% to jest język rosyjski, resztę egzaminów francuski, włoski, hiszpański, ukraiński. Ukraiński jest poniżej 0,5%. I tak jak odsetek sukcesu w przedmiotu obowiązkowego języka obcego, język angielski 95%, język francuski 97%, język hiszpański 96%, język niemiecki 92%, język rosyjski 91%, język ukraiński 98% i język włoski 95%. Język polski na poziomie rozszerzonym to jest 44%, matematyka na poziomie rozszerzonym 37%, język angielski na poziomie rozszerzonym 69%, biologia 41%, chemia 41%, fizyka 42%, geografia 41%, historia 47%.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Pancerny symbol megalomanii Hitlera. Jak projektowano czołg Maus?
1: Jest 21 kwietnia 1945 roku. Wojska sowieckie wkraczają na teren niemieckiego poligonu w Kummersdorfie.
2: Wojna w Europie dobiega końca, a siły aliantów z łatwością zajmują kolejne kilometry terytorium III Rzeszy, często napotykając jedynie minimalny opór.
1: Na obszarze placówki Sowieci odnajdują sporo porzuconego sprzętu wojskowego.
2: W trakcie przeszukania ośrodka badawczego natrafiają na wrak ogromnego czołgu. Wkrótce odnajdują jeszcze jedną maszynę tego typu.
1: Oba pojazdy są jednak poważnie uszkodzone i żołnierze zgadują, że zostały celowo zniszczone przez Niemców, gdy ci wycofywali się przed Armią Czerwoną.
2: Oficerowie radzieccy są jednak bardzo zainteresowani szczątkami ogromnych czołgów. Chcą przetestować tajemniczy projekt i rozkazują złożyć kompletny pojazd z części obu wraków.
1: W ten sposób Rosjanie odtwarzają niemiecki czołg Maus. Był to największy i najcięższy czołg w historii, który jednak nie miał nigdy okazji sprawdzić się w warunkach bojowych.
2: W trakcie II wojny światowej powstały jedynie dwa egzemplarze tego modelu, a projekt nigdy nie wyszedł poza fazę testów.
1: Dlaczego jednak ten potężny czołg, którego opracowanie zlecił sam Adolf Hitler, nie trafił do masowej produkcji i kto odpowiadał za jego zaprojektowanie?
2: Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: Nowoczesne i silnie opancerzone czołgi są uważane za jeden z symboli potęgi Wehrmachtu. To właśnie dzięki nim dominował nad innymi armiami europejskimi w początkowej fazie wojny.
2: Niemieckie dywizje pancerne pokazały swoją potęgę, zwłaszcza podczas kampanii francuskiej w 1940 roku.
1: Ich skuteczne wykorzystanie w walce było jedną z przyczyn, dla których armie aliantów zostały szybko okrążone i pokonane.
2: Hitler jest przekonany o potędze swoich wojsk i 22 czerwca 1941 roku wydaje rozkaz ataku na Związek Radziecki.
1: Wehrmacht początkowo odnosi sukcesy i z łatwością zajmuje kolejne tereny. Jednak podczas walk dowództwo niemieckie uświadamia sobie, że Sowieci także dysponują silnymi czołgami.
2: Wiele radzieckich pojazdów posiada mocny pancerz, którego niemieckie czołgi nie są w stanie skutecznie przebić.
1: Wkrótce ofensywa Wehrmachtu wyhamowała i na froncie zapanował tymczasowy impas.
2: Niemieccy naukowcy i inżynierowie rozpoczynają pracę nad stworzeniem kolejnej generacji czołgów, które mają zapewnić III Rzeszy przewagę nad wrogiem.
1: Hitler jest wielkim zwolennikiem opracowania maszyny, która będzie

0: Wodzowi III Rzeszy wstępne plany.
1: Mayfierer, wykonałem projekt zgodnie z pańskimi instrukcjami. Proszę zobaczyć.
2: Hitler uważnie studiuje plany i stwierdza:
3: projekt jest bardzo dobry. Zatwierdzam go. Proszę natychmiast przystąpić do dalszych prac.
0: Po tym spotkaniu Porsche wraz z zespołem inżynierów rozpoczyna pracę nad czołgiem.
2: Początkowo ma on nosić nazwę Mamut, ale ostatecznie zostaje nazwany Maus, czyli mysz.
0: W maju 1943 roku Porsche pokazuje Hitlerowi drewniany model czołgu. Führer oraz inni obecni podczas prezentacji są pod ogromnym wrażeniem.
2: Jednak generał Heinz Guderian, jeden z najbardziej doświadczonych dowódców wojsk pancernych, ma wątpliwości.
4: Ten czołg będzie niezwykle ciężki, a przez to wolny i mało zwrotny. Poza tym nie ma żadnego karabinu maszynowego do walki w zwarciu. A jeżeli ma współpracować z piechotą, to na pewno znajdzie się w sytuacji, gdy będzie potrzebny.
0: Guderian jest jednak jedyną osobą, która wyraża wątpliwości. Inni są oczarowani projektem, a po prezentacji Hitler mówi do Ferdynanda Porsche:
3: musi pan rozpocząć pracę nad stworzeniem działającego prototypu, a potem jak najszybciej uruchomić masową produkcję.
2: Projekt jest bardzo ambitny. Czołg ma mieć 10 metrów długości, 3,7 metra szerokości i 3,6 metra wysokości. Same gąsienice miały szerokość ponad 1 metra.
0: Pancerz miał mieć grubość 20 cm, a ostateczna waga pojazdu wynosiła 188 ton, co czyniło go największym i najcięższym czołgiem na świecie. Załogę stanowiło 6 osób.
2: Początkowo zamówiono 150 egzemplarzy. Produkcją miały się zająć firmy Porsche i Krupp, ale szybko okazało się, że projekt jest niezwykle skomplikowany.
0: Dlatego zadanie zostaje rozdzielone na kilka innych przedsiębiorstw, z których każde ma wykonać inną część czołgu.
2: Inżynierowie pracują pod presją czasu, a cały proces skutecznie utrudniają alianckie naloty na zakłady przemysłowe.
0: Mimo tych przeszkód 22 grudnia 1943 roku powstaje pierwszy prototyp czołgu Maus. Nie jest on jednak całkowicie kompletny.
2: Nadal nie są gotowe jednostka napędowa oraz wieża, dlatego prototyp zostaje wyposażony w zmodyfikowany silnik lotniczy, a zamiast w pełni wyposażonej wieżyczki zostaje zamontowana atrapa.
0: Na początku 1944 roku Maus trafia na poligon w Bublingen, gdzie przeprowadzone zostają pierwsze testy.
2: Mimo swojej ogromnej masy, czołg całkiem dobrze radzi sobie na nierównym terenie i okazuje się być relatywnie zwrotny.
0: Jednak ocena pełnych zdolności czołgu nie jest możliwa, gdyż wciąż nie ma on zamontowanej wieżyczki z działem, a jedynie jej atrapę.
2: 10 marca 1944 roku na poligon dostarczony zostaje drugi kadłub czołgu Maus, który także nie posiada wieżyczki oraz części komponentów.
0: Pierwsza, niemal gotowa wieżyczka zostaje przywieziona na poligon dopiero w maju 1944 roku.
2: Wymaga ona jednak kilku prac wykończeniowych i ostatecznie zostaje przymocowana do drugiego prototypu na początku czerwca.
0: W ten sposób powstaje jedyny, niemal w całości kompletny egzemplarz czołgu Maus.
2: Pierwszy kadłub bez wieżyczki jest od tego momentu wykorzystywany niemal wyłącznie do holowania bardziej kompletnego prototypu.
0: Próby na poligonie nie są jednak zbyt obiecujące. Czołg osiąga maksymalną prędkość 20 km na godzinę, a jego zasięg to 160 km po zwykłej drodze i jedynie 62 km po nierównym terenie.
2: Zużywa przy tym mnóstwo paliwa, a podczas testów ujawnia się poważny problem wozu bojowego.
5: Maus jest tak ciężki, że nie będzie w stanie przejechać przez niemal żaden most. Musimy opracować inny sposób, w jaki czołg będzie pokonywał rzeki.
0: Jednak zaproponowane rozwiązanie było niemal niemożliwe do zastosowania w warunkach bojowych i wymagało użycia dwóch maszyn.
2: Zakładało ono bowiem, że gdy jeden czołg będzie jechał po dnie rzeki, całkowicie zanurzony w wodzie, drugi będzie mu dostarczał energię elektryczną za pośrednictwem kabli.
0: Problem stanowi również ewentualna naprawa czołgu. Nawet tak podstawowa rzecz jak wymiana gąsienicy wymaga specjalistycznego sprzętu do podniesienia pojazdu.
2: Są to bardzo poważne wady tej ogromnej maszyny, a trudności i opóźnienia w produkcji poszczególnych komponentów zmuszają do postawienia pytań o sens dalszego rozwoju tego projektu.
0: W październiku 1944 roku w czołgu zostaje zamontowany właściwy silnik, a na wieżyczce pojawia się działo. W ten sposób powstaje w pełni kompletny egzemplarz Mausa. Obie maszyny zostają przewiezione na poligon w Kummersdorfie.
2: W czerwcu 1944 roku zakłady produkujące komponenty do Mausa dostają następujące polecenie.
6: Należy natychmiast przerwać pracę nad produkcją części do prototypu czołgu Maus.
0: Na tym etapie wojny sytuacja militarna i gospodarcza zaplecza III Rzeszy staje się coraz gorsza. Alianckie naloty niż

0: pracą fabryki, a przemysł zmaga się z ciągłymi brakami surowców.
1: Dlatego prace nad niezwykle drogim i potężnym czołgiem, który dodatkowo nie spełniał pokładanych w nim nadziei, uznano za bezcelowe.
0: Choć na poligonie nadal prowadzono testy, to nikt nie miał już żadnej nadziei, że Maus kiedykolwiek wejdzie do produkcji i zostanie wysłany na front.
1: Obie maszyny do końca wojny pozostają w Kummersdorfie. 21 kwietnia 1945 roku Niemcy ewakuują placówkę i niszczą dwa prototypy.
0: Wraki zostają odnalezione przez Sowietów i ci z części obu czołgów składają kompletnego Mausa.
1: Testują jego przydatność bojową, a później maszyna trafia do Muzeum Czołgów w Kubince.
0: Tak zakończyła się historia projektu największego i najcięższego czołgu II wojny światowej.
1: Maus, który miał być dowodem potęgi niemieckiej armii, jest dziś uznawany za jeden z przykładów megalomanii Hitlera.
2: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Parlament Europejski krytykuje Wołodymyra Zełenskiego za upamiętnienie UPA. O szczegółach powie nasza korespondentka. Kłopotliwy prezent dla przywódców państw NATO od prezydenta Turcji. Posłuchajcie, co otrzymali politycy. Mamy też dla was praktyczne wakacyjne porady. Chodzi o smartfony. Jest druga. Zaczynamy. Parlament Europejski skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W raporcie dotyczącym drogi Ukrainy do Unii Europejskiej europosłowie uznali ten krok za niezgodny z wartościami unijnymi oraz za niepotrzebną i niesprowokowaną eskalację. Podkreślili również, że decyzja Kijowa lekceważy polską wrażliwość i żałobę. Jakie znaczenie ma ta decyzja Parlamentu Europejskiego? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Przyjęcie tej poprawki oznacza, że Parlament Europejski jednoznacznie poparł stanowisko Polski w sporze z Kijowem. Eurodeputowani uznali decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego po prostu za błędną. Jak powiedział mi autor poprawki, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki, nie oznacza to sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, ani uzależnienia negocjacji akcesyjnych od rozliczenia trudnej historii. To jednak mocny polityczny sygnał dla Kijowa, że w procesie zbliżania do Unii liczy się także poszanowanie wspólnych wartości i wrażliwości państw członkowskich. Jak powiedział Halicki, uczestnictwo we wspólnocie oznacza poszanowanie wspólnych wartości i nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy i sprawców ludobójstwa.
0: Kłopotliwy prezent od prezydenta Turcji podczas szczytu NATO w Ankarze. Recep Erdoğan wręczył przywódcom państw sojuszu spersonalizowane rewolwery z ostrą amunicją oraz noty zwalniające broń z kontroli eksportowych. Dla wielu liderów, szczególnie z krajów o restrykcyjnych przepisach dotyczących broni, prezent okazał się problematyczny. Brytyjski premier musiał zostawić rewolwer w Turcji, by nie złamać prawa. Nie wiadomo, ilu przywódców zabrało broń do swoich krajów, a ilu pozostawiło ją w placówkach.